poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No to już prawie szósta na zegarze. No i jeszcze kilka sekund nam brakuje. A na termometrach, słuchajcie, no w ogóle szaleństwo totalne, bo mamy 18 stopni w Ustce i 7 stopni w Kielcach.
1: Jest ciepło.
0: I co pan na to, proszę?
1: To znaczy,
0: pana,
1: ja jestem bardzo mile zaskoczony, bo spodziewałem się, że we wrześniu to już na pewno będę bluzę wkładał, jadąc do pracy o 5 rano.
0: A tymczasem...
1: Mam tylko t-shirt.
0: Naprawdę?
1: Ja naprawdę. I wczoraj, i dzisiaj. I to jest piękne, że to lato trwa i naprawdę te poranki nie są jeszcze jesienne.
0: No to ja czasami się zaskakuję, więc już jestem przygotowany absolutnie na wszystko, więc zawsze jestem ubrany warstwowo. T-shirt, bluza, bezrękawnik. Na wszelki wypadek. Wolę się rozbierać niż zmarznąć.
1: Mogłoby być jeszcze trochę jaśniej, bo niestety tego brzasku o 5 rano jeszcze nie ma. A i do tego jeszcze deszcz na północy kraju, to pamiętajcie, dzisiaj tam was może zmoczyć.
0: No to jak to dzisiaj będzie wyglądało pogodowo w środę, 2 września?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobre chyba informacje mamy pogodowe, bo dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami głównie na północy i na południowym wschodzie duże, no i wtedy tam będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Natomiast na północy i na wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalnie możliwe także burze. W ich trakcie oczywiście tego deszczu będzie trochę więcej, do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Trochę cieplej na północy, 19-20 stopni. Z kolei w centrum 22 kreski powyżej zera, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, bo w Bieszczadach nawet 25 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na północy okresami może być porywisty, nad morzem chwilami dość silny, no i w czasie burzy, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
1: Ciśnienie podobnie jak wczoraj, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, ale dzisiaj utrzyma się na stałym poziomie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już prawie 2 minuty po godzinie 6, ale mamy także ogromny apetyt na informacje od was.
1: Co tam słychać? We wtorek. Gdzie jesteście, dokąd jedziecie, dajcie znać. A my się kłaniamy. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Witając się z wami, mówimy...
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6. No proszę, proszę. Kto tutaj do nas napisał w aplikacji dzień dobry bliźniakom? Tak się zaczyna ta wiadomość.
1: Proszę.
0: Tak jest.
1: Więc rodzinnie.
0: To o nas,
2: dzień dobry. Ale trojaczki dzisiaj.
0: No tak, no. Bliźniaki. Po prostu bliźniaki.
2: A może my jesteśmy bliźniaki trzyjajowe?
0: No właśnie chciałem uniknąć tego sformułowania.
2: A może jednak?
0: Poszedł szeroko, widzę. No.
1: Nie brnijmy w to.
0: Nie brnijmy, naprawdę. Nie,
2: ja znam przypadki, że mężczyzna... Dobra,
0: ale
2: nie.
0: Dobra,
2: nie.
0: Właśnie ja uciekłem, a ty się wpakowałeś w rów. Czy na minę. Panie Patryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Kłaniam się.
0: Oraz dzień dobry wszystkim państwu. Szerokości Marek z Warszawy. To już się dobrze zaczyna dzisiaj.
2: Dobrze, to będzie dobry dzień. Ale musimy przyspieszyć. 10 po 6. Kuba Domoracki ma dla was najświeższe informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym jest już zakorkowana i to dosyć poważnie. Oczywiście chodzi o okolice Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Przybywa samochodów także na Starej Czwórce, a zatem na Krajowej 94 przed autostradą od strony Wrocławia i Bolesławca. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa numer 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionem. Nowym, podobnie Krajowa 7 na północ od Warszawy oraz coraz większy ruch obserwujemy także w pobliżu Piaseczna na Krajowej 79, a także na ekspresowej 8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej numer 52 w Małopolsce pomiędzy Kętami a Wadowicami doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego i motocykla. Pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować i na kilometrze 26 trasa była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. W tej chwili droga jest już przejezdna i w kierunku Wadowic, a także w stronę Bielska jedzie się bez problemów. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach zakorkowanych właściwie już. No na pewno spore poranne spowolnienia tam obserwujemy. I w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także na remontowanym odcinku obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Lotnisko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie, no dobrze sobie poradził, dobrze.
2: Tak, tak. Macie ochotę?
1: Że tak, całkiem nie.
2: Macie ochotę na trasę z samego rana?
1: Mamy.
4: No, mamy.
2: No to mamy od Wojtka informację, że on właśnie rusza, wita Łódź, potem Kętrzyn, potem Bartoszyce.
4: Aha.
2: No, to ja sprawdzę trasę, tak? I w tym momencie widzę, że ma szczyciutko na trasie. Jedynie co przed S16 za miejscowością Dorotowo, jak już będziesz tam chciał wjechać, no to masz roboty drogowe, a tak to nic złego się nie dzieje. I ja też bym na Warmii Mazury skoczył.
0: A, ale tu nie ma. Ja myślałem, że ty nas chcesz czymś zaskoczyć, no, że coś tu się będzie działo, że coś...
2: A kiedy byłeś w Kętrzynie, w Bartoszycach ostatni raz?
0: Nie wiem,
2: to jest dla mnie zaskoczenie, tak? No. A to ty częściej bywasz niż ja.
0: No widzisz, Roman z Dafa pisze: miłego dnia i szerokości, no to ruszamy. No to skoro ruszamy, to ruszamy i pytamy, co u was.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: nie, nie, we troje, słuchajcie, we troje, tam we dwoje to jest dla amatorów w ogóle rozwiązanie. A my jedziemy po bandzie. Ale tak trzeba, mawiają. 20 minut po godzinie 6, co wam
1: zostało? Tak, tak, tak, tak mówią, tak mówią.
2: Czasem tak bywa.
0: Tak, tak jest. Dzień dobry wszystkim. Dawid z Volvo melduje się w drodze na służbę pożarniczą, słuchajcie. Wow. Dobrego dnia ze słonecznego Krakowa, pozdrawia Dawid. No bardzo dziękujemy, Dawidzie. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
2: Znaczy przede wszystkim jak najmniej pracy.
0: Jak najmniej, zdecydowanie.
1: No i jak najwięcej słońca. Ale chyba dzisiaj będzie tak
0: piękny, wymagający zawód.
1: No. Zdecydowanie.
2: Tak.
1: W ogóle, i cieszący się szacunkiem.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć, że kiedyś zrobiono taki ranking zawodów, które cieszą się największym zaufaniem społecznym. Mm-hmm. No i na miejscu pierwszym właśnie straż.
1: No, nawet dziennikarza radiowego wyprzedzili.
0: No, to jest oczywiste.
2: Straż, wojsko, pewnie
0: no,
2: policja,
0: po bandzie, no.
2: A dziennikarze?
0: Co dziennikarze? No
2: to było tak, że potem był rank, długo, długo potem w rankingu hiena, a po hienie długo, długo nic i dopiero właśnie dziennikarze.
1: Ja myślę, że gniazdo właśnie.
2: A bo to o nas. A faktycznie.
0: No.
2: A co u was? A co u was o poranku? Co u was we wtorek? Jest 6:21. Jak wam się jedzie, podróżuje, czy jedziecie?
0: Ty, ale słuchajcie, ja różne dziwne rzeczy słyszałem na swój temat. Różnie ludzie mówią, nie? Prawda, też nie oszukujmy
1: się. Na mieście, tak, ja też słyszałem różne rzeczy
2: o tobie. Co on mówi o tobie?
0: Nie trzeba wychodzić, właśnie chciałem powiedzieć, że nie trzeba wychodzić na miasto, żeby to usłyszeć.
1: No tak.
0: Wystarczy się przejść po korytarzu, ale czegoś takiego jeszcze o nas nie słyszałem.
1: Że
0: aha. Witam siewców dobrego humoru i hodowców dobrego nastroju. Powiem szczerze, jako ten hodowca to się odnajduje całkiem.
1: No my tacy rolnicy, ogrodnicy, tacy tak. Troszkę.
0: Życzę ale dobrego siewcyn. Dnia i 5:19 na pylonach. To oczywiście życzenia są. Słuchacz z zakółka Szwagier pozdrawia.
2: No dobrze, ale to nikt z was nie napisał, tylko nie. Szwagier, nasz Szwagier, słuchacz. Tak. I z tym trzeba iść do Komisji Europejskiej i poprosić o dotację.
1: A,
2: i no z tego będą nie. Jeszcze pieniądze. Szwagier, tylko, my się że, podzielimy.
1: Tylko, tylko żeby nie 5:19 euro, bo oni mogą tak dalej, zrozumieć.
0: Tak, tak. No. Tak. I po pierwsze jakby oddzielić te dwie informacje. Najpierw siewcy i dotacje i dopłaty, a później...
2: Najpierw na ziarno, a no. Potem na paszę. Skoro hodują. No dobrze. Widzicie, u nas wszystko
0: jeszcze
2: w porządku.
0: Raz ponawiamy to pytanie.
2: Co u was?
0: No,
2: dajcie znać. Dokąd jedziecie? Wstaliście, piliście już kawę, na którą macie do pracy?
0: Oj tak.

0: Coś się porobiło, słuchajcie.
1: Tak, coś się porobiło.
2: Ale coś dobrego, jest problem czy nie bardzo?
1: Pieniążki wpłynęły, nie?
0: Nie, tam właśnie nie. Odpłynęły i odpływają.
2: Nie, to bardzo źle.
0: Taki żarcik nam słuchacz wysłał, żeby nam się ciśnienie podniosło i pisze: dzień dobry, a takie małe zaskoczenie podczas jazdy do pracy. To już nawet kawa nie jest potrzebna, Arek z Dużego. I pokazuje nam zdjęcie pylonu, pylon stacji benzynowej.
3: Ojej,
0: faktycznie.
3: Ojej.
1: I to już wiecie, dlaczego ja pomyliłem w środę z wtorkiem, bo wczoraj było taniej.
2: Co, ja kawy nie pijam, to też mi dzisiaj już nie potrzebne.
1: Słuchajcie, jest... Tylko teraz nie wiem, czy to jest 9,99, czy to jest 999.
0: Nie, kropka tam jest, przestań. Mhm.
1: A widzicie, że nie ma miejsca na czwartą cyferkę?
2: Nie ma.
1: I zobaczcie, jak skoczy powyżej dychy, to będą nam...
0: 0,000.
1: Nie, będą nam podawali cenę za 100 ml. Zobaczycie.
0: 9 zł.
1: Nie ma czegoś śmiechu, słuchajcie.
0: Dobrze, to jest tylko internetowy żart. To znaczy, ja chcę wierzyć, że to jest tylko internetowy żart i że się komuś...
2: Ale nawet jeżeli to żart, nieśmieszny raczej. Nie.
1: Gdzie się wyrabia miesięczny?
0: Co? Rower se kup będzie taniej zdecydowanie.
1: Zimą.
0: 6:30.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne spowolnienia w województwie małopolskim. Na autostradzie A4 zwłaszcza pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Tyniec w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance. Tutaj wręcz obserwujemy korek. Tak, mniej więcej dwukilometrowy korek. Jak zwykle o tej porze na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie od strony Myślenic w kierunku stolicy Małopolski. Wolniej jedzie się także na Krajowej 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem oraz na trasie numer 28 niedaleko Wadowic i Gorlic. Jeżeli chodzi o autostradę A4 w województwie dolnośląskim, to tutaj bez zmian na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic korek utrzymuje się na jezdni w kierunku Drezna, a spory ruch także obserwujemy na Starej Czwórce, na Krajowej 94 przed Bolesławcem, przed autostradą, a 4 oczywiście od strony Bolesławca. Poranne godziny szczytu już zaczynają się na Mazowszu. Ekspresowa 8 w Warszawie jest zakorkowana na fragmencie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już mamy dość sporo korków i na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, ale także na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze jedno takie pytanko się pojawiło w aplikacji.
1: Ale ładne.
0: Uważam, że trochę podchwytliwe ono jest, no.
1: To znaczy,
0: takie pytanko.
1: Myślisz, że to jest do nas?
0: Tak, mi się wydaje. Co tam u was na pace gości?
1: To gdyby to było do nas, to raczej co pod kopułą? A tu wiatr szaleje, hula, a uszy się trzymają, bo tam tylko sznurek
0: taki,
1: jest.
0: No.
1: Ale to jest pytanie do wszystkich tych, którzy dzisiaj zawodowo gdzieś ruszyli w trasę. Co tam u was na pace?
0: Co ruszyli?
1: Trasę.
0: W trasę, dobrze.
1: W trasę ruszyli. Mhm. Co tam u was na pace gości? Dokąd jedziecie? Co wieziecie? Bardzo mi się to podoba. A przy okazji co u was?
5: Witam serdecznie Wielką Trójcę. Z tej strony Marcin z Michałowa. Chciałem tylko życzyć, bo dzisiaj jest takie święto w kalendarzu świąt nietypowych, a mianowicie święto wielkich rozmiarów. Więc życzę wszystkim wam wielkich rozmiarów. No i tyle.
1: Dziękuję.
0: Widziałem. Tak, widziałem.
2: To typowe święto właściwie.
1: Ja mówię dziękuję, ty mówisz, że widziałeś. Ja podziękowałem za życzenia.
0: Ale prawda jest taka,
1: bo ja
0: że z nas cukierków nie przyniosła.

0: Dobrze. Ach, bardzo ładnie. 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. Adam Wolwik, ja mogę, czy panowie?
1: No proszę, proszę, proszę. Bo słuchajcie, pytanie było jedno. Co gości u was na pace? Szwagier zapytał, a my to pytanie kupujemy.
0: Pozdrawiam panie kierujące ciężarówkami i wszystkich odbiorców, dla których wiozę dzisiaj artykuły spożywcze. Z Tychów do Pruszcza Gdańskiego.
2: O, kawałek drogi.
0: Adam Wolwik.
2: Ciekawe, co to za artykuły.
0: Spożywcze, czego nie rozumiem.
2: No wie, no ale jakie? No
1: do jedzenia.
0: No, spożywcze to...
2: No ale różne rzeczy się je.
1: Do konsumpcji.
2: Dobra, co wam pytanie?
1: Jedzenie i picie, no. Jedzenie i picie,
0: nie
1: tak
0: wygrasz, to nie.
1: Poczekajcie, ale... Jeszcze raz zadamy pytanie. No. Co tam u was na pace gości?
3: Witajcie Polskie Radio Kierowców. Co umie na pace? Umie na pace hula zimny wiatr. Z przodu mroźnia minus 21 stopni. Z tyłu chłodnia plus 2 stopnie. A co tam wiozę? Ogólne artykuły spożywcze dla gastronomii. Rozwożę je po centrum Gdańsku. Pozdrawiam serdecznie Piotr Dziweko. Miłego dnia, hej.
0: Mroźnia i chłodnia.
1: Czekaj, ja to wiem, ja znam.
0: To się coś chowa i mówi się, że ciepło, zimno.
2: Ale gorąco, parzy.
1: Nieco innego martwi.
2: Aha.
1: Zobaczcie, Piotrek po Gdańsku rozwozi artykuły spożywcze. Teraz Adam z Wolwika też napisał, że jedzie do Pruszcza Gdańskiego z artykułami spożywczymi. Zaraz na południu zabraknie artykułów spożywczych. Wszystko
2: tylko
1: na północ.
2: Ciekawe, jaki
1: spożywczych do jedzenia i do picia.
0: Ale to wszystko będzie można zamknąć w blachę, którą wiezie szwagier. U szwagra 23 litry blachy 12 metrów długiej.
1: A to wiesz, powtórz, bo zrozumiałem.
2: No właśnie,
0: 23L, czyli co L? Że litry blachy, no jak?
1: 1,8L było.
2: Właśnie.
0: Ale to rozkminij, o co chodzi, 23 co?
2: Żyjesz przyszłością.
0: Metry blachy, nie wiem.
2: Może lat?
0: Tony może blachy, 23
2: aha,
0: tony
2: może.
0: Blachy. 12 metrów długi. No to już by pasowało. To puszki się z tego zrobi na te artykuły spożywcze.
1: No do 12 metrów długości ta blacha ma i 23 takie arkusze, ja to tak widzę. A co wy gościcie na pace?
4: 23 arkusze blachy, ty.

0: Pytanie, gdzie on jest? Odpowiadamy, nie wiemy, ale cała cysterna mieści się w garażu podziemnym PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Ja wiem.
2: Jak to ty wiesz? No?
1: W brzuszku.
0: Powiedział Kuba, jak księżyc w pełni, wyglądający.
2: Ale no dobrze. Po co złośliwy znów od razu jest? Miał być śmiesznie, a nie złośliwie. No.
1: Nie, księżyc, no. Nie.
0: Ale bardzo nam się pytanie podoba, co u was gości na pace?
3: Witam serdecznie Polskie Radio Kierowców, Marcin Volvo Areo. Ja właśnie pomykam z Cieszyna do Amsterdamu na targi. Na pace wiozę wszelkiego typu rzeczy do zabudowy stoiska, które odbędzie się na targach w Amsterdamie. Szerokości wszystkich pozdrawiam.
2: Czyli gwoździe, wkręty...
1: O. Co jeszcze?
2: Taśma
1: klejąca,
2: trytytki...
0: Wszystko.
2: I wszystko, wszystko jest po prostu.
0: To tak czy siak jeszcze ci dam znać, że na trasie masz czyściutko w Polsce, gdy już przekroczysz granicę, trochę robót drogowych na autostradach
2: ale
0: w Niemczech.
2: Ale nie martw się, masz trytytki.
0: Tak jest. I tak naprawdę na tym dystansie prawie 1200 km życzymy ci szerokości, przyczepności.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: Na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Łańcut a Rzeszów Wschód doszło do pożaru samochodu osobowego na jezdni w kierunku Tarnowa. Na kilometrze 592 zablokowany jest jeden prawy pas i już teraz obserwujemy tam dosyć spory, właściwie ponad 3-kilometrowy korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów, a także nieco dalej na odcinku Kraków-Skawina, Kraków-Bielany w kierunku Balic. Zakorkowana jest także Zakopianka w Gaju i w Libertowie, a zatem pod Krakowem, oraz Krajowa 44 na wysokości Skawiny, także w kierunku stolicy Małopolski. Kilkukilometrowy zator, jak to zwykle bywa o tej porze, utrzymuje się już na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także zakorkowane są inne trasy na Mazowszu, chociażby Krajowa 61 niedaleko Zegrza i Krajowa 7 w pobliżu Łomianek. Jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj także już sporo porannych spowolnień i korków także, zwłaszcza niedaleko Wrocławia. Na trasach dojazdowych właśnie do Wrocławia od strony Oławy, Bielan Wrocławskich i Środy Śląskiej, ale także coraz większy ruch obserwujemy na obwodnicy Wrocławia, czyli na autostradzie A8.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co, udało nam się zlokalizować naszego słuchacza, który wiózł czekoladę?
2: Nie, chyba nie wiem.
0: To czekamy, żeby się odezwał, bo kapelan napisał u mnie na pacę tona mleka.
2: O!
0: I będzie kakao z samego rana.
2: To będzie no. Mleczna czekolada. Słuchajcie, który z was mówił, że 23 arkusze blachy?
1: To Patryk chyba.
2: Dobrze, dziękuję
1: brutusie.
2: Bardzo.
1: No ale jaki brutusie? No,
0: ale można 20... arkusze blachy.
2: Ale nie 23 arkusze blachy, tylko 23 tony blachy.
1: Tak, teraz się zgadza.
0: Literka się zjadła.
2: Więc dlatego, żeśmy się zastanawiali. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tej nurtującej nas kwestii.

0: Co jeszcze ciekawego dzisiaj wieziecie? Co jedzie z wami? Ja wiozę 16 ton odpadów. Tak zwane żółte worki na sortownię do Wrocławia. Aleks Dużego pozdrawia. Bardzo dobrze.
1: Tworzywa sztuczne, prymus, metale.
0: Prymus. To zielony listek ci nakleję.
1: To posłuchaj, bo Łukasz też w podobnym klimacie. Witam u mnie na pace. Paliwo alternatywne. Ja do cementowni Warta w Działoszynie. No wszystko to, co nie jest związane z paliwami kopalnymi, na przykład z węglem. On na przykład może w wiaderkach wieść kilowatogodziny. To jest paliwo alternatywne, znaczy energia.
0: Serio?
1: Nie.
0: No właśnie.
1: Nie do końca. No. Ale wyobraź sobie, że nasz słuchacz jedzie na egzamin i wiesz, co wiezie?
0: Co wiezie? Co?
1: Cały worek trawy.
2: Cześć, Władek z Elbląga z Gąski. Jadę właśnie z Elbląga do Olsztyna, do WPA na egzamin i wiozę w bagażniku worek trawy. Żeby nie było takiej do golfa. Pozdrawiam całe PRK i wszystkich kierowców.
1: Zamach, swing, i poszła piłeczka.
0: A to chodziło.
1: Trawa do golfa.
0: Aha, no dobra, to zrozumiałem. Nie, jakoś jak dzisiaj wolniej kojarzę.
1: Pytanie, czy dzisiaj będzie pogoda na grę w golfa? Sprawdźmy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj na szczęście zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami głównie na północy i na południowym wschodzie duże. No i tutaj mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie, na północy oraz na południowym wschodzie lokalnie także możliwe burze. No i do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ciepło i przyjemnie jak na ostatnią prostą lata. 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 20 kresek powyżej zera na północy, 22 w centrum i najcieplej na południowym wschodzie nawet 24-25 stopni Celsjusza lokalnie.
0: Wiatr słaby, umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny.
1: A ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i utrzyma się na stałym poziomie w ciągu dnia.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam...
1: Dzień dobry!

0: Tak można zrobić wróg.
1: 10 po siódmej, słuchajcie.
2: No można.
1: Wracamy na trasę.
0: Tak.
2: Dobrze.
1: Informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim doszło do poważnego wypadku w pobliżu węzła Jędrzejów Południe na kilometrze czwartym. Zderzyły się tam dwa samochody dostawcze i mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Krakowa została tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać ulicami miasta, ulicami Jędrzejowa. Na ekspresowej siódemce już teraz obserwujemy, no niestety, spory korek. Na miejscu najprawdopodobniej jest policja i to ona kieruje ruchem. No i w związku z tym, że mamy poranne godziny szczytu komunikacyjnego, na ekspresowej siódemce, także w województwie świętokrzyskim, dość spory, wzmożony ruch i w kierunku Krakowa, i w stronę Warszawy się utrzymuje. Utrudnienia na autostradzie A4 w województwie podkarpackim, pomiędzy Łańcutem a Rzeszowem, niedaleko miejscowości Wola Mała, na kilometrze 592. Doszło tam do pożaru auta osobowego i w kierunku Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa zablokowany jest jeden prawy pas i także tam spory korek obserwujemy. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak to zwykle bywa o tej porze, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka, ale także oczywiście sporo korków obserwujemy na innych trasach. Na Mazowszu, chociażby na Krajowej 61, niedaleko Zegrza, oraz na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj także, no niestety, sporo korków. Sporo cierpliwości przyda się i w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego i na trasie 91 przed Gdańskiem od strony Tczewa, a także na obwodnicy Trójmiasta niedaleko węzłów Gdańsk-Mosowa, Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: To tak jeszcze a propos tych rzeczy, które dzisiaj wozicie. U mnie na pace okładziny hamulcowe do pociągów z Bydgoszczy do Warszawy, Lukis, do tramwajów chyba.
0: Z tego, co kojarzę.
4: Ale no tak, pociąg to tramwaj. No tak. Dobra, no.
5: To, poczekaj, to teraz będzie dopiero zagadka.
6: Cześć, Władek z Elbląga z Gąski. Jadę właśnie z Elbląga do Olsztyna, do WPA na egzamin i wiozę w bagażniku worek trawy, żeby nie było takiego golfa. Pozdrawiam, całe PRK.
5: No to my już to wieźliśmy.
4: No właśnie, ja to gdzieś słyszałem.
5: No. No, tak.
4: Kto to dzisiaj odpowiada za te wiadomości głosowe? Ciekawe. Także tego, także ten. No.
2: Ale no dobrze się utrwaliło chociaż.
4: Jak coś śmieszne, to można powtórzyć dwa razy, tak. Co nie?
5: To nie o to
2: nawet
5: chodzi,
2: do trzech razy sztuka, mówi tak, przysłowie,
4: jak
2: prawda?
4: Ktoś dowcipu nie rozumie, powtórz mu ten dowcip.
5: No. Bo to nie głosówka, tylko wiadomość tekstowa. Cicho, cisza! Ja teraz mówię.
4: No,
5: Tomek ze Skalni napisał, że on wiezie ze Szczecina do Sztumu 25 ton mocznika. I ja się pytam, dlaczego do Szczecina, do Sztumu, a nie do nas? Nam by się przydało.
4: Na co ten mocznik? Właśnie.
5: No teraz pomyśl. Ty, jako siewca dobrego humoru z samego rana, potrzebujesz nawozu.
4: O cierpanie.

0: Tak mi się przypomniało a propos tej trawy do golfa, dla utrwalenia, którą tam, no, ten tego. 139 km, S3 w stronę Zielonej Góry. Uważajcie góry, bo uważajcie, bo panowie koszą trawę po prawej stronie.
1: No to uważajcie, mogą być utrudnienia.
0: Ale mogą też być po lewej, więc jakby też na to zwracajmy uwagę.
1: Jedno pytanie. Co u was gości na pace, a tyle ciekawych rzeczy, jak na przykład to, i jestem bardzo zaskoczony, napisał nam Tomek z niemieckiego DAF-a. On wiezie puste kontenery po masie jajowej z ciastkarni w Jarosławiu. Aż do Raszkowa koło Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Czyli to będzie za chwilę pełne. To... Czyli ta masa jajowa będzie w tych kontenerach ponownie.
1: Ale ja myślałem, że to już zostało zjedzone. I to trzeba zutylizować, wyrzucić. Po co wieść z powrotem?
0: Nic się nie wyrzuca, wszystko się tylko wywołuje na nowe.
1: No dobrze, a ten transport?
2: To może nie dziś, ale zdarzało nam się często gruszki i jabłka wozić z Holandii w okolice Grójca. Jakby ich tam było mało. Pozdrawiamy Dagajuka z Czarnej Skali.
1: Macie? To wam jeszcze damy więcej i będzie dobrze. Dobra, a wiecie co? U nas dzisiaj gości na pace? U nas dzisiaj na pace goszczą 300 zamknięty voucher na goracing.pl.
0: Czyli już mogę? Proszę bardzo.
3: Konkurs.
1: I to właśnie wam proponujemy dzisiaj. Czyli słuchajcie, zapraszam do 3 tablic rejestracyjnych. Łatwe, trudniejsze zestawy po 2, po 3 literach odgadujemy, ale komplet nagród czeka.
0: Nagrody są wyjątkowe, bo za każdą tablicę otrzymujecie od nas 100 zł, razem 300 zł. I ten voucher można wykorzystać na różne motoryzacyjne uniesienia i doznania.
1: Podam numer telefonu 22 139 29 29. 22 139 29 29. I nie wierzę. Halo, halo?
0: Halo?
4: Halo, halo?
1: Już?
0: Dzień dobry.
1: Tak szybko?
4: Tak szybko udało się.
0: No pięknie, jak masz na imię?
4: Darek.
0: Cześć Dareczku, witamy cię bardzo serdecznie. No błyskawiczny czas reakcji, po prostu Darek szybki palec, można powiedzieć. Jakby to był western, to by się nadało.
1: Tak czy siak, Darku, jesteś pierwszy i już niebawem się z tobą usłyszymy i to ty staniesz do walki z 3 tablicami rejestracyjnymi. Od was czekamy na propozycje tych trudnych tablic, a ciebie, Darku, proszę, jeszcze się nie rozłączaj.
4: Oczywiście.
0: No i fajnie, że jesteś z nami, i fajnie, że z nami podróżujesz, i fajnie, że się dodzwoniłeś. Gramy
4: no,
0: już za
4: kilka
0: minut.
4: To już któryś raz z rzędu, 5., 6. chyba, z tego pamiętam.
0: Mówię.
1: Ale pierwszy raz w walce o voucher goracing.pl.
0: Bo to ważne.
4: Ale
0: bo to,
4: tak.
0: Bo to regulamin.
1: Regulamin na naszej stronie. No i oczywiście raz można.
4: Raz można.

0: Posypały się propozycje do naszego konkursu i do naszej zabawy z tablicami rejestracyjnymi. Sporo tego, naprawdę bardzo dziękujemy.
1: Się
2: No. I podkarpackie, i śląskie.
0: Nie podpowiadaj.
2: A, i małopolskie.
0: Nie podpowiadaj. Dobrze.
1: To Patryk się będzie uczył teraz nowych tablic.
2: Na pamięć.
0: Konkurs już za kilka minut, a wcześniej...
1: Serwis drogowy.
0: Pięknie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch samochodów dostawczych na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa. Do zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu na 4 kilometrze w pobliżu węzła Jędrzejów Południe. Mamy informację, że trasa w kierunku Krakowa nadal jest całkowicie zablokowana, ale ruch kierowany jest na drogę serwisową do węzła Mierzawa. Niestety ten objazd jest wytyczony tylko dla samochodów osobowych. Niestety ciężarówki czekają na odblokowanie trasy ekspresowej. No a do tego może dojść, może za pół godziny, może za godzinę. Służby informują, że właśnie co najmniej godzinę jeszcze te utrudnienia po tym wypadku na ekspresowej siódemce się utrzymają. Jeżeli chodzi o A4 w Podkarpackiem, to tutaj uwaga pomiędzy Łańcutem a Rzeszowem, niedaleko kilometra 592. Doszło tam do pożaru auta osobowego i w kierunku Tarnowa zablokowany jest jeden prawy pas i cały czas autostrada A4 w województwie podkarpackim jest tam zakorkowana. Kilkukilometrowy korek na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, zwłaszcza w kierunku gdańskiego portu, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na remontowanym odcinku obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Osowa a Gdańsk-Owczarnia, a także nieco dalej na wysokości gdańskiego lotniska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja tylko dodam, że wieczna chwała i sława jest do zdobycia w naszej zabawie. Dodatkowo jeszcze talon na pozdrowienia i jest jeszcze szacun na dzielni, w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji.
2: I za moment sięgnie po te wszystkie nagrody Darek. A jeżeli wy macie jeszcze jakąś propozycję, naprawdę trudną, tablicy rejestracyjnej, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Tak jest. W dobrych humorach jak zwykle 20 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. To teraz humory będą jeszcze lepsze, a to dlatego, że...
1: Konkurs.
0: Startuje w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia. A do zdobycia?
2: Dzisiaj?
0: No, ten...

0: mnóstwo nagród. Wczoraj było to samo, słuchajcie. I jutro też one będą.
1: Owacje na stojąco. Do tego jeszcze możliwość pozdrowienia kogoś na antenie. I ten szacun i uznanie
0: i
1: na dzielnik.
0: Chwała. No, no.
1: I wieczna chwała. Ale co najważniejsze, 300 umieszczone na voucherze, który możecie wykorzystać na goracing.pl.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Tak jest, dokładnie taką mamy dzisiaj nagrodę do zdobycia. Halo, halo!
1: Cześć Darku, jesteś z nami?
3: Cześć, cześć, jestem.
0: Jest dalej, dobrze.
1: Znaczy, ja ci od razu mówię, tyle ile my dostaliśmy propozycji...
0: To nigdy tyle nie dostaliśmy.
4: To do 12 byśmy tu siedzieli.
1: Tak,
0: tak.
4: I nawet połowy z tego chyba.
1: Więc może byśmy dzisiaj jakieś nowe zasady wprowadzili?
0: Mianowicie?
1: Dajemy ci 3, a ty sobie z nich jedną wybierasz. I tak 3 razy.
3: Świetne, to
0: się musi pomylić. No.
1: Chciałem ci iść na rękę, chciałem ci ułatwić, pamiętaj ja, nie? A oni jak zwykle. Komisja kontroli gier i zakładów.
0: A jak? Staś już mamy. Dobra, 3 tablice rejestracyjne. Zestaw trudniejszy. Pasuje?
3: Pasuje.
0: Dobra, jedziemy na grubo. Za każdą tablicę płacimy 100. Później masz 300 i wydajesz sobie te 300 na szalone motoryzacyjne przeżycia. Pasuje?
3: Oczywiście.
0: Dobra, i owacja na stojąco też będzie, pasuje?
3: Pewnie, no. Szacun.
0: No i
1: szacun to ty już u nas masz.
4: Wisienka na tarcie.
1: Było zasady znasz.
0: Dobra, jedziemy, który pierwszy?
1: No to ja i w myśl mojej zasady. Posłuchaj. Wos, tos czy kos? Którą sobie wybierasz?
3: Ja może ostatnią.
1: Dobra, kos.
3: Tak, jestem blisko.
1: Karolina, Olek, Stefan, słucham.
3: To jest powiat oświęcimski.
1: No i co, nic no zaś nic ująć, no punkcik.
0: I dobrze.
1: Stówka na twoim koncie.
0: Ja co prawda też miałem przygotowaną tablicę z Małopolski. W takim razie to szybka zmiana, żeby już nie było tak, żeby nie było po prostu monotonnie, prawda? Mm-hmm. Tak, tak też mi się wydaje. I też mam taką dobrą. O, teraz mam. O, to ale trudna. FSD.
3: FSD.
0: FSD.
3: To ciekawe Małopolska.
0: Tak, właśnie miało być, ale zmieniłem.
1: Nie, to lecisz na zachód FSD. Polski.
3: To jest lubuskie oczywiście.
1: Zgadza się.
3: To FSD to będzie...
1: No, strzelaj.
3: Strzelec.
1: Dobrze.
3: Dresde.
0: Nie podpowiadaj.
1: Ja powtarzam,
0: są 3 stówy.
1: Dresdenecki, ja tylko powtarzam.
0: Dobra, żartowałem.
1: Druga stówka wierzy na twoje konto.
4: O, Kuba, ale teraz trudne komuś. To było bardzo.
1: No, teraz
4: trudne. To ja mam takie, które by pogodziło. Czyli ani niełatwe, ani nietrudne. RKR.
3: RKR.
4: RKR.
1: Roman, Konstanty, Radomir.
4: Niech będzie.
3: Na pewno to będzie podkarpackie.
4: Zgadza się.
1: Mają tam drużynę żużlową.
3: Kroś...
4: Kro.
1: No.
3: Krośnieński.
4: Zgadza
1: tak
4: się.
1: Poczekajcie, to już 3 stówka.
0: Czyli 3 stówki.
4: Publiczność
0: czyli...
4: gotowa?
0: Gotowa!
1: No to brawo!
0: Jedziemy!
1: Chociaż ja przygotowywałem sobie tablicę, to jeszcze widziałem, co napisał nam Sołtys z Kwizyna i chciałem dać tablicę LPG. Ale on napisze, że on wiezie gaz LPG. Zna się na Piepuszkowa, także to nie dobrze, że jej nie podałem. Posłuchaj, fantastycznie,
0: tak.
1: Tobie się udało.
0: Tak.
1: Brawa poleciały, teraz możesz pozdrowić kogoś na antenie.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, kierowców, kierowniczki, całą redakcję PRK, rodzinkę oczywiście. No i ekipę zawodników, w której pracuję.
1: Pozdrawiamy. Pięknie. Szacun u nas masz.
0: Do tego dorzucamy ci oczywiście wieczną chwałę i sławę. Ten szacun na dzielni w miejscu rekreacji, w miejscu pracy, oczywiście także tutaj jakby nie ma terminu przydatności, więc możesz korzystać z niego każdego dnia. No i dorzucamy jeszcze do tego voucher o wartości 300 do wykorzystania na motoryzacyjne doznania. Ten rym był niezamierzony.
3: Super. Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Gratulujemy.
3: Dziękuję raz jeszcze i wszystkim życzę udanego dnia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Dzięki piękne szerokości.
1: Dziękujemy bardzo.
2: A jedynka czyściutka teraz jest i w województwie śląskim i łódzkim, czyli pomiędzy Częstochową powiedzmy a Łodzią, jedzie się bez utrudnień. Miejmy nadzieję, że już do takich tragicznych zdarzeń tam nie będzie dochodzić.
3: Już wczoraj wieczorem była odblokowana, ale przy okazji Michał z Kośmic Wielkich pyta, jak tam ścieżka z Konina do Barcina, bo zaraz jedzie. Czy nie ma niespodzianek, jak na przykład wczoraj na A2? Michale, sprawdziłem trasę, polecałbym ci jazdę jednak drogami wojewódzkimi, czyli 262 i 254 zamiast krajową 25, będzie szybciej, sprawniej, szerokości.
1: Co jeszcze dzieje się na drogach? Sprawdzamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Poranne godziny szczytu w województwie śląskim. Zdecydowanie wolniej i to na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na drogowej trasie średnicowej w Chorzowie i w Katowicach od strony Zabrza i Gliwic. Podobnie na drodze krajowej numer 1 niedaleko Pszczyny i obwodnicy Bielska Białej, a także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. I oczywiście spory ruch obserwujemy także na obwodnicy Gliwic, na krajowej 78, a także na ekspresowej 1 pomiędzy Żywcem a granicą państwa w Zwardoniu. Na ekspresowej 7 w województwie świętokrzyskim poważne utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Jędrzejowa. Na kilometrze 4 niedaleko węzła Jędrzejów Południe zderzyły się 2 samochody dostawcze. Mamy teraz informację, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd, na drogę serwisową, ale tylko kierowane są auta osobowe. No, niestety obserwujemy tam dosyć poważny korek właśnie na ekspresowej 7. I także trasy lokalne, powiedzmy ulice Jędrzejowa, także są zakorkowane i zatłoczone. W województwie mazowieckim oczywiście ekspresowa 8 jest zakorkowana, północna obwodnica Warszawy, ale także coraz większy ruch obserwujemy na południowej obwodnicy, czyli na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko, a także na wysokości Wilanowa w kierunku Poznania.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: +22 513 11 11. Informacje drogowe od was.
1: Mówiliśmy jeszcze o naszym słuchaczu, który wiezie co? Mocznik.
3: Wiezie.
1: I zastanawialiśmy się, na co nam to. I jest odpowiedź.
5: Witam serdecznie Radio Kierowców. Ryszard z tej strony z Wrocławia. Tam mówicie, że kierowca jechał ze Szczecina, akurat 22 tony mącznika wiózł. A mącznik jest do czego? Znak zapytania. Niech ktoś odpowie. Właśnie, do czego służy mącznik? Do robienia AdBlue. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i bezpiecznej jazdy.
1: No i widzisz, jaki najdroższy nawóz na świecie.
3: Wyciągamy zeszyty. Wyciągamy. Niebieski, czarny długopis i wężyk.
1: Niebieski, jak AdBlue.
2: Niebieski, tak.
3: Nawóz azotowy oraz związek chemiczny o szerokim zastosowaniu, tak, w ogrodnictwie, rolnictwie, przemyśle,
2: tak,
3: i medycynie.
2: 2 września, pierwsza lekcja, chemia.
3: Chemia.
1: Tak jest.
3: No. Czyli co, to 7 klasa.
1: Tak, a ja już zanotowałem, to już mam. Dziękuję bardzo.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

intencje. Łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Tak się spodziewałem, że z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej, a tu nie ma takiej możliwości jeszcze. 16-17 stopni w Ustce, to najcieplejsze miejsce w naszym kraju, i Kielce najzimniej 8 zaledwie.
1: W wielu sklepach już mamy kolekcję jesienną.
0: Mamy.
1: W związku z tym ta jesień za pasem.
0: Tak.
1: Piękne jest to, że te wartości, które teraz podałeś, to też są wartości odczuwalne, więc lato dalej trwa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do tego dzisiaj zachmurzenie małe nad Polską, ewentualnie umiarkowane, okresami głównie na północy i na południowym wschodzie. Duże, no i wtedy tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Natomiast na północy, na wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalnie dzisiaj możliwe, że wystąpią burze i jeśli się pojawią, to tutaj 15 litrów wody na metr kwadratowy spadnie.
1: A ja mam dobre informacje, bo jeśli naprawdę gorąco to przesadziłem. Ciepło będzie. Nawet 20 stopni co Celsjusza na północy, nawet 22 kreski powyżej zera w centrum i nawet 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
0: No pięknie, wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na północy uwaga, bo okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny. W czasie burzy, szczególnie na wybrzeżu, do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie też całkiem przyjemne. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy. 2 minuty po godzinie 8:00 i oczywiście jedziemy cały czas z wami.
1: Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Czas stop.
1: No jak czas?
0: Była prośba zatrzymać czas stop.
2: Ale nie, można. No nie można, bo ludzie przecież
1: świat się ruszy.
0: Można, ale pracują. Nie teraz. Czas to można zatrzymać po 16, po 17. Ludzie z roboty wrócą ze szkoły, właśnie. Dzieciaki i wtedy czas stop.
2: Tak, na razie absolutnie nie czas stop, chociaż ruch stop, można byłoby powiedzieć.
1: Tak, o,
0: widzisz?
1: Tu, tak.
0: No to ja tu, tak.
1: Tu,

0: to tak.
1: Jak do pracy dojedziecie, jak ruch stop?
2: No takie jest życie, no. Właśnie, dzięki Radiu Kierowców macie te wszystkie informacje.
1: Co 20 minut sprawdzamy dla was trasy, mówimy, gdzie są utrudnienia, spowolnienia, gdzie jest większe natężenie ruchu. Czas na szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Trudna sytuacja w województwie pomorskim. Na ekspresowej siódemce na węźle Gdańsk Wschód zderzyły się 3 samochody osobowe na kilometrze 11. Mamy informację, że w kierunku Elbląga jezdnia jest częściowo zwężona i już teraz obserwujemy tam dosyć poważny korek. Ekspresowa siódemka jest zakorkowana także nieco wcześniej, jak to zwykle bywa o poranku, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, a także oczywiście trasa Majora Sucharskiego jest bardzo poważnie zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle w kierunku gdańskiego portu. Dużo cierpliwości przyda się także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Owczarnia, zwłaszcza w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni. Na ekspresowej siódemce w Świętokrzyskiem doszło do poważnego wypadku 2 aut dostawczych na obwodnicy Jędrzejowa. Na 4 kilometrze, bo tutaj doszło do tego wypadku, jezdnia została zablokowana w kierunku Krakowa. Ruch kierowany jest na objazdy na drogę serwisową do węzła Mierzawa. Mamy informację, że 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Poranne godziny szczytu utrzymują się na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Zakorkowane jest chociażby trasa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także drogowa trasa średnicowa pomiędzy Zabrzem, Chorzowem a Katowicami także oraz droga krajowa nr 1 niedaleko Pszczyny. Jeszcze jedna informacja, autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj mieliśmy o poranku bardzo poważny korek na tym fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic. W tej chwili już tych korków nie ma, ale spowolnienia zostały na jezdnie w kierunku Drezna.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A, to jeszcze może zajrzymy do kalendarza. Dzisiaj w kalendarzu, po pierwsze, drugi dzień września, ale dodatkowo w kalendarzu świąt nietypowych mamy światowy, czyli nie byle jaki, światowy dzień, dodatkowo jeszcze, pozyskiwania talentów.
1: Jestem.
2: Dzięki, jestem.
1: Pan wzywał?
5: Słucham. Właśnie nikt nie wzywał.
1: Słucham. Czym mogę pomóc?
2: No, talent tak, ale pana nie.
4: Ale pozyskiwanie, jeszcze światowy. No,
2: tak,
4: Patryk,
2: światowy dzień
4: powiedz
2: pozyskiwania.
4: Powiedz coś po światowemu.
2: Właśnie. No.
1: Super.
2: No i dobrze.
1: Na tym się kończy. Yes, I am. Yes, weekend.
2: No dobrze. To twój talent, to? No i ja tutaj zostawiam 3 kropki. Proszę,
1: zapytałeś.
2: Ale nie ciebie.
1: Ile mamy czasu?
2: Nie ciebie.
1: Bo ja do 10:00 nie zdążę wszystkim.
2: Nasze słuchacze. Twój talent to, proszę bardzo, można puścić wodze fantazji i pochwalić się swoim super talentem.
1: Czekamy na was.

0: Nie byle jakie święto, bo Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, więc my dzisiaj zorganizowaliśmy taką bazę, taki hufiec po prostu, można powiedzieć, pozyskiwania talentów. Czyli wy zgłaszacie do nas talenty, a my dystrybuujemy tymi talentami później dalej. Czyli jeśli na przykład ktoś będzie miał jakiś talent, który będzie potrzebny społecznie, albo na przykład w pracy komuś na przykład się przyda. Czyli nie, tak... Może ktoś ma talent do sprzątania i akurat w którymś biurze jest brudno, więc to oddelegujemy.
1: My jesteśmy w takim razie tacy spedytorzy talentów.
0: Dokładnie dzisiaj. Tak. To jest nasza funkcja dzisiaj.
2: Łowcy, umiem skojarzyć te osoby, bierzemy je 20%.
0: Tutaj 20% to pobiera tutaj kasa, myślę, że tutaj forty będziemy się dzielić. Ale...
2: Nie wiem.
0: To zaraz to ustalimy. Natomiast faktycznie pytamy was dzisiaj, jakie macie talenty, jakimi talentami możecie się pochwalić. Ja od razu zgłaszam się na ochotnika.
1: Dobrze.
0: Ja mam talent do eco-drivingu, w sensie do niskich wartości średniego spalania w samochodzie. I to niezależnie, czym jadę, to jestem w stanie naprawdę zejść tak, jak mówi producent, a ja nawet jeszcze poniżej troszkę.
1: Ale poczekaj, nie mówimy o tym, kiedy stoisz na parkingu.
0: Weź, broń mnie.
2: Potwierdzam, że ma rzeczywiście lekką nogę, potrafi jeździć bardzo ekologicznie, ekonomicznie, tylko czasami trudno mu to przekazać, bo ci z tyłu tak trąbią: no człowieku, jest 50, a nie 20, jedź! Więc tak, ma lekką nogę.
1: Tobie trąbienie nie przeszkadza, kurwa. Mówiliśmy o tym kiedyś.
0: Na chłopaków zawsze można liczyć, nie? Naprawdę super jesteście.
2: My tu jesteśmy chwilę po piątej, nie?
1: Tak.
2: On ma tyle samo. A jedzie.
1: Aha.
2: Jedzie
1: ekologicznie, ekonomicznie.
2: Do 50 się rozpędza, od połowy płaski. Luz.
0: To teraz się dojadę. Uwaga, teraz panowie pochwalą się talentami swemi. Proszę.
2: Tak?
1: No. Patryk.
2: Ale
1: no.
2: Proszę bardzo. Najpierw przeczytam, co napisał Tomek.
0: Nie, najpierw powiedz,
2: panowie, poczekaj. Podrzućcie, co tam na szlaku od Katowic bramek na A4 w kierunku Łodzi. S1. I to jest mój talent.
1: Czyli
2: Was zawsze dobrze poprowadzę i takie mam spojrzenie na mapę, że znajdę zawsze dobrą drogę.
1: No. I jakiś park krajobrazowy zawsze.
2: I co tam S1 do Łodzi? Polecam ci tak, A4 do Wrocławia. Autostradowa obwodnica Wrocławia nie stoi. Potem na S8 i też do Łodzi dojedziesz. Nieważne, że dwa razy dalej.
0: Super talent.
1: Aha, to jest talent.
2: Całkiem
1: tak?
2: Poważnie to na S1 masz czyściutko. To jest mój talent.
0: Gdzie jest ten czerwony grzyb?
1: Właśnie. Schował Patryk.
0: To schowanie.
2: Nie, bo tak?
0: Dobra.
2: Proszę bardzo. Proszę.
1: Pan. Ja mam taki talent, że jestem kierowcą Kii.
2: Dobre!
1: No. I od paru lat śmigam.
2: Dodajmy Rio. Rio. To trzeba mieć samozaparcie.
1: I odwagę.
0: Odwagę, spokój wewnętrzny. I jakby ta piramida potrzeb, to tak jedna na samym dnie jest.
2: Czy możesz jeszcze raz powiedzieć o swoim talencie?
1: Mogę. Jestem szczęśliwym posiadaczem Kii Rio.
2: Co to będzie?
1: Dziękuję publiczności.
2: Co będzie po 7 latach? No. To się okaże, jak gwarancja skończy. No dobrze, czekamy na wasze talenty. Jaki wy macie talent?

0: 30 minut już po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców. Do czego macie super talent dzisiaj? My pozyskujemy te talenty i będziemy nimi dystrybuować, będziemy nimi zarządzać, będziemy spedytorami talentów. Bardzo mi się to podoba. Aż jak ja bym zrobił taką wizytówkę.
1: Spedytor talentu. FK z Bumbuma pisze: ja mam super talent do parkowania wszędzie i na milimetry się zmieszczę. Nawet dużymi samochodami zwłaszcza. Dla mnie wy jesteście największym talentem tego radia. Lawia.
0: No,
1: ja mam talent do języków i ja wam powiem, to na końcu to było miłe.
2: To ja. To
1: lawia.
2: Aha, bo ty światowy jesteś, yeah. No tak.
0: A no właśnie. No nie, jak on urósł. Pa.
2: No,
0: jak się nadął, no.
2: Musi się schylić.
1: Daj się delektować jeszcze tym wpisem.
0: Weź wypuść to powietrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Weź wypuść to powietrze teraz. No, zobacz, jaki malutki.
1: No dobrze. Jeden z nas ma talent do tego, żeby wam przekazywać informacje drogowe. Mam nadzieję, że będą dobre. 8.30.

0: Talent jak talent, po prostu to robi.
1: Kuba Dworacki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim nadal jest całkowicie zablokowana w kierunku Krakowa na obwodnicy Jędrzejowa, a zatem w województwie świętokrzyskim, gdzie ponad godzinę temu na 4 kilometrze niedaleko węzła Jędrzejów Południe doszło do wypadku 2 samochodów dostawczych. 3 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i ruch kierowany jest tam na objazdy. I mamy informację, że objazd drogą serwisową poprowadzony jest tylko dla samochodów osobowych. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Na ekspresowej siódemce mamy utrudnienia także na Pomorzu, niedaleko węzła Gdańsk Wschód, gdzie na kilometrze 10 zderzyły się 3 samochody osobowe. Mamy tam zwężenie i spory korek w kierunku Elbląga i Warszawy. Zakorkowana jest ekspresowa 8 i ekspresowa 2 w Warszawie, czyli zarówno północna, jak i południowa obwodnica Warszawy. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w pełni na Mazowszu i przyda się sporo cierpliwości na wielu trasach, nie tylko oczywiście warszawskich, ale także chociażby na Krajowej 62, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego i Pomiechówka, a także na drodze krajowej nr 7 w pobliżu Łomianek i Dziakanowa Leśnego. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie śląskim. Tutaj także poranne godziny szczytu w pełni. Drogowa trasa średnicowa jest zakorkowana w Chorzowie i w Katowicach. Autostrada A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami, a trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak tam moje talenciaki?
3: Talenciaki to takie...
1: Dość o naszych talentach.
4: Właśnie.
1: Na wasze czekamy. Macie talent do? Stawiamy 3 kropki i czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Można napisać albo nagrać wiadomość głosową.
0: Mało tego. Można mieć taki talent i wystukać tam numer 22 513 11 11.
1: Czekamy na wasze talenty.

0: 20 minut jeszcze do godziny 9. Szukamy talentów u was, takich skrywanych. Może czasami warto je odkryć. Nie warto chować do szuflady, tylko zgłosić się do nas. My dzisiaj zajmujemy się spedycją i jesteśmy spedytorami talentów, czyli wy zgłaszacie swój talent, a my przydzielamy was do odpowiedniej grupy zawodowo-talentowej po prostu. Wiadomość się taka pojawiła od Kasi Sforda. Kasia Sforda pisze... Panowie, pogoda jest smętna.
1: Jest.
0: Ciekawe, gdzie w ogóle. To przynajmniej muzykę dajcie żywszą. Pozdrawiam z trasy Szczecin, Gdańsk, Kasia ze Forda pisze.
2: No i tutaj uruchomiamy nasz talent.
0: No, talent
2: do śpiewu. Ten zawsze mruczy na piosenkę.
3: To do mruczenia. Dobra, co śpiewamy?
2: Ty jesteś dobrym tekściarzem.
0: No dawaj.
3: No ale ja
2: będę tutaj beczeraj dyrygował. No jakąś wspólnie piosenkę, którą wszyscy znają.
3: Żeby ten...
2: Znacie Baniał Cygana? Nie, to nie.
3: Nie, to jest ten...
1: Jeszcze jakaś propozycja?
3: Nie znamy.
0: No?
2: Nie. Jest taka.
0: No.
1: No jaka?
2: No.
3: No.
2: 3, 4.
0: 100 lat, niech żyje nam. Ej!
2: Zawsze się robi wesoło.
0: To wszyscy znają.
2: Jak leci na piosenkę, to zawsze musi być wesoło.
0: Tak, to prawda. No więc miejmy nadzieję, że Kasi też teraz się zrobiło
2: Kasiu,
0: wesoło.
2: Kasiu, jest lepiej? Jest dobrze?
0: Dawaj znaki.
2: Co innego u Koto.
0: U kogo?
3: U kogo?
2: Koto, nasz słuchacz, napisał, pozdrawiam, witam, moja żona powiada, że mam talent do gry na jej nerwach.
0: O, to idealny zespół!
2: My śpiewać umiemy, dawaj. Koto, ty umiesz grać
0: i o to właśnie
3: dawaj
0: chodzi.
3: Dawaj do nas.
0: Ale talentów jest więcej.
4: Dzień dobry. Jak chodzi o talenty, to z takich motoryzacyjnych talentów, to łatwo się przesiadam z samochodu do samochodu, w sensie jak jadę pierwszy raz jakimś nowym autem, to nie mam jakiegoś problemu, że tam, nie wiem, robię kangurki czy jakieś dziwne rzeczy, szybko się adaptuję. Z talentów pozamotoryzacyjnych to jestem zaklinaczką kotów i je naprawiam. Może dlatego, że z zawodu jestem behawiorystką, ale umiem się z nimi dogadać, więc tak, to są moje talenty. Pozdrawiam was serdecznie ze słonecznej póki co gminy Ryglice, 16 stopni, jadę do pracy i życzę wszystkim miłego dzionka i smacznej kawusi. Buziaczki, Magda z gminy Ryglice.
0: Ja się tu od razu zastanawiam, ja bym się przyczepił a propos tego i drążył ten wątek naprawiania kotów. Tak, naprawianie kotów. Jak Magda wymienia pompę paliwa w kocie?
3: No właśnie.
0: Jak się zepsuła czasami, może
3: i to
0: być
3: się
0: tak,
3: akurat zastanawia.
0: Tak, o mnie zastanawia.
3: Tym całym.
0: Jak się naprawia.
2: No ja widzę, że wy też macie jeszcze talent do głupot.
3: Tak, no uczymy się od mistrza.
1: Przyganiał kocioł garnkowi.
2: To teraz wasze talenty. Do czego wy macie talent? Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców. Wszystkie wpisy i głosówki mile widziane.

0: Ależ talenciaków mamy, super, mamy mnóstwo roboty, bo te talenty jakoś trzeba dystrybuować. To może za chwilę do tych talentów, co? Tylko najpierw wiadomości drogowe, bo to chyba istotniejsze, ważniejsze.
1: Czuję, jeżeli macie na dziewiątą, tak posłuchajcie, jest. Gdzie są utrudnienia. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio.

Trasa ekspresowa S19, węzeł Kraśnik Południa, zatem w województwie lubelskim. Na kilometrze 48 zderzyły się dwa samochody osobowe i mamy tu

0: Gliwice, w pobliżu węgierskiej Górki, a zatem niedaleko granicy państwa w Zwardoniu, doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 41. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku granicy państwa. Bez zmian na ekspresowej siódemce w Świętokrzyskiem na obwodnicy Jędrzejowa, gdzie doszło do wypadku dwóch aut dostawczych i trzy osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Jezdnia w kierunku Krakowa nadal jest całkowicie zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy na drogę serwisową do węzła Mierzawa, ale tylko ten objazd poprowadzony jest dla samochodów osobowych. Ciężarówki mogą teoretycznie omijać ten fragment, zjeżdżając z ekspresowej siódemki jeszcze na węźle Jędrzejów Północ i kierując się na przykład na drogę krajową numer 78. Poranne godziny szczytu cały czas utrzymują się na północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Trasa majora Sucharskiego w Gdańsku jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, ale podobnie zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska, niedaleko węzłów Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port i Gdańsk-Wschód. Tutaj właśnie na tymże wspomnianym węźle Gdańsk-Wschód zderzyły się dwa samochody, a nawet trzy samochody osobowe i mamy tam zwężenie i korek właśnie w kierunku Elbląga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra, dowracamy do tych talentów. Może ja się pochwalę swoim talentem, pisze nasz słuchacz Bartosz z Kijanki.
3: To jest wyjątkowy talent.
2: To jest wyjątkowy.
3: Bo mówi się czasami, że bądź bliżej natury, a Bartosz jest bliżej infrastruktury.
2: Tak, praktycznie każdym samochodem, którym dłużej jeździłem, w końcu wreszcie udało mi się zamontować, pomimo zamontowanych czujników, uderzyć w jakiś słupek bądź też latarnię. To jest wyjątkowy talent. Pozdrawiam z trasy Dobre Miasto Bydgoszcz-Ełk, Białystok, Bartosz z Kijanki. Czyli niezależnie od tego, czy tam jest pikacz, czy nie ma pikacz, zawsze Bartoszu trzeba.
0: Czyli latarnia. To walnąć. W jakimś sensie taki kaganek oświaty.
3: Tak. Szacun wielki.
4: A tak pomyślałem sobie, że ty też masz Kijankę.
0: Mam.
2: Ile zaliczyłeś takich słupów i latarni?
0: Właśnie nie wiem. Dzisiaj zero.
2: Dzisiaj zero.
3: No, dobrze. To kolejny talent.
2: Co jeszcze?
5: Moi drodzy, chcę się podzielić z wami szybką, krótką refleksją. Jadę właśnie autostradą A1. Po raz kolejny zauważam kierowców różnych samochodów, mniejszych, większych, którzy zamiast skorzystać z prostej, taniej rozwiązań typu słuchawka douszna, można nabyć taką na stacji za 50 zł. Jeśli kogoś nie stać, to pewnie walają się jakieś w szufladach i rozmawiać w cywilizowany, legalny sposób przez telefon, a nie przykładając telefon do ucha.
2: I ktoś z was pewnie teraz zastanawia się, gdzie tu talent? A talent jest. Talent do udzielania dobrych rad innym.
3: A jeżeli ktoś myśli sobie, że trzymając telefon i jadąc ma talent do tego, że podzielność uwagi ma taką, że może, nie, nie, nie, nie, nie. To jest raczej antytalencie.

0: No i proszę, proszę. Mamy 18 stopni na termometrach IMGW w Przemyślu. Teraz to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. I 11 stopni w Kłodzku, to z kolei miejsce najchłodniejsze.
1: I zapowiada nam się naprawdę bardzo fajny, przyjemny, ciepły dzień, jak na, no w sumie już końcówkę lata, bo przypominamy, jest początek września. Te temperatury, które odczuwamy, są zbliżone do tych, które widzimy na termometrze. A co do opadu, no to niestety trochę deszczu na północy kraju. W tym momencie pada w okolicach Kosza, ale także i Trójmiasta. A jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami głównie na północy i na południowym wschodzie. Duże. No i wtedy miejscami tam pojawią się przelotne opady deszczu. Natomiast na północy, na wschodzie oraz na południowym wschodzie lokalnie także możliwe burze. No i do 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: No i może na południowym wschodzie faktycznie burze będą występowały, ale tam też dzisiaj najgoręcej, bo nawet lokalnie 25 stopni Celsjusza. W centrum też ciepło, w granicach 22 kresek powyżej zera. Najchłodniej dzisiaj na północy 19-20 stopni, a na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, 18.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny z kierunków zachodnich, w czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
1: A ciśnienie? W Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Talenciaki, łączmy się. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, więc pytamy dzisiaj was, jaki wy macie ukryty, a może nieukryty i widać go tak na wierzchu, po prostu jest talent. Do czego i na czym to polega?
2: Patryk Kuniszewicz.
1: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam dzień dobry.

0: masz talent, nie
1: talent
0: wiesz,
1: do tak? jęczenia chyba.
2: Nie, do śpiewania.
0: I do zagłuszania radia.
2: Dawaliśmy tego próbkę. I teraz uwaga, Miluś to docenia. Napisał tak, cześć, tak. Dzień dobry. No rzeczywiście to granie wam dzisiaj, czyli pewnie nasze śpiewanie.
1: A, no tak.
2: No... Jakoś się nie sprzęgło. Trzeba pedał wcisnąć do końca. Aha, czyli tak przygazować, żeby nas nie słyszeć. Miluś, my cię też gorąco pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy cię, dobrze, super, fajnie. Dzięki za wsparcie. W ogóle ludzi też trzeba wspierać, klepać ich po plecach.
0: Można liczyć
1: mają
0: zawsze.
1: Mają jakieś talenty. To rozwijajmy je. Mówmy, że fajnie.
2: Mama mi mówiła, że mam talent do tego, żeby ją denerwować. Nie wiem, o co chodziło, pisze Norbert.
1: No to ja to też znam.
2: Ale ja też nie wiem, o co chodzi.
0: Ja też nie wiem, właśnie. Ja też. To jest dziwne.
2: Nauczyciele też się tak skarżyli. Ja nie wiem.
0: Na ciebie też? No ale ty przecież
2: prymus. Gram na nerwach.
0: A, to na pewno.
2: Inter pares.
1: Co?
2: No, talent mam międzynarodowy do języków. Kuba Domoracki, informacje drogowe po polsku.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zakorkowana jest trasa ekspresowa S7 na Pomorzu, obwodnica Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Porta, Gdańsk-Wschód. Trzy samochody osobowe zderzyły się na jezdni w kierunku Elbląga i na 10 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Zakorkowana jest także trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także spory ruch obserwujemy na drodze krajowej 91 niedaleko Rusocina, Pruszcza Gdańskiego, a także samego Gdańska. Już po wakacjach, a zatem trasy wojewódzkie niedaleko Pucka, Władysławowa, Karbi czy Jastrzębiej Góry nie są ani zakorkowane, ani zatłoczone, ale wolniej, dużo wolniej cały czas jedzie się na innych trasach wojewódzkich,

0: pobliżu Wejherowa, Redy i Rumi, a także już blisko Gdyni. Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim jest zablokowana w kierunku Krakowa na obwodnicy Jędrzejowa. Na trzecim kilometrze, na czwartym właściwie, chodzi o jezdnię w kierunku Krakowa. Doszło do wypadku dwóch samochodów dostawczych. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu i 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze wspomnę o 2 trasach. Ekspresowa trójka, Polkowice Północ, Polkowice Południe. Tutaj na 257 kilometrze zderzyły się 2 ciężarówki i w kierunku Legnicy zablokowany jest 1 pas. Jeszcze trasa S19, Kraśnik Południe. Na jezdni w kierunku Lublina zderzyły się 2 samochody osobowe. Mamy tam utrudnienia na kilometrze 48.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do czego macie talent? Tego dzisiaj szukamy, czyli waszego talentu. Jesteśmy spedytorami talentów. Rozdzielamy je na prawo i na lewo.
3: A jeżeli jest to talent wokalny, dajcie próbkę swoich możliwości. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, tam jest minuta na nagranie, klikacie w mikrofon, choć można zrobić to również telefonicznie.
2: 22 513 11 11, rzecz jasna.

0: Talenty. Pytamy
1: talenty, tak,
0: o wasze talenty.
1: A ja mam, Michał z Kangura pisze, a ja mam talent do malowniczych tras. To jest piękny talent. Ja znam kogoś, kto też ma taki talent.
2: Ja to szanuję i rozumiem.
1: I jak planuję tę trasę, to zawsze planuję fajnie trasę. I dlatego ja lubię, jak on jest nawigatorem.
2: A źle zaplanowałem najbliższą trasę?
1: Banalnie.
0: Co?
1: To tobie było.
2: Tak myślę? A źle zaplanowałem?
1: No dobrze.
2: Słuchajcie, jeszcze wam nie zdradzimy szczegółów.
0: Ale to chodzi o to, że Patryk nad mapą stoi tam z fioletowym mazakiem, tak, z zielonym i maluje te trasy, tak? Tak?
1: I są pomalowane.
2: Wiecie, jak ja to robię?
0: No.
1: To jest dar. To po prostu ja patrzę, ja widzę.
0: Aha.
1: Patrzu i
2: ja
1: widzę,
2: ja widzę, ja jadę. Ja jadę.
1: No,
2: dobra, słuchajcie, Tomek pisze. Dawaj. Żona cały czas powtarza, że mam talent do dwóch rzeczy. Pierwsze, że nie słucham, co do mnie mówi, okay. A drugie, coś tam.
1: Tomek, ale to grozi ryzykowne, trwałym kalestwem.
0: Ryzykowne. No, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, prawda?
1: Coś tam.
2: Dobra, słuchajcie, a teraz będzie talent wokalny. Tak. Gotowi?
1: O, już się boję.
2: Proszę.
3: Dzień dobry. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Miłego dnia, pozdrawiam.
1: Wrodzony.
0: Tak, tak.
2: Dobrze, że już po
0: opowiem. Właściwie chyba nawet wcześniej niż od urodzenia.
1: Tak, to. No nic.
2: Ja chyba też mam talent do niesłuchania, bo tam było coś tam. Śpiewać każdy, coś tam. To ładne, naprawdę. Tak. Do czego macie talent? Jaki jest wasz talent? Stawiamy trzy kropki i czekamy na odpowiedź w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Można napisać, ale także można nagrać wiadomość głosową, jeśli ten talent posiadacie.
2: To jest

0: 30 minut jeszcze do godziny 10. Talenty, talenciaki, łączmy się. Jaki macie ukryty talent? Dlaczego o to dzisiaj pytamy? To ja tylko pragnę przypomnieć i wytłumaczyć, że dzisiaj Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów.
1: A my w tym momencie staliśmy się takimi headhunterami talent show.
2: To rzeczywiście światowo się zrobiło.
1: Prawda?
2: Hunter.
0: No. Znowu angielski.
1: Właśnie. I słuchajcie, my z tego talent. Waszego talentu to jeszcze będą z tego pieniądze. Przekujemy to w sukces. Tylko no. Dajcie znać, jaki macie talent.
0: Jeśli mogę tylko coś zauważyć, to nie zawsze talent musi dawać ci korzyści materialne.
2: Tak, tak. A nawet bym powiedział, że to nie jest
0: wszystko przeliczasz materialisto ty na złotówki, a to nie
1: ale
0: to
1: korzyści talent daje.
2: No, daje. To
1: jest takie ty masz talent, potrafisz takie. Pochłonąć, nieważne jakiej wielkości jest sernik,
2: tak.
1: Kawałek szarlotki.
0: No i jakie to są
1: całości.
0: Korzyści z tego? No, to bo potrafię, no mam takie
2: jak
0: talent.
2: Mrówkojad.
1: No, zapytaj
2: tak.
1: Brzusia. No, Brzusio ma korzyści.
0: On ma. No.
1: Smaczek i człowiek
2: ten,
1: się daje.

0: który częstuje, no ma mniej, korzyści, bo tak. Mniej w portfeliku.
1: No i dla mnie to jest super.
2: Kubu nie lubi, jak się go częstuje, nie?
3: Tak jest.
2: Jeden kawałek, drugi kawałek. A do czego wy macie talent? Czekamy w aplikacji PRK.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Polkowice Północ a Polkowice Południe zderzyły się dwa samochody ciężarowe na kilometrze 257. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Legnicy. Na krajowej 42 w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego wypadku pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim w miejscowości Styków na kilometrze 277. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła w tym wypadku, a jedna została ranna. Droga jest zablokowana w obie strony i ruchem kieruje tam policja. A teraz województwo lubelskie i wieści od państwa. Słuchamy.
5: Na drodze S19 na węźle Kraśnik Południe. Na samej S ruch odbywa się bez zakłóceń. Tam jest zamknięty łącznica zjazdowa od strony Rzeszowa na w stronę Kielc. Tam stłuczka jest na samej górze już na tej poprzecznej drodze kierującej się w stronę Kielc.
0: Bardzo dziękujemy za ten szczegółowy raport. To była trasa ekspresowa S19, węzeł Kraśnik Południe. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe. Ekspresowa siódemka pomiędzy, a właściwie na obwodnicy Jędrzejowa, jest nadal zablokowana w kierunku Krakowa. Na kilometrze czwartym zderzyły się dwa samochody dostawcze. Trzy osoby zostały tam ranne i w związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd. Do tego zdarzenia doszło prawie 3 godziny temu. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Ekspresowa ósemka w Warszawie jest zakorkowana, jak to bywa o tej porze, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także dużo wolniej jedzie się na krajowej 61 niedaleko Zegrza.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze do godziny 10. Talenty się sypią, szanowni państwo, bardzo nas to cieszy, chociaż zdarzają się też takie sytuacje przykre. To się zdarza, że jak wjeżdżasz do takiego miasta, w którym nie byłeś na przykład, albo nie znasz za bardzo, to mówisz, ty, co tu się dzieje? Na przykład jeździ się albo płynnie, albo na przykład od razu wjeżdżasz i stoisz w korku.
1: Jak oni tu mają?
0: Jak oni tu mogą jeździć?
1: Co to w ogóle ma znaczyć?
0: No i taką historię miała nasza słuchaczka, która też zdradzi wam, co znaczy mieć talent do Dolce Vita.
2: Dzień dobry, pozdrawiam z Koreczków Gdańskich. Dzisiaj jestem tutaj służbowo i korki mnie po prostu zaskoczyły. 9 km 58 minut. Także pozdrawiam wszystkich z Gdańska i naprawdę gratuluję wam takiej codziennej cierpliwości. Jeśli chodzi o moje talenty, to tak sobie myślę, że mam taki talent, który ostatnio jakoś coraz bardziej odkrywam. Talent do Dolce Vita, czyli do takiego celebrowania, organizowania, łapania takich wyjątkowych momentów. Oczywiście nie musi być luksusowo, ale jak jest, to biorę w całości. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie i życzę wam takiego codziennego Dolce Vita. Mario.

0: las Audi.
1: I ja to szanuję. Nie musi być luksusowa, ale...
2: Biorę. Słuchajcie, za to Tomasz z Vivaro, no powiem szczerze, że ciekawie napisał, bo jego narzeczona, Aneta, którą gorąco pozdrawiamy, Tomasz też bardzo pozdrawia, używając różnych słów, często łaciny, zwracam uwagę, że Tomasz ma talent do wymyślania wymówek i miliona pretekstów, kiedy chce się na przykład z kolegami spotkać. Iść gdzieś tam, zabalować i w ogóle.
3: A, wiem o co chodzi, dobra.
2: Tak, ale Tomasz...
3: Czyli chce się... Dobra, to jest tak na CB Radio, tak zimnego kapselka, to chodzi. No.
2: Tak, tak, tak. No. Ale jeżeli Aneta ma coś przeciwko temu i rzeczywiście robi ci problem z tego, że masz milion pretekstów i wymówek, nie poradzimy nic na to. Ale gdybyś mógł nam te wymówki, te preteksty zdradzić, chłopie, ty możesz naprawdę pomóc wielu mężczyznom.
3: I będziesz miał talent do pomagania innym, więc dawaj, ładuj!
2: Ile to jest dobry uczynek.
3: Tak jest. Kolejny talent, proszę uprzejmie.
4: Cześć, chłopacy. Może talentu nie mam, ale mam pół talent. Chodzi mi o to, że zawsze, gdy coś się popsuje, coś się stanie dziwnego, coś... Potrzeba złotej rączki do tego, żeby przywrócić stan pierwotny. No to udaje mi się rozebrać każdą rzecz. Jeszcze nie było takiej, której bym nie rozkręcił, nie rozebrał, ale niestety bardzo często się nie udaje się z powrotem tego złożyć. Albo jak się złoży, to nie działa tak, jak powinno. Dlatego pół talent, pół mechanik jestem. Pozdrawiam.
3: To ja mam pełny talent. To ja się muszę pochwalić, bo ja i rozebrać się potrafię, i ubrać.
2: Ale ja też mam ten pół talentu, że w samochodzie jestem w stanie rozebrać go naprawdę do części pierwszych. Złożyć to już nie do końca. Jaki wy macie talent? Dajcie znać.

0: 10 minut do godziny 10. PRK Polskie Radio. Kierowców w dobrych humorach, mam nadzieję, docieracie do celu albo ruszacie w trasę, albo tę trasę kontynuujecie właśnie z nami.
1: No bo my mamy w ogóle talent do tego, żeby wprawiać się w dobry nastrój. Nawet jeżeli drogi zakorkowane, ale przed godziną 10 chyba już nie ma mowy o utrudnieniach.
2: I to jest mowa.
0: Mamy też talent do skromności.
2: Kto niby?
0: My wszyscy.
1: To co mówisz, że jest mowa?
2: Mowa jest,
1: tak?
2: Mowa jest.
1: A tym, że
3: mowa trawa, mowa słowa.
1: Mowa jest srebrem, a milczenie złotem w takim przypadku.
2: Tak, ale nie w radiu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica stolicy, pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko, zwłaszcza w kierunku Terespola. Podobnie ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka i dalej w kierunku węzła Powązkowska w kierunku zachodnim, ale także oczywiście korki są na innych trasach mazowieckich, na drodze krajowej numer 7 niedaleko Łomianek, czy na drodze krajowej 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa. Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim

jest zablokowana na obwodnicy Jędrzejowa. Częściowo zablokowana, może tak. Mamy tu informację, że te utrudnienia powoli dobiegają końca. Chodzi o węzeł Jędrzejów Południe, gdzie przed godziną 7 rano na kilometrze 4 zderzyły się dwa samochody dostawcze. 3 osoby zostały

0: 4 minuty do godziny 10.
1: PLK Polskie. Jaki spokojny.
2: Bardzo.
1: A przed chwilą poczułam się tu jak na przerwie szkolnej. Naprawdę.
2: Co ty mówisz?
1: Jak między takimi...
2: Byliśmy w tej samym pomieszczeniu?
0: Niemożliwe to jest.
2: Byliśmy w tym samym pomieszczeniu?
0: Nie, w życiu nigdy nie.
1: Naprawdę, żebyście widzieli, co tutaj się wydarzyło.
0: Nie widziałaś, jakie mamy oblicza.
1: Kapcie zmienione?
3: Tym bardziej, że my dzisiaj...
1: Białą podeszwą?
3: Ola, my dzisiaj o talentach mówimy.
0: Właśnie.
3: A my mamy
1: macie talent.
3: Wiele talentów.
1: Do rozruby.
0: A, nie tylko.
3: To zobaczymy, co się będzie działo po 10.
0: Właśnie.
3: Aleksandra Jasińska.
0: Do czego ma talent? Haha. Ha.

0: Polskim Radiu Kierowców. Można się poczuć jak w domu. To Paul McCartney i Polskie Radio Kierowców. Godzina 10 na zegarach, a my sprawdzamy, jak wygląda prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i zerkam. Dzisiaj pogoda raczej bez wielkich dramatów. Nie to, co się dzieje dzisiaj o poranku w polskich domach, kiedy dzieciaki muszą pójść do szkoły, bo te dramaty się już rozpoczęły. Ale wracając do pogody. Miejscami może nas jeszcze trochę postraszyć. W większości kraju chmur mało lub umiarkowanie dużo, ale na północy i północnym wschodzie niebo chwilami mocniej się zasnuje i tam może rzeczywiście przelotnie popadać. Lokalnie możliwe są także burze, przede wszystkim, no jak patrzę tutaj, to na północy, wschodzie i południowym wschodzie Polski. W czasie burz może spaść od 10 nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy, więc kierowcy, no na pewno zrobi się nieco ciemniej. Warto od razu zdjąć nogę z gazu. Temperaturowo Polska dzisiaj mocno podzielona. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 18 stopni. Na północy 19-20 stopni. W centrum mniej więcej 22, najcieplej na południowym wschodzie, tutaj nawet 24-25 stopni. No właśnie zaczęłam się zastanawiać, po co dałam kurtkę swojemu dziecku dzisiaj. Rzeczywiście może być naprawdę ciepło i ani bluza, ani kurtka raczej tutaj w tych regionach się nie przyda. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale na północy tu kurtka może się już przydać. Chwilami będzie bardziej porywisty, zwłaszcza taka wiatrówka. Nad morzem mocniej powieje z zachodu, a podczas burz porywy mogą osiągać nawet 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, to minuta po godzinie 10 Polskie Radio Kierowców. Za moment zagadka, pierwsza podpowiedź. Mam nadzieję, że jesteście ready, steady, go. A przy okazji pytam was dzisiaj o to, czego nauczyła cię dopiero jazda samochodem. Nie pytam tutaj o przepisy z kursu prawa jazdy. Pytam o tę prawdziwą drogową szkołę życia. 2 września, uczniowie wracają do szkół, do szkolnych ławek. A ja pytam trochę o inną szkołę, o szkołę za kierownicą. Bo kurs prawa jazdy uczy znaków, uczy pierwszeństwa, uczy parkowania. Ale później przychodzi życie i nagle okazuje się, że jazda samochodem uczy też cierpliwości, uczy też przewidywania, uczy pokory, a czasami, w moim przypadku, bardzo kreatywnego słownictwa. 2 minuty po godzinie 10, Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: No właśnie, na cud też pewnie często czekają uczniowie w szkole, myśląc, że znowu.
1: Czekają na wakacje przyszłe, ale to już za niedługo.
0: Wakacje to jakiś cud.
1: Tak, to prawda, z każdym dniem bliżej.
0: Zwłaszcza dla dzieci. No tak, szkoła ma matematykę, geografię i fizykę, a szkoła kierowców to na pewno cierpliwość w korku, to psychologia na rondzie, to fizyka podczas hamowania. Czego cię nauczyła jazda?
1: Ojej, ile jeszcze cierpliwości przede wszystkim, uważności, oczu dookoła głowy, ograniczonego zaufania do innych, oczywiście, nawet do siebie czasami, do własnego auta.
0: To jest taka zasada dobra na życie. 10 minut po 10 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 642 w województwie świętokrzyskim utrzymuje się blokada obu kierunków w miejscowości Styków. To pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na kilometrze 277 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Niestety był to wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła, a jedna osoba została ranna. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Ekspresowa siódemka, także w województwie świętokrzyskim, jest już całkowicie przejezdna na obwodnicy Jędrzejowa, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 4 zderzyły się dwa pojazdy dostawcze. Tutaj przypomnę, że 3 osoby zostały ranne w tym wypadku i w związku właśnie z tym poważnym zdarzeniem mieliśmy całkowitą blokadę jezdni w kierunku Krakowa. W tej chwili już nie ma ani blokady, ani zwężenia, ani nawet spowolnień. W województwie dolnośląskim zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na jezdni w kierunku Legnicy i Granicy Państwa, ale także A4 jest zakorkowana w województwach opolskim i śląskim pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany na jezdni w kierunku Gliwic i Katowic. Jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju. Tutaj, no właśnie na Pomorzu, mieliśmy dosyć trudną sytuację drogową o poranku. W tej chwili ta sytuacja już nieco się normuje, ale cały czas na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku i na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce utrzymują się poranne, przedpołudniowe właściwie już korki i spowolnienia, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdańsk-Port

0: Gdańsk-Lipce, a także pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Jeszcze jedna wiadomość z Pomorza. Trasa wojewódzka 468 jest zatłoczona. Nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno w pobliżu Rumi, Redy i Wejherowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy 13 minut po godzinie 10. Polskie Radio Kierowców. Za chwilę pierwsza podpowiedź zagadki.

19 minut po godzinie 10. Czas na zagadkę motoryzacyjną. Obiecaną przeze mnie zagadkę motoryzacyjną. Tak, no dobrze. No to sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. Cztery podpowiedzi i te podpowiedzi będę za każdym razem podrzucała. To znaczy oczywiście w pewnym odstępie czasowym. Cztery podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź będzie no taka dosyć szeroka. Druga trochę zawęzi pole. Trzecia zacznie być może coś sugerować, a dopiero przy czwartej powinno zrobić się naprawdę, naprawdę gorąco. Szukamy jednej rzeczy związanej z samochodem, a podpowiedź numer jeden brzmi tak. Podczas jazdy wykonuję swoją pracę tysiące razy, a kierowca najczęściej w ogóle o tym nie myśli. Na razie tyle, więcej nie powiem. Czekam na wasze odpowiedzi. Czy już wiecie może, czy sugeruje wam ta podpowiedź coś? No mogę powiedzieć tylko tyle, że stawiam tutaj znak ostrzegawczy, że może ta pierwsza podpowiedź zasugerować, ale może też wyprowadzić w pole. Czyli podczas jazdy wykonuje swoją pracę tysiąc razy, a kierowca najczęściej w ogóle o tym nie myśli. Co to za rzecz związana z samochodem? Zagadka motoryzacyjna, Polskie Radio Kierowców i nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji.

24 minuty po godzinie 10. Czy są to, dzień dobry, może tłoki w silniku? Nie, to nie o tłoki w silniku dziś pytam, ale rzeczywiście sporo takich odpowiedzi. Tłoki w silniku napisał odpowiedź na zagadkę. Karolina napisała, napisał także słuchacz Tomasz i Daniel i Kasia i Maciek z UK. Proszę bardzo, kto tu jeszcze? Jeszcze nasz słuchacz z okolic Bielska Białej również stawia na tłok silnika. Może kierunkowskaz, napisał Marcin. Nie, to również nie jest kierunkowskaz. Chyba mowa o tłokach. A kto o nich myśli? Olek z Gdyni. Proszę bardzo. Olku, niestety to nie o tłoki w silniku, tłoki cylindra. Paweł z Orzesza, tachometr, Direx, nie. To nie są prawidłowe odpowiedzi. Zgadujcie dalej. Podpowiedź numer jeden, jeszcze raz, podczas jazdy wykonuje swoją pracę tysiące razy, a kierowca najczęściej w ogóle o tym nie myśli. Na razie tyle. Znacie już błędne odpowiedzi? To może nakieruję was to na prawidłową odpowiedź. Za 5 minut najświeższe informacje z tras.

0: 28 minut po godzinie 10. Czy są to kierunkowskazy? Nie, mówiłam, że nie o kierunkowskazy dziś pytam, ale proszę bardzo, są też wiadomości głosowe.
1: Ja w sprawie zagadki. Faktycznie bardzo szeroki temat i po tej pierwszej odpowiedzi próbuję powiedzieć, że to silnik. Pracuje cały czas, a nie myślimy o tym. Alex Volvo. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich kierowców.
0: Ja też cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Niestety, nie o silnik pytam.
2: No, dzień dobry. Odpowiedź na pytanie. Być może chodzi o tłok, chociaż nie jest to część, która wykonuje 1000 razy swoją pracę, tylko wiele tysięcy, chyba że jest błąd w samej zagadce, no bo 1000 to liczba pojedyncza, czyli określa 1000, a może chodzi o to, że wiele tysięcy razy. No ale...
3: Czy są to może tłoki w silniku? Pozdrawiam, Tomasz z Radomia.
0: Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Przypomnę, jak brzmi podpowiedź. Podpowiedź dokładnie brzmi: podczas jazdy wykonuje swoją pracę 1000 razy, a kierowca najczęściej w ogóle o tym nie myśli. Tak brzmi podpowiedź numer 1, za chwilę podpowiedź numer 2, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Na autostradzie A4 jedzie się zdecydowanie wolniej w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty na jezdni w kierunku Wrocławia. W związku z pracami drogowymi właśnie pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam zwężona. Te utrudnienia mogą jeszcze potrwać do godzin południowych. No i niestety w związku z tym ten korek, dosyć poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Kąty Wrocławskie, on może się utrzymywać właśnie jeszcze co najmniej 2 godziny. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia na A4, to tak, po pierwsze, uwaga, w województwie śląskim na wysokości Katowic, w pobliżu węzła Katowice-Mikołowska doszło do zdarzenia drogowego, też to jest fragment remontowany i tutaj już utworzył się kilkukilometrowy korek w kierunku Krakowa. I jeszcze oczywiście na obwodnicy Krakowa nie obserwujemy korków, ale spory ruch owszem, zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Droga krajowa nr 42 pomiędzy Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 277. To w związku z tragicznym wypadkiem auta osobowego i ciężarówki. Ruch kierowany jest tam na objazd przez policję i do Ostrowca Świętokrzyskiego policja kieruje przez miejscowość Kałków, a do Starachowic przez miejscowość Lubienia. Jeszcze krajowa 63, Radzyń Podlaski, Łuków. Tutaj także mamy blokadę obu kierunków niedaleko miejscowości Dminin. Na kilometrze 311 trwa usuwanie plamy oleju właśnie z tej trasy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecałam drugą odpowiedź, no to i będzie. Pierwszy trop już był, teraz dokładam drugi. Uwaga, uwaga, nie decyduje o tym, dokąd pojedziemy, ale ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza podróż. 29, 28 minut do 11, ja czekam w aplikacji na wasze odpowiedzi.

0: No i proszę bardzo, ale gorąca ta nasza aplikacja w tym momencie się zrobiła. Ojejaj, 22 minuty do godziny 11. No proszę bardzo, sprawdzamy odpowiedzi na naszą zagadkę.
1: Odpowiedź na to pytanie to jest albo pompa wtryskowa, albo rozdzielacz zapłonu.
0: No niestety, nie jest to pompa wtryskowa.
2: Chodzi o tłok silników. Pozdrawiam.
3: Witam, ja w sprawie zagadki. Będzie to kierownica. Pozdrawiam, Mariusz, Toyota CHR.
4: Koła, Adam z Volvo.
5: Jeżeli nie są to szczęki hamulcowe, to może są to zaciski
6: hamulcowe. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam serdecznie. Nie, to nie są prawidłowe odpowiedzi. Ja czekam w takim razie na wasze odpowiedzi i na to, co to takiego może być.

0: No muszę przyznać, że podoba mi się ten taniec. Taniec zwany zagadką motoryzacyjną w Polskim Radiu Kierowców. No, mam wrażenie, że ten taniec, który gdzieś między nami trwa, idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę, bo tak, ja wam podpowiadam, wy na to odpowiadacie, nie do końca dobrze, ale są też tacy, którzy są naprawdę bardzo, bardzo blisko. Trzecia podpowiedź już za chwilę, a na razie wasze odpowiedzi.
1: Witam. A propos zagadki, myślę, że chodzi o kierownicę. Pozdrawiam, Piotrek z Kadika.
0: Pozdrawiam cię, Piotrze. Niestety nie chodzi o kierownicę.
2: Szanowna pani redaktor, może tutaj będzie chodziło o licznik, który liczy kilometry. Dobrego dnia życzę. Marek Boniewo.
0: Pozdrawiam cię, Marku. Niestety nie o liczniku mowa. No to w takim razie moja trzecia podpowiedź, tak? Była pierwsza, była druga, trzecia. Tak. A brzmi ona tak. Dopóki wszystko działa jak należy, jego obecność wydaje się zupełnie oczywista. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przestaje robić swoje.

swoje. To może szybciutko przypomnę jeszcze poprzednie odpowiedzi. Pierwsza podpowiedź brzmiała jak? No to było dokładnie, już muszę sobie tutaj znaleźć. No tak, czwarta podpowiedź. Dopóki wszystko działa jak należy, jego obecność wydaje się zupełnie oczywista, problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy przestaje robić swoje. To jest trzecia podpowiedź. Natomiast wcześniejsza to nie decyduje o tym, dokąd pojedziemy, ale ma ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza podróż. To była podpowiedź numer dwa, a podpowiedź numer jeden. Podczas jazdy wykonuje swoją pracę tysiące razy, a kierowca najczęściej w ogóle o tym nie myśli.

0: A my już jesteśmy bliżej, coraz bliżej do serwisu drogowego. Najświeższe informacje już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore problemy na trasie ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim w pobliżu węzła Waplewo, a zatem pomiędzy Ostrudą a Nidzicą. Na odcinku ponad 11-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ma to oczywiście związek z pracami remontowymi, które zaczęły się właściwie wczoraj i one potrwają co najmniej do końca tego miesiąca. I ruch odbywa się tam dwukierunkowo, jedną jezdnią, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I obserwujemy tam dość spore przedpołudniowe spowolnienia. Przedpołudniowe spowolnienia także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim chociażby, na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na drodze krajowej 28, w Wadowicach czy w pobliżu Mszany Dolnej oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Jeżeli chodzi o A4 w województwie dolnośląskim, to tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, właściwie odwrotnie, Kąty Wrocławskie a Kostomłoty, bo chodzi o jezdnię w kierunku granicy państwa. A czwórka jest zakorkowana także pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany, a także na wysokości Katowic w kierunku Krakowa. Droga krajowa nr 42 pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Starachowicami jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 277. To jest w miejscowości Styków. Doszło tam do tragicznego wypadku osobówki i auta ciężarowego i ruch kierowany jest tam na objazdy. Krajowa 63 także jest zablokowana pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Łukowem w pobliżu miejscowości Dminin. Na kilometrze 311 trwa usuwanie plamy oleju z jezdni i tam także ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polski.

0: 11 na zegarach, a my sprawdzamy, co to się dzieje w tej pogodzie, bo mam wrażenie, że dzisiaj pogoda trochę jak kierowca przed rondem. Niby wie, co zrobić, ale jeszcze może zmienić zdanie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, w większości kraju sporo spokojnego nieba. Chyba tak mogłabym to określić. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy i południowym wschodzie chmur będzie więcej i tam miejscami może przelotnie popadać. Lokalnie możliwe są też burze, przede wszystkim na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju. W czasie burz może spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, więc jeśli niebo nagle zrobi się granatowe, no to kierowcy noga z gazu i więcej miejsca przed maską zdecydowanie polecam. Temperatura też dziś można powiedzieć jedzie przez Polskę na różnych biegach i na jedynce i dwójce i trójce i wyżej. Na Suwalszczyźnie 18 stopni, chłodniej. Na północy 19-20, w centrum nieco więcej, 22 stopnie, natomiast południowy wschód wciąż trzyma się lata. Tu nawet 24-25 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy chwilami bardziej porywisty. Nad morzem może mocniej powiać tutaj z zachodu, natomiast podczas burz, szczególnie na wybrzeżu, porywy do około 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I dwie minuty po 11. Zapraszam, Aleksandra Jasińska.

0: Niby nie wiesz nigdy kobiecie, a jednak zachęcam was do tego, żebyście uwierzyli. 10 minut po 11. Ewa Mierzejewska w studiu i ma dla was najświeższe informacje z tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od województwa kujawsko-pomorskiego, bo na drodze krajowej nr 25 na trasie Bydgoszcz-Inowrocław w pobliżu Brzozy pojawiły się problemy z przejazdem. Po kolizji dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 158 kilometrze. Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, tu bez zmian na 42 na trasie Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski w Stykowie. Przypomnijmy, doszło do zdarzenia osobówki z ciężarówką. Niestety jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Droga jest zablokowana na 276 kilometrze nadal. Tutaj trzeba jechać objazdami do Ostrowca przez miejscowość Kałku w kierunku Krajowej Dziewiątki, a do Starachowic przez miejscowość Lubienia. To w kierunku drogi krajowej nr 42. Teraz jeszcze Lubelszczyzna, droga krajowa nr 63, trasa Łuków-Radzyń-Podlaski w pobliżu Dminina. Trwa usuwanie plamy oleju z jezdni. Droga jest zamknięta na 311 kilometrze. Oprócz tego sporo korków. Nadal tak jest między innymi w Warszawie, chociaż sytuacja tutaj już wyraźnie się poprawiła. W tej chwili korek na S8 jest już tylko na wysokości węzła Marymącka, to jadąc w kierunku A2 albo Wrocławia. Jeśli chodzi o siódemkę, to przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek korkuje się na wysokości Młocin. Przypominam tu także o pracach remontowych na wysokości Lasu Bielańskiego w dwie strony na siódemce, ale tutaj na razie się nie korkuje. Poza tym sytuacja wygląda dość dobrze. Duży ruch jeszcze na Puławskiej, na drodze krajowej nr 79 w dwie strony, czyli to jest trasa Ursynów-Piaseczno.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 11 minut po godzinie 11. Polskie Radio Kierowców. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. A już niebawem, niech ja zerknę, kolejna podpowiedź. Czwarta podpowiedź do naszej zagadki.

15 minut po godzinie 11. Ja już szybciutko sprawdzam, gdzie jest moja czwarta podpowiedź. Obiecałam, że będzie i oczywiście pojawi się już za moment. No tak, a ja w tym czasie jeszcze zerknę na to, co piszecie w naszej aplikacji. No tak, czwarta podpowiedź już przygotowana. Piszecie w aplikacji naprawdę bardzo, bardzo dużo odpowiedzi. Czy chodzi o hamulec? Nie, nie chodzi o hamulec. Czy, ojej, komuś się tutaj rzeczywiście bardzo dużo wiadomości włączyło. Naraz, automatyczna skrzynia biegów. Pozdrawiam, Ola. Moja imienniczko droga. Chciałabym powiedzieć, że to dobra odpowiedź, ale to nie jest dobra odpowiedź. Szyba. To też nie jest szyba. Czy jest to wspomaganie kierownicy? Nie, to nie jest wspomaganie kierownicy. Nie jest to też hamulec, nie jest to kontrola trakcji, nie jest to piasta koła. Nie jest to także kierownica i nie chodzi również o koła. Zatem o co dokładnie chodzi? Oto jest moje pytanie do Was. A czwarta podpowiedź zagadki brzmi tak. Pracuję przy każdym kole, a jego zadaniem jest między innymi pilnować, żeby po spotkaniu z dziurą samochód nie zaczął żyć własnym życiem. O co chodzi? Aplikacja do Waszej dyspozycji.

Przyznacie, że jak słyszy się Whitney Houston na antenie, to od razu jakoś tak te kilometry dużo przyjemniej lecą pod kołami. 24 minuty po godzinie 11. No tak, wiedziałam, że ta czwarta podpowiedź to będzie game changer dla was. No i posypały się, ja nie wiem, po prostu chyba nie jestem w stanie nawet odczytać wszystkich odpowiedzi, ale tak, zdecydowanie macie rację. Chodzi o amortyzator, rzecz jasna. I Marcin z Ducato wiedział, że chodzi o amortyzator, i Maciek, i Ola z Tuksona, i Piotrek, i Direx, to jest amortyzator, napisał Ernest w naszej aplikacji. Och, bardzo dużo tych wiadomości i bardzo, bardzo serdecznie wam za to dziękuję, ale moje dziękuję oczywiście nie wystarcza, bo po prostu trzeba tutaj jeszcze szanownemu państwu, gronu, zasponsorować brawa. Proszę bardzo. Brawa ode mnie dla was. Zgadza się, to chodziło o amortyzator. I to była taka, mam nadzieję, bardzo dobra rozgrzewka do tego, co się będzie działo po godzinie 11.30, bo po godzinie 11.30 co będzie? Oczywiście konkurs Autopilot, Autostop. No mam nadzieję, że tym razem również uda wam się zachęcić kierowcę do tego, żebyście pojechali razem z nim. Oczywiście tutaj dobra gadka i dobra argumentacja jest premiowana. 200 można dostać za taką argumentację bez nudy, chyba bym określiła. Do zgarnięcia voucher o wartości 200 zł do sklepu Eparts, a tam akcesoria samochodowe i akcesoria motoryzacyjne i oleje i różne inne rzeczy, które mogą wam się na pewno bardzo, bardzo w trasie przydać. Po godzinie 11.30 przypominam, będziemy właśnie sprawdzali, kto z was najszybciej dodzwoni się do nas na antenę pod numer telefonu, już teraz możecie sobie zapisać 22 139 29 29, jeszcze raz 22 139 29 29, pod ten numer telefonu dzwonicie, kto pierwszy, ten lepszy. No a potem to już tylko argumentacja. Bardzo dobra argumentacja. Jeśli dobrze uargumentujecie, dlaczego kierowca powinien właśnie ciebie wziąć do swojego samochodu, no to będziesz miał właśnie możliwość zgarnięcia 200 zł w sklepie Eparts. Liczy się dobra argumentacja i dobra gadka.

0: 11.30 na zegarach, a to znak, że już za chwilę, już za moment wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy najświeższe informacje z trasy. Ewa Mierzejewska w studiu cały czas sprawdza, co się dzieje na drogach, gdzie gęsto, gdzie nieco ta sytuacja jest lżejsza i kierowcom jedzie się przyjemniej. Gdzie te utrudnienia się zakończyły, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety sporo nowych utrudnień pojawiło się na naszych trasach. Zacznijmy od A4 w Katowicach. Odcinek między węzłami Mikołowska i Francuska na 337 km samochód ciężarowy uderzył w bariery i mamy zwężenie w kierunku Krakowa na właśnie tej trasie. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna. Tutaj trasa powinna zostać odblokowana mniej więcej za godzinę. Droga krajowa nr 91 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie Świecie Gniew w pobliżu Dolnej Grupy zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie mamy informacji o poszkodowanych, ale wiadomo, że w tym miejscu obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest taki dość uczęszczany fragment drogi krajowej nr 91 w ostatnich tygodniach, a to wszystko oczywiście przez remont prowadzony na A1C. Tutaj jest niewielki korek, ale widać, że ruch idzie w obie strony. W obie strony też jest niewielkie spowolnienie. A propos remontu na A1C, to cały czas prace progowe są prowadzone na wysokości Rulewa, czyli między Płochocinkiem a Rulewem właśnie, czyli patrząc na węzły, to będzie między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Łodzi, no bo właśnie na tej jezdni teraz prowadzone są prace. W ostatnich tygodniach przełożono je na przeciwległą jezdnię. W przeciwną stronę prace są prowadzone między Kierwałdem a Nową Cerkwią, czyli mniej więcej między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tu też jest spowolnienie i jest do dyspozycji jeden pas w stronę Gdańska. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 48. Na Mazowszu tu utrudnienia na trasie Potworów Białobrzegi w pobliżu Olszowej. Na 63. kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawcze. Dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, to jest pytanie. Kto dzisiaj pojedzie z nami autostopem? Samochód zatankowany, silnik pracuje. Jedno miejsce cały czas mam wolne. Pytanie brzmi, kto dzisiaj pojedzie z nami autostopem? To jest konkurs, w którym wiedza motoryzacyjna może się przydać, ale zdecydowanie ważniejsza będzie dobra gadka. I kiedy ogłoszę start, dzwonicie pod numer telefonu 22 139 29 29. Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas, trafia na antenę i wtedy. I wtedy zaczyna się najważniejsze. Usłyszycie nadjeżdżający samochód i musicie przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Dlaczego ma was zabrać? Bo być może macie najlepszą historię, a być może jest

jesteście najlepszym pilotem na trasie, a może znacie wszystkie stacje benzynowe i macie przetestowane najlepsze hot dogi na stacjach między Warszawą a Zakopanem, a może po prostu macie inny dobry argument, któremu kierowca nie będzie w stanie się oprzeć. Liczy się pomysł, humor i refleks. I jeśli kierowca powie wsiadaj, no to wygrywacie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie e-parts. I podaję już teraz numer telefonu 321 start 22 139 29 29, a wy dzwonicie.

0: nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: No i za chwilę wszystko się okaże. Okaże się, bo z nami już teraz nasz słuchacz. Dzień dobry, witaj Jarosławie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Za chwilę nadjedzie nasz samochód. Masz kilka sekund, żeby przekonać kierowcę, że właśnie po ciebie warto się zatrzymać. Możesz go rozśmieszyć, możesz zaciekawić, możesz zagrać wabank. Tylko pamiętaj, jeśli kierowca nie kupi tej historii, po prostu pojedzie dalej. Gotowy?
2: Tak.
1: Samochód w takim razie już powoli nadjeżdża i ja go w takim razie uruchamiam. Momencik, muszę go tylko tutaj uruchomić. Daj mi sekundę, bo ja tu jestem kierowcą, więc proszę bardzo.
2: Dzień dobry, panie kierowco. O, jaka ładna koszula, pięknie pan z niej wygląda. Zabrakło mi paliwa, tankuję zawsze za 50. No i dojechałem trochę krócej, a jestem właśnie w szkole. Pierwszy dzień dzisiaj jadę. Czy mógłby pan mnie zabrać na stację tu nieopodal? Tam serwują bardzo dobre flaki, rosół ze świeżej miejskiej kury. Bardzo mi na tym zależy, bo będę miał po premii.
1: Wiesz co, chyba te flaki zachęciły kierowcy. Zapraszam, wsiadaj, wsiadaj! Złapałeś autostop. Jarku, gratuluję ci raz jeszcze. Voucher o wartości 200 zł oczywiście leci do ciebie. No i powiem ci szczerze, że na te flaki to chętnie. Z przyjemnością.
2: Dziękuję.
1: Jak znasz dobre miejsce, sprawdzona miejscówka, to ja w to wchodzę.

0: Jarku, wielkie, wielkie gratulacje. Oczywiście voucher leci do ciebie. Zostawiasz swoje dane, a my będziemy się z tobą kontaktowali, rzecz jasna.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Iperc, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iperc.pl.
0: No i okazuje się, że to wcale nie jest taka trudna sprawa. 17 minut do 12 nasz konkurs, oczywiście od poniedziałku do piątku na antenie Polskiego Radia Kierowców. Kolejna odsłona, zaraz, zaraz, już jutro. No właśnie, wszystko się zgadza. Kto dzisiaj nie zdążył, jutro ma szansę. You wrote your gorgeous sonnet.

0: 10 minut do godziny 12. Jedziemy w kierunku godziny 12 z najświeższymi informacjami. Już teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Od dobrych informacji zacznijmy. Droga krajowa nr 25 jest przejezdna na trasie Bydgoszcz i Inowrocław w pobliżu Brzozy. Tam wcześniej, przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązywał ruch naprzemienny. Teraz w tym miejscu przejeżdżamy już bez żadnych utrudnień. Za to utrzymują się one cały czas na A4 i to jest w tej chwili najpoważniejsze utrudnienie między węzłami Mikołowska-Francuska w pobliżu Katowic. Po tym jak samochód ciężarowy wbił się w bariery, zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na 337 kilometrze jest zwężenie i ono powinno utrzymać się nie dłużej niż do 12.30. Jak będzie, oczywiście będziemy Was informować na bieżąco. W Kujawsko-Pomorskim na 91 na trasie Świecie Gniew w pobliżu Dolnej Grupy zdarzyły się dwa samochody osobowe. Mamy ruch naprzemienny na 113 kilometrze. To dość świeża sprawa. Tutaj mają się utrudnienia zakończyć po godzinie 12. Na Mazowszu na 48 na trasie Potworów Białobrzegi w pobliżu miejscowości Olszowa po kolizji dwóch samochodów osobowych i dostawczego wskutek, właściwie to wypadek, bo tu dwie osoby zostały poszkodowane. Mamy ruch naprzemienny na 63 kilometrze i tutaj też mniej więcej do 13 te utrudnienia mają potrwać. I przypominam także o zablokowanej całkowicie w Świętokrzyskiem 42 na trasie Starachowice-Ostrowiec na 276 kilometrze. Po śmiertelnym skutkach zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest zablokowana. Trzeba jechać objazdami, jadąc w kierunku Ostrowca przez Kałków, w kierunku Krajowej Dziewiątki, a jadąc do Starachowic przez Lubienie w kierunku drogi krajowej nr 42.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut 12.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I mamy godzinę 12 na zegarach, a ja w takim razie sprawdzam, co tam w prognozie pogody. Sprawdzam też wiadomości od was. Budujemy kosztowne drogi rowerowe. Rowerzyści jadą drogą dla samochodów, pisze nasz słuchacz. No tak. Kto będzie ukarany za kolizję? Kierowca? Pieszy wchodzi bez zwracania uwagi na samochody. No i tutaj w tej sytuacji rzeczywiście można by się było trochę podenerwować. Proszę mówić na temat zasad dla pieszych, pisze nasz słuchacz. Kierowca jest tylko człowiekiem obsługującym maszynę. Czas na reakcję i hamowanie to czysta fizyka. Nie uczą w szkole fizyki. PRK ma naprawdę dużo do zrobienia. Trzeba o tym mówić i w szkole, i na każdym poziomie organizować jakieś pouczanie. Napisał w aplikacji Polskiego Radia Kierowców nasz słuchacz. Jest tutaj rzeczywiście sporo ważnych wątków. Bardzo dziękuję za wiadomość i właśnie o tym warto mówić. Bezpieczeństwo na drodze nie może być na pewno obowiązkiem tylko jednej grupy. Kierowca ma ogromną odpowiedzialność, bo prowadzi samochód, ale pieszy czy rowerzysta również musi obserwować drogę, przewidywać sytuację, stosować się do przepisów. Pierwszeństwo przecież nie oznacza, że można wyłączyć ostrożność. Także pełna zgoda, drogi słuchaczu. Fizyki rzeczywiście nie da się oszukać. Kierowca potrzebuje czasu, żeby zauważyć zagrożenie, zareagować. Samochód, żeby się zatrzymać. Nawet najlepsze hamulce nie zatrzymają auta w miejscu. Podobnie z rowerzystami. Myślę, że najważniejsze hasło tak naprawdę powinno być wspólne dla wszystkich. Mam pierwszeństwo, ale mam też rozsądek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem sprawdzam, co w prognozie pogody. To z takim rozsądkiem, to tak a propos, patrzę na prognozę. Co w niej słychać? W tym momencie w Przemyślu 19 stopni 9 kresek na termometrze. To jest najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. Natomiast Kłodzko tu najchłodniej, 14 stopni i jedna kreska na termometrze. Tak mówią dane synoptyków ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poza tym w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże. Tam miejscami przelotny deszcz, natomiast na północy, wschodzie, a także południowym wschodzie lokalnie możliwe nawet burze. W ich trakcie prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 19 stopni, 20 na północy, około 22 w centrum, do 24, 25 nawet na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem chwilami rzeczywiście dość silny, tak zwany zachodni, a w czasie burz, szczególnie na wybrzeżu, wiatr w porywach do 55 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 12:02 to Polskie Radio Kierowców. Jedziemy w kierunku 13. Tak, w kierunku 13, zgadza się. 12:02, coś mi się tutaj przez moment poplątało. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: To dzień za dniem. Patrycja Markowska na antenie Polskiego Radia Kierowców. No można powiedzieć, że powinien to być taki nasz hymn Polskiego Radia Kierowców. Otwórz oczy i patrz. Myślę, że to na pewno może się przydać niejednemu kierowcy w ruchu drogowym, zwłaszcza,
1: myślę, że wszystkim jednak, którzy w ogóle uczestniczą w życiu jakimkolwiek. Dochodzenia też się przydaje.
0: Możemy pójść tak o krok dalej, czyli wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. No jest 10 minut po 12, Ewka Mierzejewska gotowa do tego, żeby opowiedzieć wam, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, oczywiście jest ona dynamiczna, no bo na przykład dobra informacja jest 91, która jest już odblokowana na wysokości Dolnej Grupy, czyli w Kujawsko-Pomorskiem. Tutaj można przejechać już bez problemów i podobnie na 48. Tutaj też odblokowano przejazd na Mazowszu. To był odcinek Potworów Białobrzegi w Olszowej. Tu po kolizji dwóch samochodów osobowych i dostawczaka obowiązywał ruch naprzemienny. Ale za to pojawiły się problemy w ruchu na S8 przy MOP-ie Sięganów Południe. To jest województwo łódzkie. Samochód osobowy wjechał w bariery. Nie ma osób poszkodowanych, ale zablokowany jest wjazd na MOP. No i tutaj niestety sytuacja może taka się utrzymać do 14.30. I mamy też nowe problemy z przejazdem na A4 między węzłami Budziszów-Udanin. W pobliżu węzła Udanin tutaj w wyniku prowadzonych czynności policji na drodze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. I to są wszystkie informacje, jakie mamy na ten temat. Trudno powiedzieć, jakie działania policja tam prowadzi. Na 115 kilometrze jest jeden pas zablokowany i taka sytuacja ma utrzymać się co najmniej do godziny 12.30. Jeśli chodzi o A4, mamy też problemy między węzłami Mikołowska-Francuska w pobliżu Katowic. Tu sytuacja bez zmian, co oznacza, że jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 kilometrze, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A od jutra koniec taryfy ulgowej dla młodych kierowców, jak się okazuje. No niestety, ciekawa jestem, co na to młodzi kierowcy. Szczegóły już za chwilę.

0: 20 minut po godzinie 12 obiecałam, że będzie o taryfie ulgowej dla kierowców, a tak naprawdę o zakończonej taryfie ulgowej dla kierowców. Otóż tak, od jutra kończy się trochę drogowej taryfy ulgowej dla młodych kierowców. 3 września wchodzą w życie przepisy dla początkujących kierowców. Pojawi się okres próbny, a także dużo mniejsza tolerancja, jeśli chodzi o punkty karne. Co dokładnie się zmieni, o tym mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
1: Przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: No i tutaj policjanci rzeczywiście będą sprawdzać staż kierowcy na podstawie daty wydania prawa jazdy. Natomiast dla osób, które zdobyły kategorię B, okres próbny wówczas potrwa 2 lata. Jeśli prawo jazdy zdobył 17-latek, to próba potrwa jeszcze dłużej, bo 3 lata. Czyli świeżo odebrane prawo jazdy będzie od jutra tak naprawdę oznaczało nie tylko większą swobodę za kierownicą, ale też dłuższy egzamin z odpowiedzialności już na takiej prawdziwej drodze, w prawdziwym ruchu drogowym.

0: Pół do 13, jedziemy w kierunku 13, ale jadąc oczywiście zwracamy uwagę na to, co się dzieje w ruchu drogowym, no i na to, czy są gdzieś utrudnienia i czy są już takie miejsca, gdzie te utrudnienia ustąpiły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja w miastach jest całkiem dobra. Oczywiście po porannym szczycie komunikacyjnym nie ma już śladu, a do popołudniowego jeszcze parę godzin jest. Natomiast oczywiście na trasach są miejsca z utrudnieniami i tak jest na A4. W Dolnośląskiem na odcinku między węzłami Budziszów i Udanin, w pobliżu węzła Udanin, jest zwężenie w kierunku Zgorzelca na 115 km. I tu mamy taką enigmatyczną informację o prowadzonych czynnościach policji na drodze. Z tego powodu właśnie jest ta blokada i rzeczywiście w tym miejscu widać niewielki korek. Jadąc dalej w kierunku Zgorzelca i granicy państwa, mamy niewielki korek w Jędrzychowicach. No i jak na właśnie przejście polsko-niemieckie, to jest ten korek niezbyt duży i do Jędrzychowic mamy mniej więcej 1,5-kilometrową kolejkę, więc tutaj sytuacja wygląda dobrze. Po stronie niemieckiej cały czas zamknięty jest odcinek 4 w Ludwigsdorfie, tam prowadzone są prace drogowe i ponownie jadąc w kierunku Budziszyna, także jest na A4 kawałek dalej na wysokości miejscowości Wielkirchen. Też prowadzone są prace drogowe na jezdni w kierunku Budziszyna czy Drezna, oczywiście dalej jadąc tą trasą. Jeśli chodzi o Świecko, to tutaj sytuacja podobna, czyli też niewielka kolejka przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec A2. Jeśli chodzi o Olszynę i Kołbaskowo, to tutaj przed Kołbaskowem dzisiaj niewielka kolejka, ale też przypominam o tym, że na A6 przed samym przejściem granicznym prowadzone są roboty drogowe. Z tego powodu właśnie tutaj lubi się w ostatnich tygodniach trochę przykorkować. Poza tym jeszcze jest jedna A4 na wysokości Katowic między węzłami Mikołowska-Francuska. Tu samochód ciężarowy uderzył w barierę. Jest zwężenie w kierunku Krakowa. Dodatkowo jedna osoba w tym wypadku została ranna. 337 km do tego zdarzenia doszło. I jeszcze S8 na wysokości MOP-u Sięganów Południe. To najświeższe utrudnienie. Tam samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest wjazd na MOP.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy 28 do godziny 13. Jedziemy oczywiście w kierunku 13, a już za chwilę o dużej akcji Ministerstwa Infrastruktury w polskich szkołach. Mianowicie chodzi o kaski ochronne, które trafiły do 65 tysięcy uczniów czwartych klas szkół podstawowych.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: 20 minut do godziny 13. Można powiedzieć, karta rowerowa w kieszeni i kask na głowie. W związku z tym można ruszać w drogę. Ministerstwo Infrastruktury właśnie rozdaje 65 tysięcy kasków ochronnych właśnie dzieciakom czwartych klas szkół podstawowych, choć właściwie pewnie określenie dzieciaki by tutaj mogło się nie sprawdzić. Nazwijmy uczniom czwartych klas szkół podstawowych, którzy zdobyli kartę rowerową. Cel jest prosty, tak naprawdę od najmłodszych lat wyrabiać dobre nawyki i pokazywać, że bezpieczeństwo na rowerze zaczyna się jeszcze zanim zakręcimy pedałami. O tym wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
1: Obowiązek w tej chwili jazdy z kaskiem, w związku z czym musimy także wytworzyć taką kulturę i pamiętać o tym, że ten kask należy zakładać zawsze. Pamiętajmy o tym, że jak wprowadzano obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa, to też różnie z tym na początku bywało, a dzisiaj praktycznie wszyscy jeżdżą z zapiętymi pasami bezpieczeństwa, także w drugim rzędzie siedzeń w samochodzie. Ja sobie myślę, że bardzo ważna jest też taka profilaktyka i wskazywanie na to, jak ważny jest ten kask, bo on czasami ratuje życie.
0: Przypomnijmy, od czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kasku, nie tylko na zwykłym rowerze, ale także na rowerze elektrycznym, hulajnodze elektrycznej również. No i tu chyba najważniejsza lekcja jest tak naprawdę bardzo, bardzo prosta. Kask nie odbiera frajdy z jazdy, ma tylko sprawić, żeby każda przejażdżka dobrze się skończyła.

12:48 to jest ten moment, kiedy zerkam sobie właśnie do aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a w niej piszecie. Piszecie między innymi o tym, co się dzieje w ruchu drogowym, jak tam wam się jedzie i czy miło i czy przyjemnie oczywiście w naszym towarzystwie. I bardzo dobrze, o to chodzi. Jedzie wam się przyjemnie, pogoda z tego co widzę jest no, całkiem przyjemna.

0: No ja wiem, Przemyśl, 20 stopni Celsjusza, muszą im sobie nieco pozazdrościć, bo to najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce. W Kłodzku nieco chłodniej, no 6 stopni to takie duże nieco, powiedziałabym 14 stopni na termometrze właśnie w Kłodzku, no to już bardziej taki wrześniowy klimat, no ale ta południowo-wschodnia część Polski, no to czuję jeszcze lato. A jak wygląda sytuacja drogowa, gdzie jest letni czas i można powiedzieć mentalnie jeszcze na leżakach, a gdzie jest nieco gorzej, to sprawdza Ewa Mierzejewska cały czas na bieżąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ci, którzy chcieliby wykorzystać wrześniowe słońce nad morzem, no to przypominam o tym, że na A1 są pewne problemy w ruchu między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska jest zwężenie z powodu prowadzonych robót drogowych, a jadąc w przeciwnym kierunku, czyli od Trójmiasta w kierunku Łodzi, taka sytuacja jest między Warlubiem a węzłem Nowy Marzy. Tutaj też jest zwężenie i prowadzone są prace drogowe. Oczywiście na S6, na S7 w samym Trójmieście żadnych problemów w ruchu nie widać. Natężenie ruchu jest małe i ten ruch odbywa się płynnie. Jeden wyjątek w Trójmieście to jest droga krajowa nr 91 w Śródmieściu, delikatnie zakorkowana, także na wysokości Letnicy i także przed wjazdem i po wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą, jadąc w kierunku Siódemki, czyli na wysokości Olszynki Gdańskiej. Tutaj mamy spowolnienie, ale nawet nie korek. Jeśli chcielibyście za to przejechać na Podhale, to tutaj też na drodze krajowej numer 47 bez większych problemów. Mamy co prawda spowolnienie między Nowym Targiem a Szaflarami, ale korek jest zdecydowanie większy na jezdni w kierunku Zakopanego niż na jezdni w kierunku Krakowa i też delikatne spowolnienie na wysokości Poronina. Poza tym i S7 i 7 z wyjątkiem tego fragmentu do miejscowości Gaj, czyli tutaj Libertów Gaj, prace prowadzone są na jezdni w kierunku Krakowa, tu jest korek i delikatne spowolnienie zjeżdżając węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa także, ale to jest wynik nie tyle dużego natężenia ruchu, co remontu prowadzonego w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 13, a już teraz na naszej antenie Harry Styles i Adore You.

0: No i proszę bardzo. Jak się okazuje, nasi słuchacze są bardzo, bardzo czujni i szybciutko zauważają to, co się dzieje, o czym się mówi tutaj u nas na antenie. Mówiliśmy o kaskach i jeden z naszych słuchaczy mówi: świetna inicjatywa.
1: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Fajna inicjatywa to rozdawanie kasków dzieciakom, tylko co z tego, że dzieci są uczone czegoś w szkole, a rodzice i tak to zlewają, przechodzą z dzieckiem na czerwonym świetle, bo nic nie jedzie. Przykład taki, no często gęsto na taką boczną drogę zjeżdżam do rolnika po odbiór towaru, tam biega taka starsza pani, fajnie, że biega, bo to dla jej zdrowia, okej. Dużo biega czasami, już to było późnym wieczorem, nawet się to nagrało na wideorejestratorze moim, jak jej dawałem kamizelkę, żeby biegała w kamizelce. Co z tego? Za trzy dni biegnie ktoś, jest ciemno, patrzę, ta kobieta bez kamizelki, krochościane, szkoda. Także tutaj podejrzewam, że z tej pięknej inicjatywy z kasków wyjdzie też wielkie nic. Bo rodzice powiedzą, co to dziecko będzie wyglądało, jak gdyby ma kask na głowie. Takie teksty też już nieraz słyszałem. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
0: Pozdrawiamy cię, Tomku, bardzo, bardzo serdecznie. Robert tutaj się
2: Dzień dobry.
0: Zasmucił trochę, tak? Że tak, grochem o ścianę. Też widzisz pewnie takie sytuacje, że...
2: Ale wiesz co, ja nie, ja z natury nie jestem smerfą marudą, więc na razie nie marudzę, zobaczymy jak będzie, a potem dopiero będziemy wyciągać wnioski, a nie już zanim coś się stało, to już na pewno to się nie uda.
0: No ale swoją drogą, jak już dostałabym kamizelkę, no to bym sobie posmykała,
2: no,
0: prawda?
2: No pewnie, oczywiście. No,
0: jakbyś mi dał kamizelkę, to bym w niej przyszła do pracy.
2: Tak?
0: No.
2: No dobrze, to pomyślę.
0: Ale nie w samej.
2: To nie,

0: 13, dokładnie 13, więc rozpoczynamy wysokie obroty.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15,8, niecałe 16 stopni pokazują termometry w Suwałkach i tam jest najchłodniej na północnym wschodzie Polski, na Suwalszczyźnie. Najcieplej natomiast, proszę bardzo, w Kieleckiem, w województwie świętokrzyskim, Kieleczyzna 23,7. W Kielcach pokazują termometry, to na razie najcieplejsze miejsce w Polsce. Ma być 25 dziś, więc już niedługo pewnie osiągniemy taką temperaturę. Gdzieś właśnie w tych rejonach, bo w centrum i na północnym, przepraszam, na południowym wschodzie powinno być najcieplej. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, to lepiej niż wczoraj, chociaż okresami... To głównie na północy i na południowym wschodzie duże i tam możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie możliwe również burze. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, wieje nam dziś z zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Rozpoczynamy wysokie obroty. Jak powiedziałem, ruszamy minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: No, to musimy się poznać od nowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja mam na imię Robert.
1: A ja mam na imię Ewa. No
0: bardzo
1: daj spokój,
0: mi miło,
1: w ciągu
0: Ewo.
1: Tygodnia nie zapomniałeś?
0: Ale przepraszam, była piosenka.
1: A, dobrze.
0: Musimy się poznać od nowa.
1: No dobrze, dobrze. Myślałam, że tu nawiązujesz do...
0: Do czego?
1: Że mnie nie było. I że bardzo tęskniłeś za mną.
0: Nie, no co ty. No. Bądźmy realistami. Czy wiesz, że...
1: Nie wiem. Już po takim wstępie to nic nie wiem.
0: Rozumiem.
1: Wiesz,
0: nie. Może słuchacze w takim razie wiedzą, prawda? I słuchaczki, uwaga, uwaga. Pierwsze dzisiejsze zadanie, jeżeli chodzi o rozgrzewkę szarych komórek w wysokich obrotach. Posłuchajcie pewnego pana. On będzie śpiewał. Nie wiem, czy wam się ten śpiew spodoba, ale no, postanowiłem zaryzykować.
2: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę.
3: I że co na przykład zamierzasz robić?
0: No to pomyliłem zagadki. Najpierw miała być inna, teraz jest inna. Ten pan oczywiście nie śpiewał. Co nie. zamierza robić ten pan? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tak się czasem zdarza, jak wiecie, jak Ewa wraca z urlopu. Człowiek jest rozgorączkowany, zdekoncentrowany i dlatego pomylił zagadki. No dobra,
1: ale co ja wróciłam.
0: Co zamierzał robić ten pan, żeby się wyrwać spod klosza? To coś, co lubił robić. Czekam na wasze odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 42 niestety wciąż zakorkowana i zablokowana na trasie Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski w Stykowie. Tutaj, przypomnijmy, przed południem, dosyć wcześnie rano doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki, wskutek którego jedna osoba zginęła i jedna została ranna i na 276 kilometrze przejazd jest niemożliwy w żadną ze stron, dlatego trzeba jechać objazdem, jadąc w kierunku Ostrowca przez Kałków, w kierunku Krajowej Dziewiątki, a jadąc do Starachowic przez Lubienie, to jest w kierunku drogi krajowej numer 42. Na S8 w Łódzkiem bez zmian na wysokości MOP-u Sięganów w południe. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i jest zablokowany wjazd na MOP na 197 kilometrze. Bez zmian także na A4 między węzłami Budziszów-Udanin w pobliżu węzła Udanin. Tu w wyniku prowadzonych czynności przez policję na drodze zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa na 115 kilometrze. Mamy też problemy na A4 w Katowicach między węzłami Mikołowska i Francuska. Tu jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 kilometrze. I jeszcze A4, bo są też niewielkie spowolnienia cały czas między węzłami Kąty Wrocławskiej i Kostomłoty. Ale tutaj sytuacja znacznie się poprawiła. To jest po prostu wynik dużego natężenia ruchu. No i też przypominam o A4 remontowanej między węzłami Strzelce Opolskie i Łany w kierunku Gliwic. Tutaj też jest korek. On oczywiście powtarza się właściwie codziennie ze względu na właśnie prowadzone prace drogowe. Jest też zwężenie w kierunku granicy państwa na wysokości Katowic. Na wysokości Katowic w kierunku Krakowa to jest też A4 i tutaj też to jest wynik prowadzonych prac drogowych.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak z tym panem? Chciał się wyrwać spod klosza, zrobić coś, co lubi robić. Co chciał zrobić ten pan?
2: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę.
3: I że co na przykład zamierzasz robić?
0: No właśnie, co zamierzał robić ten pan? Jeżeli wiecie, to czekam na odpowiedzi. Trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: No mimo, że my mamy wrzesień, to pamiętajcie, jeszcze lato trwa. W związku z tym spieko tam być może jeszcze wróci. Na razie tej spiekoty nie ma i dziś nie będzie do 25 stopni. Jeżeli chodzi o termometry, witam. Kto tu wita? A, Monika, Ania, Zuzia, Julek, Antek i pies Tobi. Jejku, ależ. Oj, Piotrek. A, Piotrek prowadzi, jak się domyślam. A jeszcze jadą z Piotkiem. Monika, Ania, Zuzia, Julek, Antek i pies Tobi. I proszą o podpowiedź, jak droga z Warszawy do Wiednia. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o drogę z Warszawy do Wiednia. Jedźcie może z Warszawy jednak na Rawę Mazowiecką, a nie na Łódź i później A1. I w Piotrkowie Trybunalskim dopiero skręćcie z tej Eski na A1 w stronę Częstochowy. Dalej oczywiście w stronę Katowic. Tam jakieś utrudnienia są w okolicach Bytomia, ale nie powinno wam to zbyt dużo zająć czasu, to oczekiwanie, zwłaszcza, że chyba oczekiwania nawet nie ma, tylko spowolniony ruch. Natomiast już przez Czechy, jak będziecie jechać, to tam jest troszkę więcej robót drogowych na wysokości Ołomuńca. Widzę roboty drogowe, ale korków i utrudnień takich poważnych nie ma, więc prawdopodobnie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, ta droga do Wiednia będzie miła. Czego wam życzę oczywiście. Mam nadzieję, że pomogłem. A teraz wracamy do naszego pana, który chciał się wyrwać spod klosza tatusia i robić coś, co lubi. I wydawało mu się, że umie. Arturek 79 pisze tak. Chyba nie o to chodzi, ale zaryzykuję. Może chodziło o to, żeby zajął się hodowlą jedwabników. To tatuś tak zasugerował, ale on nie chciał się zająć hodowlą jedwabników. Posłuchajcie raz jeszcze.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę.
2: I że co na przykład zamierzasz robić?
0: No właśnie, co zamierzał robić ten pan, który chciał wyrwać się spod klosza? Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, to dawajcie znać poprzez aplikację. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście.

0: No proszę bardzo, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, które oczywiście uczy, bawi, uczy na przykład Cleo, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są, to już wiemy, że w dzień nie zobaczymy, chyba że takie gwiazdy muzyki zobaczymy również w ciągu dnia, prawda?
1: To
0: taka trochę podpowiedź, jeżeli chodzi o to, co ten pan chciał robić, jak się chciał wyrwać spod tego klosza, te pisze, że lubił słuchać

0: czarnej muzyki i tańczyć do niej. To prawda, natomiast nie jest to precyzyjna odpowiedź. Co ten pan chciał robić?
1: Witam. Ten pan chciał zająć się produkcją muzyki. Pozdrawiam serdecznie Wojtek z Tiguana.
0: Wojtek z Tiguana ma rację. Bolec chciał zostać producentem muzycznym. Todę też tak napisał. Otworzyć własną wytwórnię muzyczną. Ania pisze w aplikacji i wszystkie odpowiedzi są dobre. Bartosz z Marysią też wiedział. I Adam wiedział. I kto jeszcze?
2: Michał Milowicz jako Bolec, syn Bogdana Łazuki. Chciał zajmować się muzyką, produkcją muzyki, którą bardzo kochał. Klasyczną polską muzykę. Serdecznie pozdrawiam.
0: Czy on kochał klasyczną polską muzykę? Tu bym dyskutował, ale jeżeli chodzi o muzykę, to tak, oczywiście to jest dobra odpowiedź.
3: Witam serdecznie, panie Robercie. Witam. Co do zagadki, to ten pan chciałby się zająć produkcją muzyczną. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. No, oczywiście domyślam się, że chodzi o ten fragment z tą klasyczną polską muzyką, że Mieczysława Foga lubił, tak? A nie tam wszystko się może zdarzyć. No przecież wszystko się może zdarzyć, to jasne jest. Natomiast, no nie wiem, czy taką muzykę chciał produkować. Peter pisze, chciał założyć niezależną wytwórnię, od 3 lat oglądał codziennie MTV, w związku z tym się znał. Tak uważał. Masz rację, Peterze. Ola, Jadam, dalej z Tisona też wiedzieli. Tomkon wiedział, kto był najszybszy.
4: On chyba zamierza śpiewać, być człowiekiem, bardziej może nawet produkować piosenki. Mm-hmm. Tak mi się to kojarzy z tym wyborem drogi zawodowej. Pozdrawiam, Arek Boniewo.
0: Arek, oczywiście masz rację, droga życiowa, chciał powiedzieć Arek, ale zawodowa. Oczywiście, że tak, Arku, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście i Bartek z Tiguana był najszybszy spośród tych, którzy pisali, także może pozdrawiać. Panowie, do dzieła, pozdrówcie swoich najbliższych, a my dodamy muzyczkę oczywiście dla nich. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli. Będzie ciąg dalszy tego typu zagadki. Dlaczego? O tym powiem, ale jeszcze przekonajcie się, że rzeczywiście chciał się zająć muzyką.
5: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Chciałeś, żebym wyszedł spod klosza, więc wychodzę.
6: I że co na przykład zamierzasz robić?
5: Produkcja muzyczna.
6: Może ty się jeszcze zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce.
5: Od 3 lat oglądam codziennie MTV.
0: No. No. I tak.
7: Kiedyś to były czasy, jak MTV grało muzę. I no. Było w ogóle chyba już, no. Tak naprawdę.
0: Kiedyś byłem w niej i grałem muzę.
7: Tak?
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, ale ty rozmawiasz z pierwszym prezenterem MTV w Polsce.
7: No, nie wiedziałam tego.
0: Zaczerwieniłaś się, widzę.
7: Trochę tak.
0: Wiadomości drogowe.
7: Dobra, zaczynamy od S6, stąd dobre informacje na Pomorzu. Na szczęście szybko udało się usunąć utrudnienia między węzłami Szemud i Koleczkowo. W pobliżu miejscowości Kamień zapalił się samochód osobowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. Tutaj na 25 kilometrze szybko udało się udrożnić przejazd. Za to cały czas utrzymują się utrudnienia na A4 w 2 miejscach. Po pierwsze, między węzłami Budziszów i Udanin. W pobliżu węzła Udanin tu zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, bo policja blokuje jeden pas, prowadząc na nim czynności na 115 kilometrze. Natomiast na wysokości Katowic, na A4 między węzłami Mikołowska i Francuska, samochód ciężarowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Krakowa. Tutaj jedna osoba została ranna. I od rana zablokowana jest całkowicie 42. I tutaj przed chwilą służby poinformowały, że cały czas tutaj to utrudnienie trwa. To jest odcinek Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Styków. Zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Jedna osoba została ranna, jedna zginęła. Droga jest zablokowana na 276 kilometrze. Trzeba jechać objazdem w kierunku Ostrowca przez Kałków, a w kierunku Starachowic przez Lubienie.
8: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do muzyki zaraz wracamy, a nawet nie zaraz, tylko teraz. Collective Soul, to się nazywa tak ten zespół, The World I Know, teraz w PRK, w Polskim Radio Kierowców. Jedziemy romantycznie.

0: Czas na pierwszy dzisiejszy popołudniowy koncert życzeń. Słuchamy.
1: Marek Boniewo, odnośnie tych pozdrowień, to chciałbym tu pozdrowić małżonkę Izabelę, moich synów Huberta i Igora i wszystkich, którzy są na urlopie, bo ja na nim jestem, serdecznie pozdrawiam. Bawcie się dobrze.
0: No właśnie, no to dla wszystkich, którzy są na urlopie, między innymi ta piosenka.

0: nigdy nie.
1: No dobrze, to teraz ciąg dalszy takich muzycznych zagadek na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców w Wysokich Obrotach. Na razie nie powiem dlaczego te muzyczne zagadki, ale jak powiedziałem, ciąg dalszy, czyli my zajmujemy się nadal muzyką. Posłuchajcie teraz tej piosenki, którą zapowiedziałem jakiś czas temu. Teraz będzie pan śpiewał i nie wiem, czy ten śpiew wam się podobać będzie, ale pan zaśpiewa. Ryzykuje. Ryzyk fizyk. Dobra. Proszę bardzo.
2: Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam...
1: No właśnie, co ten pan niestety miał, czym się nie chwalił? Co ten pan miał? Jak wiecie, co miał ten pan, to zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości. Co ten pan miał?

0: Ja pytam, co ten pan miał? Adam pisze, że seksmisja. Czyli co, ten pan miał seksmisję? Adamie, to jest odpowiedź? Nie, to nie o to chodzi. Później być może miał, ale nie w tej chwili, o którą pytam. Posłuchajcie raz jeszcze śpiewu tego pana i pytam się, co ten pan, jak śpiewa, niestety miał?
1: Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam...
0: No właśnie, co miał pan? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wiem, co ta pani ma, co przyszła do studia PFK Polskiego
2: Radia. To samo,
0: tak, też to masz, ale masz jeszcze inne przymioty. Wiadomości. Na przykład wiadomości drogowe. Oczywiście, że tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S7 od niej zaczynamy. Między węzłami Gdynia, Chylonia, Gdynia, Port. Właściwie to Gdańsk Port powinien być chyba. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Gdańska tutaj. I problemy z przejazdem mogą utrzymać się nawet do 15.30. Drugi kilometr. Jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana po tym, jak samochód osobowy wjechał w barierę. Na A4 między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. W pobliżu węzła Wądroże Wielkie zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. No niestety to nie są dobre informacje, bo zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Zgorzelca, co oznacza, że w tym miejscu jest korek. Od razu mówię o trasach alternatywnych, czyli 94 albo 35, bo niestety tutaj już jest korek i będzie tylko dłuższy. To jest dość także wąski fragment i bardzo uczęszczany autostrady. Teraz jeszcze raz dolnośląski odcinek A4, tym razem między węzłami Budziszów-Udanin, tu w pobliżu węzła Udanin, bez zmian, co oznacza, że zamknięty jest jeden pas w kierunku Zgorzelca na 115 kilometrze. A4 po raz trzeci to jest odcinek między węzłami Mikołowska i Francuska w pobliżu Katowic. Tu po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Krakowa. Niestety usuwanie skutków tego zdarzenia przedłuża się. W dodatku jedna osoba w tym wypadku także została ranna. To 337 kilometr. I jeszcze przypominam o S8 na wysokości MOP-u Sięganów Południe. Tu jest zablokowany wjazd w to miejsce obsługi pasażerów, a to podróżnych właściwie bardziej, a to dlatego, że na 197 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę. Na szczęście tu bez poszkodowanych.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wrócimy oczywiście do tego pana z tym, co on miał. Niestety, nie niestety wrócimy, tylko co on miał niestety. Do tego pana wrócimy po godzinie 14 chyba. A teraz Nickelback na antenie PRK Polskich Radio Kierowców.

0: Niestety śpiewa o tym, co ma, co ma. To nie jest komisarz Ryba. Ten sam głos, ale to nie komisarz Ryba. 14 minęła, za chwileczkę wiadomości pogodowe.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, muszę wam powiedzieć, że temperatura zmienia się jak w kalejdoskopie. 17 stopni w tym momencie w Kielcach. O 13 w Kielcach było najcieplej, a teraz najzimniej. Prawdopodobnie jakaś burza przechodzi przez Kielce i przez województwo świętokrzyskie i dlatego temperatura gwałtownie zmalała. Najcieplej w Krakowie w tym momencie, 24 stopnie. 25 ma być na południowym wschodzie. Czekamy wciąż, na razie 24 w Krakowie i tam jest najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Przejściowo tylko duże, a jak będzie duże, to przelotne opady deszczu i miejscami przelotne burze mogą się pojawić lokalnie na południu i na wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to już powiedziałem, do 25 na południowym wschodzie przewidują dziś synoptycy, a wiatr mamy słaby i umiarkowany, na ogół zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: I już wracamy muzycznie na wysokie obroty. T-Lamf teraz rozpoczyna kolejną godzinę. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: No to jak to jest z tym panem? Co on miał? Jak sam śpiewał, niestety, to nie był komisarz Ryba. Od tego zacznijmy. Chociaż komisarz Ryba rzeczywiście też lubił śpiewać, ale zupełnie inne piosenki. Co ten pan miał według siebie?
1: Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam...
0: No właśnie, co ten pan ma?

0: Co ten pan miał? Ten pan ma nauczyć się śpiewać, pisze Andrzej w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowcą. No ten pan uważał, że potrafi śpiewać, no ale...
1: Że potrafi, to nawet za mało powiedziane.
0: Tak, uważał, że no niestety ma to coś. To coś, o co pytam, do tego wracamy za chwileczkę, a teraz Ewa Mierzejewska i wiadomości drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to niestety coraz bliżej popołudniowego szczytu komunikacji.

0: komunikacyjnego. Ruch się wzmaga i niestety mamy także coraz więcej utrudnień. Tak jest na S7 na trasie Kielce-Jędrzejów w pobliżu miejscowości Brzegi. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Jędrzejowa na 9 kilometrze. Teraz S7 przejeżdżamy z południa zupełnie na północ kraju, bo problemy są też na wysokości Gdyni. Między węzłami Gdynia-Chylonia i Gdynia-Port. Tu samochód osobowy wjechał w bariery, wskutek czego jedna osoba została ranna i z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 2 kilometrze. No i teraz seria zdarzeń na A4. Niestety dwa w Dolnośląskim na tym wąskim odcinku autostrady, a z dużym natężeniem ruchu. Po pierwsze między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. Tu w pobliżu węzła Wądroże zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy i zamknięte są aż dwa pasy w kierunku Zgorzelca na 101 kilometrze. 14 kilometrów dalej między węzłami Budziszów i Udanin po tym jak na 115 kilometrze na jeden z pasów wjechała policja, prowadzi tam czynności i zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Jeśli chodzi o A4 na wysokości Katowic, to tutaj też bez zmian między węzłami Mikołowska i Francuska. Samochód ciężarowy wjechał tam w barierę i wciąż zamknięty jest jeden pas w kierunku Krakowa na 337 kilometrze. I jeszcze S8 na wysokości MOP-u Sięganów Południe. Wciąż mamy informację o tym, że wjazd na ten MOP jest zamknięty ze względu na to, że samochód osobowy uderzył w barierę na 198 kilometrze. Oczywiście tutaj nie widać na mapie żadnych spowolnień, bo nie stało się to na głównej jezdni. No i też pytanie, czy tutaj już służbom udało się odblokować ten przejazd, czy nie. Natomiast na S8 w tym miejscu nie widać absolutnie żadnych spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wracamy do tego pana. Co ten pan miał? Oczywiście miał. No właśnie, co miał?
3: Ten pan niestety miał talent, co było słychać. Pozdrawiam, Olek z Transita.
2: Olek z Transita, bardzo dobry słuch masz, Olku, oczywiście. Ola z I30 też twierdzi, że oczywiście ten pan miał talent i ma rację. Jak to co? Się pyta Aga z Tygrysa. Talent miał ten pan?
4: Ten pan oczywiście miał talent, bo to dzisiaj dzień międzynarodowy poszukiwania talentów, czy coś w tym stylu, wspominaliście.
2: No
4: pozdrawiam Daros Częstochowy.
2: Pozdrawiam Daros Częstochowy, oczywiście, bardzo dobrze się domyśliłeś, dlatego ten pan miał talent, bo dziś postanowiliśmy raz jeszcze wspomnieć o tym, że mamy dzień pozyskiwania talentów i pozyskaliśmy taki talent na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ten pan miał talent, Kadaś też wiedział, Jarosław ze Skody też napisał, że miał talent, Janusz i Carmen z Camry, Krzysiek z Citroena, Piotr z domu, Marcin z A4, Konrad z Wieśka, kto jeszcze?
5: Halo, halo PRK, cześć Robercie, Marcin z tej strony, ten pan się nie chwali, bo on po prostu ma talent.
6: To wszystko z okazji dnia pozyskiwania talentów.
5: Pozdrawiam.
2: Ale mnie rozpracowujecie, no
0: to
2: po prostu.
0: To było chyba z gwiazdką, to no,
2: tak,
0: po cichu.
2: Tak, po cichu. Mniejszym drukiem tak było. Piotr z Sekwoim też wiedział, o, jaki duży samochód Piotrek masz. Gratuluję, podobno bezawaryjny i wszystko przewiezie. Wojtek z Bydgoszczy też wiedział, Adam ze Śremu, Czupur z Durango, Michał K. z Lublina, Piotr z domu, Piotrek z komunikacji Wawa, Tomasz Fufon z Kozienic też wiedział, że chodzi o talent.
7: Witam serdecznie, Klaudiusz z Audika. No ten cześć, pan Klaudiuszu, miał niestety talent. Niezapomniany Jerzy Sztur. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
2: Pozdrawiam również.
8: Witam PRK. Oczywiście talent. Pan Sztur śpiewał o talencie. Pozdrawiam, Darek.
2: Pozdrawiam, Darku. Ania Starnowa i Piotr Starnowa też wiedzieli. Proszę bardzo, jaka silna ekipa Starnowa z wiedzą. Sołtys Chwidzyn też wiedział. Robert Skarżysko-Kamienna, Janusz z Volvo. Talent napisał Todę i ma rację.
9: Witam. Witam. Jerzy Sztur. Tam po prostu ma talent. I on się wcale nie chwali. Z jakiego filmu niestety nie pamiętam. Pozdrawiam Michała Zmana.
2: Pozdrawiam Michałem Zmana. Tobo 123 też wiedział, że chodzi o talent. Natomiast kto był najszybszy? Paweł z Forda był najszybszy spośród tych, którzy pisali, a spośród tych, którzy nagrywali?
10: A może ten pan miał talent? Nie wiem. Tak myślę. Pozdrawiam Marcin z Michałowa.
2: Marcin z Michałowa? Nie wie. A dobrze odpowiedział. Proszę bardzo. To się nazywa intuicja. Możecie pozdrawiać panowie. Oczywiście ci, którzy byli pierwsi. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o talent. Proszę bardzo, no to posłuchajcie, jak spodobał wam się ten śpiew taki niefałszujący, to jeszcze raz.
11: Bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent.
2: No, to utalentowany przed momentem, a teraz równie utalentowany Teddy Swims. Przynajmniej tak Ewa uważa, że on jest równie utalentowany.
0: Tak.
2: 15 minut po godzinie 14.

0: Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, z nami teraz w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Postanowiłem sprawdzić początek roku szkolnego. Wróciliśmy już z wakacji, większość już wróciła z urlopu, przynajmniej ci, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. I tak sobie pomyślałem, że jak wyjeżdżamy na wakacje, wyjeżdżamy gdzieś w nieznane miejsca, pierwszy raz jedziemy, to się koncentrujemy za kierownicą, staramy się naprawdę dać z siebie wszystko, jeżeli chodzi o uwagę na drodze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast jak już wracamy z tych wakacji i odwozimy dzieci do szkoły tą samą drogą, potem drogę do pracy, dzień w dzień to samą, taką samą drogą jeździmy, no to wpadamy w taką rutynę, myślimy, że nic nam nie grozi i to może uśpić naszą czujność. Taki mój wywód. Czy mylę się, czy nie, panie doktorze?
1: Nie, zdecydowanie nie. Oczywiście to jest bardzo często występujący mechanizm. To znaczy ten mechanizm psychologiczny obowiązuje. Mhm. I wielu w nas, wielu z kierujących, no, podlega działaniu właśnie tego mechanizmu, takiego uśpienia czujności w sytuacjach powtarzalnych, w sytuacjach pozornie znanych, mhm. w sytuacjach, w których nic nagle nas nie może zaskoczyć. Oczywiście rzeczywistość weryfikuje to takie uspokajające mniemanie o sytuacji, o naszych możliwościach w tej sytuacji i bardzo często coś nas zaskakuje.
0: No właśnie. Wszystko jak nas zaskakuje, to co? Mamy wydłużony czas reakcji, ponieważ jesteśmy uśpieni i możemy mieć boom, prawda?
1: Nie, no w ogóle czas reakcji jest rzeczą stosunkowo względną i zależną od wielu różnych czynników, mhm. choćby po

0: pory dnia, w nocy trzykrotnie dłużej nasz czas reakcji, ten czas reakcji jest trzykrotnie dłuższy, zamiast 0,2 sekundy, mówię
1: o
0: takim
1: przeciągu. Ale ja nie mówię o nocy, panie doktorze, tylko o tej takiej sytuacji, ale że
0: jeżeli jesteśmy zaskoczeni, to jest dużo dłuższy okres czasu, który potrzebny jest do rozpoznania sytuacji.
1: Właśnie, jeżeli jeszcze na przykład, jak pan powiedział, bo powiedział pan coś takiego, że nie wydaje nam się, żeby coś nas zaskoczyło na tej drodze, którą doskonale znamy. I jeżeli na tej drodze, którą doskonale znamy, coś nas zaskakuje, to jeszcze bardziej, tak mi się wydaje przynajmniej, ten czas reakcji się wydłuża.
0: Oczywiście, to tak badania, które są przeprowadzone, pokazują, że w sytuacjach zaskoczenia czas reakcji ulega wydłużeniu i to często wydłużeniu na tyle znacznemu, że końcowy efekt naszego działania będzie obciążony wielu różnymi błędami. I to doprowadzi właśnie do wypadków, do kolizji na drodze. Im częściej jakąś drogą jeździmy, tym większe prawdopodobieństwo dla części z nas, bo to też zależy od cech osobowości, dla części z nas, że taka sytuacja nowa, trudna sytuacja zaskoczenia spowoduje, że skończy się to dla nas źle.
1: Czyli nie wszyscy wprowadzają ten swój mózg w ten tryb autopilota, czyli tak naprawdę jedziemy tą samą drogą codziennie i tą automatykę mamy włączoną, tak?
0: Oczywiście, że tak, dlatego że no, są różne typy introwertycy, ekstrawertycy, inaczej w tej samej sytuacji będą działały osoby impulsywne, osoby takie flegmatyczne też inaczej i tak dalej, i tak dalej. Stąd dobrze jest no, stanąć przed lustrem i zobaczyć, jakim jest, jacy my jesteśmy, jak w takich trudnych sytuacjach, zaskoczenia reagujemy. Do tego potrzebne są badania psychologiczne, od których odżegnujemy się, no bo co tutaj badanie psychologiczne może powiedzieć o moim funkcjonowaniu w ruchu drogowym, a może jest takie urządzenie, które się nazywa aparat krzyżowy, gdzie choćby trzeba na podstawie dwóch pozapalonych światełek pewną reakcję tam w miejscu przecięcia linii poprowadzonych do tych światełek trzeba nacisnąć przyciski. Nagle okazuje się, że w zależności od tempa zmiany tych światełek część z nas reaguje w sposób chaotyczny, część zaczyna porządkować swoje działanie i tak dalej, i tak dalej. I wtedy widzimy, na ile my w takich sytuacjach trudnych, w sytuacjach zaskoczenia, na ile nasze działanie będzie działaniem obciążonym
1: błędem. I co, jeżeli będziemy to wiedzieli, to panie doktorze, my włączymy taki tryb w naszym mózgu, że będziemy sobie zdawali z tego sprawę i będziemy jeździć ostrożniej?
0: Oczywiście i to jest też zaskakuje to wiele osób, że jak dużo zależy od tego, od tej umiejętności widzenia siebie, rozpoznania siebie samego. To jest jeden z największych bezpieczników takiego sprawnego funkcjonowania. Świadomość swoich własnych doskonałości i niedoskonałości też. No więc właśnie, jak coś nazwiemy, to z tym już coś można zrobić. W momencie, kiedy to jest przed nami zakryte, nienazwane, to właśnie to zaskoczenie jest wtedy zdecydowanie większe nową sytuacją i odpowiadamy w taki charakterystyczny, typowy dla siebie sposób. W momencie, kiedy wiemy, że pewien sposób działania może być obciążony błędem, to częstotliwość pojawiania się takiego obciążającego działania, prawda, wydłużenia choćby czasu reakcji będzie zdecydowanie mniejsza. Oczywiście tu mówię to w dużym skrócie, takim jak ta muzyka, która jest kolejny element, który powoduje, że w sytuacji zaskoczenia nasze działanie będzie działaniem obciążonym spowolnieniem.
1: No, ale
0: każda muzyka tego typu wcale nie zwiększa szybkości i sprawności działania. Wręcz przeciwnie, badania to wykazały. I to też o tym trzeba wiedzieć. To, co słuchamy, przekłada się i na sposób naszego funkcjonowania w różnych sytuacjach, w tym w ruchu drogowym.
1: Ale jak my wiemy, jak to nazwiemy, no to już jest pierwszy krok do tego, żeby to zrozumieć i z tym walczyć. Jak walczyć z tą rutyną, która może się pojawić, gdy jeździmy dzień w dzień tą samą drogą i to może uśpić naszą czujność. Mam nadzieję, że dowiemy się tego od pana doktora Andrzeja Markowskiego za parę minut.

0: taka zmyłka. Niby Rolling Stones, a nie Rolling Stones. Takie rzeczy tylko w PRK w polskim dla tych kierowców. 14.30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach w Warszawie też trochę zmyłka, bo wydawać by się było, że dopiero 14.30, a tu już korki. Na S8 na jestni w kierunku Białegostoku i Marek od Marymąckiej aż do węzła Bemowo już jest długie spowolnienie. W przeciwną stronę korkuje się przy węźle Marymącka. Duży ruch już także na 7. Wciąż większe korki przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, ale w przeciwną stronę na wysokości Młocin także już mamy dość duże spowolnienie. Przez Most Północny 61 na razie przejedziemy bez problemów, ale już tuż za mostem na wysokości Nowodworów spore spowolnienia w obie strony. Duży ruch także już na Puławskiej, to jest oczywiście fragment drogi krajowej nr 79 między Ursynowym a Piasecznem. Tu spowolnienia tworzą się na skrzyżowaniach w obie strony. Jeśli chodzi o S2, tutaj na razie bez problemów wyjazd A2 z Warszawy także nie korkuje się. Delikatne spowolnienie na dojeździe do węzła Opacz jadąc od strony Nadarzyna na S8 przy wjeździe do Warszawy. Poza tym całkiem nieźle ta sytuacja wygląda. No i oczywiście jest korek między Radzyminem a Wyszkowem na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Woli Rasztowskiej. Tu cały czas jest ten sam powód, czyli roboty drogowe. Ten korek ma w tej chwili około 3 km. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, sprawdzamy też sytuację na niej, bo oczywiście tutaj też w godzinach szczytu ona korkuje się. Na razie można przejechać bez żadnych problemów z wyjątkiem dojazdu do węzła Balice, jadąc od strony Katowic i przy dojeździe do węzła Kraków Południe jadąc od strony Rzeszowa. Tu delikatne spowolnienia, poza tym wygląda sytuacja całkiem nieźle. 44 za to korkuje się przy wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny, a 7, czyli Zakopianka tutaj na tym odcinku Gaj-Libertów na jezdni w kierunku Krakowa. Spowolnienie z powodu robót drogowych w przeciwną stronę korkuje się od węzła Kraków Południe do Libertowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Koncert życzeń mamy po raz kolejny. Króciutkie będą te pozdrowienia. Paweł Sforda pozdrawia wszystkich bez wyjątku. Dobrego dnia. No to dla wszystkich gramy.

0: Doktor Andrzej Markowski ponownie w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Obiecałem, panie doktorze, że zapytam, jak walczyć z tą rutyną za kierownicą, która się pojawia, gdy jeździmy dzień w dzień w tymi samymi drogami w tym samym kierunku. Jak z tym walczyć? Czy da się w ogóle?
1: Da się, zawsze wszystko się da, tylko w zależności od tego, jaką silną wolę tutaj w określonym obszarze będziemy przejawiali. Mhm. Wszystko się da, zawsze się, oczywiście to nie jest tak, że my wyeliminujemy wszystkie pułapki, jakie sobie zastawiamy na siebie wtedy, kiedy właśnie znaną nam drogą ciągle jeździmy. Mhm. Natomiast pierwsza rzecz to, o czym powiedzieliśmy, uświadomić sobie, że taka droga, którą pokonujemy wiele, wiele razy, to jest droga, która często nuży. To znaczy, jeżeli jeździmy na pamięć, to nas nuży. Z drugiej strony, taka droga to jest droga, kiedy jeżeli coś zmienia się i to zmienia się w sposób radykalny, nie wiem, dziura gdzieś jest, jakiś nowy znak, coś takiego, to
0: bo roboty drogowe zrobili na przykład, a nie było ich.
1: Roboty drogowe, a ich tam nie było. No to wtedy pobudza nas bardziej, niż byłoby to na drodze, którą pierwszy raz jedziemy, no bo no to jest jak gdyby wpisany charakter tej drogi, którą pierwszy raz jedziemy, to tak to musi być, prawda? Mhm. Natomiast ta droga, którą często jeździmy i wtedy tego typu zmiany, roboty drogowe, stąd na przykład stawianie nowych znaków drogowych musi być na tyle sensownie zrobione, żeby te znaki były widoczne. Jeżeli nagle zmienia się organizacja ruchu i to jest mały znaczek, który gdzieś wtapie się w ten szereg 150 innych znaków na odcinku 100 metrów, bo przecież u nas jest znakomania. Tych Jasne. Znaków drogowych jest tak dużo, że one zaburzają naszą percepcję. I w momencie taki znak musi być bardzo widoczny, wyraźnie.
0: I mimo, że tych znaków jest więcej, to mam wrażenie, że mniej na nie zwracamy uwagi, prawda? Jeżeli jedziemy taką drogą, którą jeździmy codziennie, my wiemy, kto gdzie ma pierwszeństwo i na przykład zmienią to pierwszeństwo przejazdu, to nawet możemy tego nie zauważyć, prawda?
1: I nie zauważamy. W 9 na 10 przypadków jest to przez nas niezauważane, bo to jest znana, dobrze znana nam droga. Wiemy, że nic tam się nie zmienia. Zakładamy. To jest takie jakieś podświadome założenie, że nic się nie zmienia. Jeżeli pojawi się dodatkowy znak wśród tych 10 na odcinku 100 metrów, to go nie widzimy.
0: No dobrze, ale jak w takim razie wzmóc to nasze skupienie, bo ja zauważam, że przy tej automatyzacji ruchu, tak to nazwę, jak jadę tą samą drogą, to czasem jest tak, że nawet nie pamiętam, że przejechałem ten odcinek. Uświadamiam sobie dopiero, nie wiem, na wiadukcie, że ojejku, ja już jestem tutaj.
1: No właśnie. Takie rzeczy się zdarzają. W innym obszarze. Mhm. To znaczy wtedy to jest podobne zachowanie, bo nasza myśl jest jak gdyby niewłączona w prowadzenie samochodu. Jeżeli coś jest powtarzalne, monotonne, coś jest znane prawie na pamięć, to tak jak pan trafnie powiedział, jest pewna automatyzacja. Za chwilę będę skręcał w prawo, no to skręcam w prawo, wiem, że coś może. I to robię w sposób prawie automatyczny. Mhm. A myśl błądzi w tych innych obszarach, które albo są ciekawsze, albo w danym momencie są, no,

0: zaprzątają w naszym momencie życia, zaprzątają naszą uwagę. To, co się dzieje w domu,
1: no dobrze, to jak wymusić to skupienie na drodze? Czy na przykład, nie wiem, od czasu do czasu pojechać jakąś inną drogą do pracy, nawet dłuższą, żeby wymusić skupienie?
0: To też jest jakieś rozwiązanie, natomiast nie wiem, czy ono jest racjonalne. Mhm. Raczej zmusić się do tego, żeby to zapatrzenie w siebie, zajęcie naszego umysłu czymś innym było mniejsze, przywoływać. Właśnie wiedząc o tym, że wpadamy w takie pułapki, w momencie, kiedy tak jak pan powiedział, przejechałem jakiś odcinek i nie wiem, co się stało, to wzmóc na tej dalszej części drogi, czy pamiętać o tym następnego dnia, mhm, że wpadam w tego typu pułapkę i wtedy ta uciekająca świadomość od ruchu drogowego będzie uciekała nieco bliżej albo na nieco krótszy odcinek czasu. To jest taka podstawowa sprawa. Bo, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy wiemy, jacy jesteśmy, w jaki sposób reagujemy. Kiedyś przeprowadzono, to może bardzo brzydko zabrzmi, ale kiedyś takie badania też robiłem i okazało się, że najbezpieczniejszymi kierowcami w ruchu drogowym są ci, których sprawność intelektualna jest, powiedzmy sobie, przeciętna, ale to jest nieco poniżej tej przeciętnej. Ci
1: najgorsi. A dlaczego?
0: No bo dlatego, że...
1: Że oni zdają sobie sprawę ze swoich niedostatków?
0: Nawet nie.
1: Czy co?
0: Jest jakaś wydolność naszego myślenia, naszego mózgu, prawda? Mhm. Jeżeli mamy tą dużą wydolność, ja upraszczam tutaj to wszystko, dużą wydolność, jesteśmy bardzo sprawni intelektualnie, to ilość ilość tego mózgu, która jest potrzebna do tego, żeby bezpiecznie funkcjonować w ruchu drogowym, zajmuje jakąś tam tylko część, a ta pozostała część się nuci. I wtedy albo słucha muzyki, albo słucha audycji, albo rozmawia przez telefon i w pewnym momencie zaczyna ta część, która nie wiąże się z prowadzeniem pojazdów samochodowych, mhm, zaczyna przeważać nad tą uwagą, która jest potrzebna do prowadzenia pojazdu samochodowego i nie zauważamy tego, co jest istotne ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podobnie jak ci, którzy są, powiedzmy sobie, bardzo niesprawni intelektualnie. Ich wydajność taka intelektualna, wydajność mózgu jest na tyle niska, że nie są w stanie w ogóle wszystkich istotnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego informacji odebrać. To jest nawet charakterystyczne u osób w bardzo podeszłym wieku, gdzie pewne cechy, a oni się nie badają, gdzie pewne cechy takiej destrukcji intelektualnej następują i ta wydolność mózgu jest na tyle mała, że wtedy, kiedy więcej niż dwie informacje jednocześnie docierają, choćby skrzyżowanie czy skręt w lewo, to prawdopodobieństwo tego wypadku będzie gwałtownie rosło.
1: Ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jak sobie zdajemy z tego sprawę, to włączamy, myślę, tą uwagę i my wtedy dojedziemy do celu bez uszczerbku. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu, był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
0: Kłaniam się.

0: I taka sama sytuacja miała miejsce 20 minut temu. Co to się dzieje na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, jeżeli chodzi o muzykę? Byli Rolling Stonesi, o Rolling Stonesiach śpiewali, a nie byli to Rolling Stonesi, prawda? Mhm. A teraz niby Buddy Holly, a nie Buddy Holly, tylko Weezer. A o Buddym Holly śpiewał.
1: No widzisz? Dużo tak jest. Elizabeth Taylor Swift, na przykład to Elizabeth Taylor śpiewa.
0: No właśnie. Hmm? Czy to jest przypadek? Nie wydaje mi się.
1: Mnie się też tak nie wydaje.
0: I nie wydaje mi się, żeby...
1: Zbyszku, dobre żarty.
0: I nie wydaje mi się, żeby Ewa tu przypadkowo przyszła. Na 10 minut przed godziną 15. Posłuchajmy wiadomości drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje, nie mam ich zbyt dużo, ale od nich zacznijmy. S7 jest odblokowana między węzłami Gdynia, Chylonia i Gdynia.

0: Port. Tutaj wcześniej samochód osobowy wjechał w barierę. Jedna osoba została ranna i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska. No i ta dobra informacja to właśnie taka, że przejazd odblokowano. No i sprawdźmy przy okazji tej S7, jak jeździ się o tej porze w Trójmieście. Po pierwsze, tutaj jest jeszcze niewielkie spowolnienie przy węźle Chylonia, ale tutaj sytuacja powinna szybko wrócić do normy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to delikatne spowolnienie jest między węzłami Gdynia, Chważno i Gdynia Chylonia właśnie. Tutaj bliżej węzła Gdynia Chważno na jezdni w kierunku Gdańska jest spowolnienie, ale nawet jeszcze nie korek. S6 za to bez żadnych problemów. S7 także na tym nowym odcinku też nie korkuje się. Już za to widać duży ruch na 91C w Śródmieściu Gdańska, także na wysokości Oruni w dwie strony i na wysokości Letnicy. No i też już duży ruch na 89C, zwłaszcza przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą, jadąc w kierunku S7. Po wyjeździe z tunelu także niewielki korek i w przeciwną stronę przy wjeździe do tunelu jadąc od strony S7 też delikatne spowolnienie i korkuje się także zjazd z drogi krajowej nr 89 na S7 przy węźle, na węźle właściwie Gdańsk Port. Duży ruch także w Pruszczu Gdańskim, to jest dalej fragment drogi krajowej nr 91 i spowolnienie na dojeździe do węzła Rusocin jadąc od Juszkowa, to jest oczywiście S6. Poza tym sytuacja w Trójmieście wygląda bardzo dobrze, no i przypominam a propos północy kraju, że mamy spowolnienie między węzłami Pipeline Kopetkowo na A1 jadąc w kierunku Gdańska. Tu są roboty drogowe, jest zwężenie i w przeciwną stronę taka sytuacja sama tylko przy węźle Warlubie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Warlubie to tak jakby miłośnicy wojny, nie?
0: Tak, tylko polsko-angielscy.
2: Tak. Metallica teraz. Tak mnie wzięło na takie jakieś, nie wiem.
0: Taka piosenka melancholijna.
2: No właśnie, dokładnie. Po godzinie 15 oczywiście wrócimy do tematu, będzie poważnie, ale mogę obiecać, że dziś jeszcze zgadywanki i zagadki się pojawią w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Nothing Else Matters teraz, Metallica.

0: No to prawie 15.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni pokazują termometry w Kętrzynie i tam w tym momencie jest najchłodniej w Polsce, na Mazurach. Nawet na Suwalszczyźnie cieplej, bo 18 pokazują termometry, a nawet 18,8 w Suwałkach, w samych Suwałkach. Najcieplej w Tarnowie, 24,5 pokazują termometry, ma być do 25. Czekamy nieustannie na te 25 stopni na południowym wschodzie, zapowiadane przez synoptyków. Jeżeli chodzi o aurę, no to po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, przejściowo jedynie duże. Jak będzie duże, to opady deszczu mogą się pojawić. A na północy, wschodzie oraz lokalnie na południu możliwe burze również dzisiaj. Popołudnia. Wiatr mamy słaby i umiarkowany. Okresami w czasie burzy, jak się domyślam, może być porywisty. Zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Ruszamy. Minutę po godzinie 15 na wysokich obrotach. Oczywiście w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Wiesz, że podobno po polsku war to jest ukrop? Ja nie wiedziałem, bo to tu piszę całkiem po polsku. War lubię, to miłośnicy ukropu, czyli waru. Z pozdrowieniami Todę pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Może tak być.
0: A ja sobie tak wymyśliłem, że tak naprawdę to też jest war lubię. To oznacza tych, którzy lubią na przykład piłkę nożną i war w piłce nożnej. Myślałem, jak sędziowie sprawdzają, wiesz.
1: Może tak być. No. A lubię war, to war lubię, czyli lubię warzyć, gotować. Mhm.
0: A na przykład jak dodajemy G do war lubię, to ci, którzy lubią gwar, czyli hałas.
1: Tak.
0: No to mamy podsumowane warlubie, a teraz kolejna wiadomość drogowa od was. Halo, halo.
2: Dzień dobry. Na 482 kilometrze w kierunku Tarnowa na 4 stoi zepsuty wóz. Tam człowiek wymienia koło, nie jest postawiony ani trójkąt, ani nie ma koszulki odblaskowej, nic. No po prostu tak sobie stoi, więc uważajcie tam, bo zwłaszcza ciężarowe auta tuż przede mną musiały zjeżdżać na lewy pas, więc naprawdę ostrożnie. 482 w kierunku Tarnowa.
0: Dziękujemy pięknie za informację. 482 kilometr, jak słyszeliście, na A4 w kierunku Tarnowa. 10 minut po godzinie 15, wyjeżdżamy na drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety mamy też kolejne utrudnienie na A4, na tym odcinku dolnośląskim między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. Tym razem zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 106 kilometrze, po tym jak samochód dostawczy wypadł z jezdni. Tutaj utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17. Natomiast na przeciwległej jezdni między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca. Tam, przypomnijmy, wcześniej zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy i te problemy w ruchu na 101 kilometrze były i były zablokowane aż dwa pasy w kierunku granicy państwa. No i teraz ta dobra informacja, że tutaj odblokowano przejazd. Natomiast na S7 na trasie Kielce-Jędrzejów w pobliżu Brzegów bez zmian, co oznacza, że jest zwężenie w kierunku Jędrzejowa. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, to 9 kilometr tej trasy. Na A4 wciąż służby informują o tym, że między węzłami Mikołowska i Francuska w pobliżu Katowic, po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Krakowa. Tutaj nie widać utrudnień na jezdni w kierunku Katowic, na jezdni w kierunku Krakowa na tym odcinku, ale jest już spowolnienie przy Mysłowickiej, tutaj jadąc także w kierunku Krakowa. No i mamy też już bardzo długi korek na S86 jadąc od Katowic do Sosnowca. Wygląda na to, że na wysokości Dąbrówki doszło do zdarzenia drogowego i ten korek ciągnie się aż do drogi krajowej numer 86 i kończy się albo zaczyna, w zależności od tego, z którego miejsca jedziemy, przy Dolinie Trzech Stawów. Tutaj w przeciwną stronę, czy jadąc od Sosnowca w kierunku Katowic, spowolnień nie ma.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś w Wysokich Obrotach rozmawiamy o rutynie na drodze, o takich stałych trasach, które my robimy codziennie. Po powrocie z wakacji do pracy, z pracy do szkoły, odwozimy dzieciaki ze szkoły i tak dalej, i tak dalej. To może być niebezpieczne zjawisko, popaść w rutynę na drodze, i o tym za chwileczkę dalsza część rozmów na Wysokich Obrotach w PRK.

0: Rozmawialiśmy już dzisiaj z psychologiem transportu na temat rutyny na drodze. Teraz Marek Rupental, specjalista do spraw ruchu drogowego, były policjant i były inspektor transportu drogowego, jest z nami. Dzień dobry, panie Marku, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Rutyna za kółkiem to jest taki stan, w którym kierowca wykonuje czynności automatyczne. Jest, no można powiedzieć, błogo się czuje, bo zna drogę, prawda? Jedziemy tą samą drogą zwykle do pracy i z pracy, czy odwozimy dzieci do szkoły i ze szkoły. I możemy poczuć się, że no to jest nasza droga, nic tu się nie stanie, a tymczasem może się coś stać. Zwłaszcza, że mamy obniżony poziom koncentracji. Czy to wszystkie niebezpieczeństwa rutyny na drodze?

0: czy o czymś zapomniałem?
1: No w życiu tak jest, że bardzo często popadamy w rutynę, wykonując te same czynności wielokrotnie. Mhm. Jeżeli jest to rozrzucanie skarpet po mieszkaniu, to tutaj nic strasznego nas nie spotka.
0: No ale możemy się poślizgnąć na takiej skarpecie i, złamać
1: tak,
0: nogę.
1: Możemy zostać pozbawieni posiłków przez współmałżonka na jeden dzień, ale to wszystko jest do naprawy. Natomiast jeżeli na drodze popadamy w rutynę, wykonujemy te same czynności po raz któryś, nie zwracając uwagi na to, że sytuacja na drodze jest dynamiczna, że ona się zmienia, że rutyna jest tutaj niedopasowana do tego wszystkiego, możemy zrobić sobie krzywdę, możemy tą krzywdę wyrządzić komuś innemu. To jest najgorsze, co może nas spotkać, brawura i rutyna na drodze. To one prowadzą do tych blisko 22 tysięcy wypadków w ostatnim okresie czasu.
0: A czy brawura wynika z rutyny? To znaczy jak czujemy się dobrze na drodze, to wtedy zaczynamy szarżować?
1: Brawura wynikałaby bardziej z naszego osobistego charakteru. Od okoliczności będzie też zależała. Jeżeli ktoś będzie chciał zaimponować innej osobie, ta brawura może się tu pojawić. Może przeceniać własne umiejętności, ponad miarę oczywiście, bo jeżeli ktoś jest skromny, to nigdy tego nie zrobi. Natomiast w takich sytuacjach jak najbardziej tak. Chęć popisania się, chęć udowodnienia samemu sobie, że ja potrafię. Ja jeżdżę dużo po drogach, bo aktualnie prowadzę szkoły nauki jazdy. Jeżdżę też jako instruktor nauki jazdy i widzę, jakie są zachowania chociażby lekceważące w stosunku do pojazdów, które na dachu mają oznaczenie literki L, że jest to lekcja, że jest to ktoś, kogo dopiero będziemy uczyli jeździć. I tak naprawdę ci wszyscy, którzy posiadają prawa jazdy, powinni dać nam dobry przykład. Tak jak my wychowujemy dzieci i od maleńkości kształtujemy ich postawy, zachowania, charakter, a na drodze niestety ta brawura powoduje, że kursanci widzą same złe zachowania.
0: No właśnie, i uczą się prawdopodobnie i potem tak sobie myślą, że o, ja też tak będę się zachowywał, bo inni się tak zachowują, to dlaczego ja mam się tak nie zachowywać? Ale wróćmy, panie Marku, jednak do rutyny, czyli do naszych takich codziennych jazd, bo zaczął się rok szkolny i dlatego o tym dziś mówimy, że znów wrócimy na te trasy doskonale sobie znane. I tak sobie myślę, ta doskonale znana trasa każdemu, bo wróciliśmy z wakacji, czyli wróciliśmy z tych dróg, których nie używamy codziennie, na te drogi, których używamy codziennie. Czy to buduje takie pozorne bezpieczeństwo i w związku z tym, że czujemy się bezpiecznie na tej drodze, to co? Wydaje nam się, że możemy zająć się na przykład czymś innym za kierownicą, a nie tylko patrzeniem na drogę i czy sięgamy wtedy częściej po telefon na przykład? Albo rozpraszamy sobie jakoś uwagę?
1: Jesteśmy troszeczkę rozleniwieni po tym okresie wakacyjnym, bo spada z rodziców duża część obowiązków związanych z dziećmi, które nie muszą iść do szkoły, mogą poleniuchować, nie trzeba przygotowywać ubranka na następny dzień, śniadanka i tak dalej, odrabiania lekcji. No, do tego dochodzi urlop, podczas którego również nasz organizm się rozleniwia i nagle przychodzi ten 1 września, kiedy dzieci idą do szkoły. Na drogach zaczyna panować zupełnie inna sytuacja. Ten ruch również był rozleniwiony, bo on był w jakimś sensie ograniczony.
0: Tak jest.
1: Natomiast teraz następuje spotęgowanie tego ruchu drogowego. Pojawia się pośpiech. Nie w każdej rodzinie da się zaplanować tak, że z momentem, kiedy zadzwoni budzik po raz pierwszy, to drugiego sygnału już nie ma, bo budzik zostaje wyłączony i wszystko jest tak jak w wojsku, pod dyscyplinę zrobione. No nie. Dzieciaki budzą się z opóźnieniem, stawiają opór, przedłużają ten moment wyjścia, później zaczyna panować pośpiech. Dorośli mają swoje obowiązki, ich myśli są skierowane już, że jeszcze nie dojechali do biura, do swojej pracy, a już tam są przy tych stanowiskach, już zaczynają myśleć, czego nie zrobili, co muszą zrobić. Dzieci z tyłu narzekają, dopytują się, czy daleko jeszcze. Ionizuję tutaj oczywiście.
0: Oczywiście, że tak, jeszcze, oczywiście,
1: ale,
0: że tak.
1: Ja to rozumiem. I to są te... panować w samochodzie dosyć nerwowa atmosfera.
0: I to są te wyzwania na drogach we wrześniu, o których porozmawiamy z panem Markiem Rupentalem za parę minut. Właśnie powrót tych samochodów na drogi. Ja sam się dzisiaj złapałem, że wyjechałem tak, jak wyjeżdżam do pracy wyjeżdżałem w wakacje do pracy, a tu, proszę bardzo, większy ruch, czyli trzeba wyjść jednak trochę wcześniej. O tym wszystkim, o tym, jakie wyzwania

0: Wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy oczywiście od sprawdzenia sytuacji w miastach. Południowa obwodnica Krakowa tym razem na początek, no bo 15.30 to już możemy oficjalnie ogłosić godzinę szczytu. I widać rzeczywiście wzmożony ruch na tym miejskim odcinku A4 w Krakowie. Spowolnienie jest do mostu na Wiśle i później na dojeździe do węzła Kraków Południe, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwną stronę spowolnienie jest od mostu na Wiśle do węzła Skawina. Tutaj widać właśnie ten wzmożony ruch. Także wjazd krakowską od strony Skawiny jest zakorkowany. To jest z kolei fragment drogi krajowej numer 44. Niezmiennie oczywiście siódemka, czyli Zakopianka, korkuje się przy wjeździe do Krakowa od strony Gaju i Libertowa. Tu prowadzone są roboty drogowe. W przeciwną stronę delikatnie korkuje się zjazd przy węźle Kraków Południe do Libertowa jadąc. Jeśli chodzi o podhalański odcinek Zakopianki, to poprawiła się nieco sytuacja na dojeździe od Nowego Targu do Szaflar, ale pogorszyła się przy wyjeździe z Zakopanego w kierunku Poronina. Tu jest korek. Jeśli chodzi o pozostałe trasy w samym Krakowie, no to duży ruch widać na wysokości Bronowic, Prądnika, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Nowej Huty i Czyżyn. To jest wszystko fragment drogi krajowej numer 70.

0: 9 delikatnie korkuje się także 7 przy wyjeździe z Krakowa w kierunku północnym. Tu na odcinku do Węgrzców są spowolnienia i korki w obie strony. Jeśli chodzi o trasy, przypominam o problemach na S7 na odcinku Kielce i Jędrzejów w pobliżu Brzegów. Tu samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Jędrzejowa. Na A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów w pobliżu węzła Wądroże, po tym jak samochód dostawczy wypadł z jezdni, nadal jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 106 kilometrze, natomiast na 101, ale na przeciwległej jezdni odblokowano 2 pasy w kierunku Zgorzelca między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie po zderzeniu 2 ciężarówek i samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Marek Rupental, specjalista do spraw ruchu drogowego, był policjant, był inspektor transportu drogowego, jest z nami w Wysokich Obrotach. Panie Marku, obiecałem, że wrócimy do tych kluczowych wyzwań na drogach we wrześniu i wracam do tego. Powrót tysięcy samochodów do miast, prawda? Wróciliśmy z wakacji, musimy się otrząsnąć, zwłaszcza ci, którzy w ostatnich dniach sierpnia, w ostatnich tygodniach sierpnia na przykład nie wyjeżdżali, przyzwyczaili się do luzu na drogach, a tu proszę bardzo, zaczęły się korki. Co jeszcze? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, poza tym, nie wiem, wcześniejszym wychodzeniem do pracy?
1: Przede wszystkim ten pośpiech, nerwowość, która towarzyszy właśnie temu okresowi. My po tym okresie rozleniwienia musimy się przyzwyczaić teraz, znowu nasze organizmy muszą się znowu przyzwyczaić do tego, że pojawiają się te obowiązki, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia, a które mogliśmy sobie realizować na zupełnie innych zasadach, w zupełnie innym czasie, z większym luzem. Dzisiaj te wszystkie obowiązki zaczynają nas przytłaczać. Pojawia się również nerwowa sytuacja na drodze. Możemy spotykać się z tak zwanym syndromem, który określają psychologowie transportu jako syndromem Mad Maxa, czyli ta złość, która jest wynikiem natłoku obowiązków, jakie ciążą na danej osobie.
0: Rozumiem, czyli
1: ta osoba sobie z tym radzić zaczyna...
0: A kiedy sobie znów zaczynamy radzić i ile to potrwa? Jak sobie zacząć z tym radzić? Jak sobie przetłumaczyć w głowie samemu, że no dobra, skończyło się już rumakowanie, leżenie na plaży i teraz wracamy do tego, co było przed wakacjami?
1: Myślę, że to kwestia indywidualności jest. Bo niektórzy z nas są bardzo obowiązkowi i żyją cały czas tak w takim rygorze wojskowym, a są tacy, którym odpowiadało to błogie lenistwo i teraz nie mogą się pogodzić znowu z tym natłokiem tych wszystkich spraw do rozwiązania, z czasem, który nas goni, no bo stojąc w tych korkach tracimy jednak mnóstwo czasu i w głowie kołacze się myśl, że można by było go zupełnie inaczej spożytkować, ale przez kogoś, kto gdzieś tam skakał z pasa na pas, wymusił w końcu spowolnienie prędkości, wymusił w końcu zatrzymanie któregoś tam pojazdu, zanim następny zaczynają tworzyć się korki. Gdybyśmy wszyscy pokornie jeździli, bez takich właśnie szaleństw, jak przed chwilą chociażby powiedziałem, myślę, że dojeżdżalibyśmy wcześniej, byłaby znacznie mniejsza.
0: No, ja też tak myślę, ale nie przetłumaczymy wszystkim, że to skakanie z pasa na pas może nie dać żądanych rezultatów, a wręcz przeciwnie, opóźniamy wszystkich, którzy są za nami, bo zanim wjedziemy na ten pas, no to chwila mija, prawda, zanim zmienimy pas. Niektórzy jeszcze no, dość nieudolnie zmieniają pasy ruchu, inni na przykład sobie scrollują ekran w smartfonie, stojąc w korku, bo im się nudzi i później ruszają i te korki chyba tworzą się i będą się tworzyć coraz większe.
1: Samochodów jest coraz więcej, więc nie ma co liczyć na to, że będzie lepiej na tych drogach. Jeżeli nie zaczniemy zachowywać się karnie z odpowiedzialnością, to będziemy niestety pokutować na tej drodze, spędzać coraz więcej czasu.
0: Właśnie. A jak pan powiedział w pierwszym wejściu, każdy sobie sam musi poradzić z tym automatyzmem za kierownicą, bo to sprawa

0: osobowościowa, różni jesteśmy i różnie sobie radzimy, tak? Nie będziemy jednej metody na poradzenie sobie z tym automatyzmem za kierownicą dawać. To dziękuję za rozmowę, pięknie. Marek Rupental.
1: Również. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Specjalista do spraw ruchu drogowego, był policjant i był inspektor transportu drogowego, był z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. A wy macie jakieś swoje metody, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, na radzenie sobie z tą rutyną za kierownicą? Jeżeli tak, to podzielcie się z innymi i będziemy o tym mówić na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jak ja dawno nie słyszałem Sisters of Mercy. Dziękuję za umilenie drogi, Peter. Proszę bardzo, Peter Moore. Bardzo dobry kawałek Sisters of Mercy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców nie tak dawno. Fajnie, że piszecie, że jesteśmy w takim stałym kontakcie i reagujecie żywo na muzykę, którą gramy. Ja też, prawdę mówiąc, zadowolony
1: byłem.
0: Tak, z tego Sisters of Mercy, oczywiście.
1: Cała przyjemność po naszej stronie.
0: I to tak naprawdę, nie wiem, czy zauważyliście, a jeżeli oglądaliście Grę o Tron, to ten fragment z Mor, ten fragment na klawiszach, jako żywo przypomina muzykę z Gry o Tron. Posłuchajmy, nie, jeszcze chciałem powiedzieć, że posłuchajmy raz jeszcze Sisters of Mercy, ale tego, to się nie zdarzy. Natomiast zdarzy się teraz kolejna zagadka. Moi drodzy, motoryzacyjna zagadka, będzie chodziło o model samochodu. Dziś zamieniamy F na B w nazwie tego modelu samochodu. Model samochodu F na B zamieniamy i jesteśmy już na wystającej części mieszkania. Jak zamienimy F na B w nazwie modelu tego samochodu, jesteśmy na wystającej części mieszkania. O jaki model chodzi, jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam oczywiście kciuki, a teraz wyjeżdżamy?
1: Tak.
0: Na drogi.
1: Zapraszam.
0: Sprawdzam sytuację, co się dzieje na 10 minut przed godziną 16.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na

0: A1C między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek Północ. W pobliżu Włocławka doszło do kolizji ciężarówki z samochodem osobowym i jest zwężenie w kierunku Gdańska na 196 km. To świeża sprawa i tu dopiero 17.20. To jest czas szacowany przez służby na odblokowanie tej trasy. Jeśli chodzi o S7 w Świętokrzyskiem, stąd dobre wieści między Kielcami a Jędrzejowem w pobliżu Brzegów. Odblokowano przejazd w kierunku Jędrzejowa. Tam było zwężenie po tym, jak samochód osobowy wjechał w bariery. Niestety cały czas mamy informacje o zablokowanej 42 na trasie Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski w miejscowości Styków. Tutaj przed południem doszło do bardzo poważnego wypadku i zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Niestety jedna osoba zginęła i jedna osoba została ranna i od tamtej pory 42 między Ostrowcem a Starachowicami jest zablokowana i właśnie patrzę na mapie, że cały czas niestety ta blokada się utrzymuje. Jeśli chodzi o możliwość objazdu, to tutaj jadąc do Ostrowca jedziemy przez Kałków, a jadąc do Starachowic przez miejscowość Lubienia, to w kierunku drogi krajowej nr 42. I jeszcze przypominam o problemach na A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. Tu samochód osobowy wypadł z jezdni, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 106 km i taka sytuacja może się utrzymać do godziny 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S5 Wrocław w kierunku Poznania, 152 km przed węzłem Kliniczno, budowa ekranów i korek ma już tam 2 km, jak informuje Andrew, nasz słuchacz w aplikacji. S5, 152 km, 2-kilometrowy korek ze względu na budowę ekranów. Dziękujemy, Andrew, i jedziemy.

0: 16? Za chwileczkę, za 10 sekund. Najpierw informacja drogowa od was. Halo, halo.
1: Wypadeczek też na wylotówce S8 z Warszawy za Nadarzynem. Mhm. Taki korek na 2 km z 15 minut opóźnienia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, dziękujemy. Pięknie, 15 minut opóźnienia. To nie wypadek, chyba jednak wypadek, skoro powoduje to opóźnienie. Przypomnę raz jeszcze o tej S5, Wrocław w kierunku Poznania, 152 km przed węzłem Kryniczno, tam budowa ekranów i konek ma 2 km, więc pewnie jest opóźnienie też około 15, a może nawet 20 minut. Jeżeli coś zauważycie na swojej drodze, jakieś utrudnienia, dajcie znać, nie dajcie się prosić, korzystajcie z aplikacji i informujcie innych. Korzystajmy z tego, że dużo widzimy jeżdżąc po Polsce i informujmy się nawzajem, wtedy będzie nam łatwiej. Za 10 minut wracamy oczywiście, jeżeli chodzi o informacje drogowe, a teraz wracamy, jeżeli chodzi o informacje pogodowe.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 13,7 pokazują termometry w Suwałkach. No, znacznie spadła temperatura na Suwalszczyźnie i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce w tym momencie. 25, mamy 25 zapowiadane przez synoptyków w Tarnowie. Tyle pokazują termometry i tam jest najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami.

0: małe bądź umiarkowane, przejściowo duże. Jak będzie duże, no to spodziewajmy się opadów deszczu i burz. Tak, na wschodzie, na północy i na południu lokalnie możliwe również dzisiaj burze. Wiatr na szczęście jest słaby, jedynie w czasie burz okresami porywisty, a wieje z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: O jaki samochód dziś chodzimy w wysokich obrotach? Zamieniamy F na B w nazwie tego modelu i jesteśmy na wystającej części mieszkania. Na wystającej części mieszkania jesteśmy, jeżeli zamienimy F na B. O co chodzi? Wiecie? Jak tak, to czekam na odpowiedzi. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

serca. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Już 10 minut po godzinie 16. My wracamy na polskie drogi z Ewą Mierzejewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje.
0: Przepraszam, Ewa się śmieje.
2: No bo to wróciola jest, tak, no jak już
0: tak
2: już
0: jak Jola wróciła, wróciola, no to wróciła i wróciła.
2: Tak, wszystko się zgadza.
0: I co, dobre wiadomości?
2: Dobre, z 42 w końcu, po wielu godzinach odlokowano odcinek Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski w Stykowie. Tu zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym rano i niestety droga była całkowicie zablokowana na 276 kilometrze, no i dopiero właśnie po wielu godzinach odblokowano tę trasę i dobra informacja, że w tym miejscu można poruszać się już bez problemu. Za to cały czas utrzymują się problemy z przejazdem na A1, to jest dość świeża sprawa i to jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek Północ w pobliżu węzła Zachód. To po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym jest zwężenie w kierunku Gdańska na 196 kilometrze. Na A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów w pobliżu węzła Wądroże Wielkie samochód dostawczy wypadł z jezdni i jest zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia na 106 kilometrze. No i sprawdźmy przy okazji, jak jeździ się po A4 w okolicach Wrocławia. Niezbyt dobrze, chociaż większych spowolnień akurat przy Kostomłotach i Bielanach nie ma. Tu jest ten korek właśnie przy węźle Wądroże Wielkie, to znamy jego przyczynę, on ma około 4 kilometrów. Jeśli chodzi

0: o A8, to nie ma żadnych problemów z przejazdem na obwodnicę Wrocławia. Podobnie jest na A4 i na dojeździe, i przy wyjeździe, co ciekawe, z Wrocławia w kierunku Katowic. Natomiast duży ruch na 94, czyli na tej starej południowej obwodnicy Krakowa na wysokości Krzyków, Grabiszyna, Popowic, a także przy Parku Wschodnim spowolnienie na 94 w obie strony. I mamy korek na 5 przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku północnym, czyli w kierunku Trzebnicy. Tutaj wygląda na to, że na wysokości Kryniczna prowadzone są roboty drogowe. Z tego powodu właśnie tutaj ruch spowalnia. I jeszcze informacja z A1, która korkuje się między węzłami Piekary Śląskie i Pyrzowice. Tutaj oczywiście to wszystko w związku z pracami remontowymi na ponad 3-kilometrowym fragmencie. Jest tymczasowa organizacja ruchu, ograniczenie prędkości do 60 km/h. I tutaj są spowolnienia właśnie na tym odcinku w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zamieniamy F na B. Jesteśmy na wystającej części mieszkania. Waldemar z Chicago pisze board. No prawie dobrze, Waldku, ale nie mogę uznać tego. Bo chodzi nie o markę, a model.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: domach z betonu. Martyna Jakubowicz przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Skoro jesteśmy już przy domach z betonu, to czasem te domy z betonu mają wystające części mieszkania. I o to dziś pytam, nie oczywiście wystającą część mieszkania, tylko o samochód. Zamieniamy F na B. W nazwie tego samochodu jesteśmy na wystającej części mieszkania. Jak zamienimy B na F z tej wystającej części mieszkania, no to mamy samochód. Jaki samochód?
1: Cześć Robercie. Cześć. Odnośnie tej twojej zagadki motoryzacyjnej, to wydaje mi się, że chodzi, a jestem pewien, o Forda Falcona, tak, już wiekowe auto. Mhm. Pozdrawiam Toczek.
0: Chodzi o Forda Falcona, a dlaczego? Robert z Crosslanda wyjaśnia, zamieniamy F na B i z Forda robi się balkon. No właśnie, ale z jakiego Forda? Robercie, zapomniałeś model dodać. Z jakiego Forda robi się ten balkon? Agnieszka na przykład już nie zapomniała, bo wystająca część mieszkania to balkon.

0: Auto to Ford Falcon. Brawo!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli zamienimy literkę F na literkę B, to będzie Falcon, czyli Ford Falcon. Marcin.
0: Pozdrawiam. Ford Falcon, tak napisał również Bartek z Poznania. Chodzi o Forda Falcona. Andrzej z Tczewa, dobra odpowiedź Andrzeju, a nawet bardzo dobra. Edyta i Adam z Mercedesa też wiedzieli. Agnieszka wiedziała i napisała. Bartek kolejny, Hubert, Rafał z BMW też napisał, że to Ford Falcon.
2: Mowa tu o modelu Falcon. Zamieniam F na B. Jesteśmy na balkonie. Pozdrawiam Zbyszek Tuson.
0: Pozdrawiam Zbyszku z Tusona. Czupur z Durango. Kia. Kolejna Kia. Sama Kia, proszę bardzo. Samochody też potrafią odpowiadać na pytania. Toczek wiedział, Felek z Żółtej Skanni, Sołtys, Kwidzyn, Sławek z Kii. O, kolejny użytkownik tego samochodu. Konrad wiedział, Ford Falcon, F na B, balkon, wyśmienite milordzie. Kto tak tu chwali? Adam ze Siódemki. Pozdrawiam oczywiście, Adamie. Kto jeszcze? Justyna z Kii, proszę bardzo. Kto jeszcze?
3: Czy chodzi o Forda Falcona? Tak mi jakoś się nasunęło. Pozdrawiam, Przemek.
0: Pozdrawiam, Przemku, bardzo dobrze się nasunęło.
4: Chodzi o Ford Falcon. Miłego dnia, Kadas.
0: Pozdrawiam, Kadas.
5: Witam, Dominik z DS5. Odpowiedzią na pytanie jest balkon. Falcon staje się balkonem. Aha. Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia. Piotr 75 też wiedział, Paweł z Forda. Avant, za proste, pisze Sep z Wawy. Za proste było. No tak, same dobre odpowiedzi, więc chyba było proste. Sebastian z I20, Fufon, pewnie, że Falcon, pisze Damian. Peter z uśmiechem, proste, Ford Falcon. Proste i wiedzieliście.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: W sprawie zagadki F Falcon na B balkon. Pozdrawiam. Zbyszek.
0: Pozdrawiam, Zbyszku. To bo 1-2-3 też wiedział i prawie wygrał, bo o ułamki sekund wyprzedziła go Aneta. Aneta była najszybsza spośród tych, którzy pisali. A kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
7: Falcon to balkon, a balkon to falcon. Pozdrawiam. Bartosz z Forda.
0: Bartosz z Forda był najszybszy. No tak, ci z Forda mieli ułatwione zadanie. Bartosz z Forda. Bartoszu, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście Aneta też. Wykorzystując aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, nagrajcie albo napiszcie swoje pozdrowienia, a my dodamy piosenkę. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o Forda Falcona. Dlaczego spytałem o Forda Falcona dzisiaj? Pewnie się domyślacie. Drugi dzień września. To było w 1959 roku. Koncern Ford Motor Company zaprezentował wówczas swój nowy model. Tak, to był Ford Falcon. 2 września mamy rocznicę prezentacji modelu Falcon i dlatego to pytanie. Gramy, jedziemy. Yeah, you

0: Malina.
1: Dzień dobry, Robert z Kreslanda. Pisze, że chyba ucięło pierwsze zdanie z mojej odpowiedzi, bo napisałem wyraźnie dużymi literami, że chodzi o Forda Falcona. Robercie, tak, być może ucięło zdanie z twojej odpowiedzi, ale w twojej odpowiedzi był tylko Ford, dlatego pozwoliłem sobie... Znaczy, wiem, że wiedziałeś, ale powiedziałem, że zapomniałeś prawdopodobnie marki. Znaczy, marki nie zapomniałeś, model zapomniałeś. Ale okazuje się, że nie zapomniałeś. No, czasem jest tak, że ucina. Naprawdę, no, jak my na przykład mówimy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, to na przykład czasem ucinamy. Na przykład teraz 16:30 będą wiadomości w wykonaniu SK.
2: Tak?
1: Mhm.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No na przykład Ewa powiedziała ok, a usłyszeliśmy tylko ok.
2: Tak, no, bo ucięło też tak samo. No popatrz, jednak jakiś musi być chochlik tu.
1: No to jeszcze raz, może się teraz uda.

0: Miał być Ewa. Mm-hmm. No, ucięło. No.
1: A ty jesteś Bert Len.
0: Bert. O, Bert. Mogę być Bert. Wyjeżdżamy na drogi.
1: Wyjeżdżamy na drogi. Dobre informacje z A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. W pobliżu węzła Wądroże Wielkie odblokowano przejazd. Tam wcześniej samochód dostawczy wypadł z jezdni i było zwężenie w kierunku Wrocławia. Za to pojawiły się problemy w ruchu na Krajowej 7. I to jest trasa Myślenice-Kraków w pobliżu miejscowości Mogilany. Zepsuł się autobus, wyciekły płyny eksploatacyjne i całkowicie zablokowana jest na razie jezdnia w kierunku Krakowa na 680 km. To jest oczywiście fragment Zakopianki. Bez zmian na A1 na wysokości Włocławka między węzłami Zachód i Północ w mieście, tu po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 196 km. No i oprócz tego oczywiście mamy już skutki odczuwalne i widoczne popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Sprawdźmy, jak ta sytuacja wygląda w Warszawie. Jest dość duży ruch oczywiście na S8. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku to spowolnienie o tej porze jest dużo większe. Od Marymontu za węzeł Bemowo, już właściwie za miejscowość Blizna Łaszczyńskiego, ten korek się zaczyna albo kończy, w zależności od tego, z której strony patrzymy. Mamy w przeciwną stronę też spowolnienie między właśnie węzłami Mory i węzłem Bemowo. To nie jest korek, tylko spowolnienie. I w przeciwną stronę, czyli jadąc też w kierunku A2 od Marymontu przez most Grotarowieckiego, korek kończy się tuż za mostem. Korkuje się 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tu korek jest zdecydowanie dłuższy, ale przy wyjeździe także widać już zdecydowanie większy, wzmożony ruch. No i mamy też już trudną sytuację na S2. Jadąc w kierunku Terespola wokół węzła Lotnisko jest korek. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku A2 od węzła Warszawa Południe aż za węzeł za Pyry i później także w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Terespola, spowolnienie jest na wysokości Falenicy na S2. Tutaj powodem są roboty drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 17, czas na koncert życzeń. Zdaje się Bartosz z Poznania i z Forda, bo nie podpisał się, ale korzystając z okazji możliwości pozdrowienia, no to przesyłam żonę, napisał Bartosz. Pozdrawiam żonę, miało być chyba. No to pozdrawiamy żonę, kochane dzieciaki Stefcie i Janka, a także wszystkich słuchających radia. Pozdrawiam z ogromnego korka w Komornikach koło Poznania. Za chwileczkę dla nich piosenka i nie tylko dla nich. Dla kogo jeszcze?
1: Witam. Korzystając z okazji zwycięstwa w konkursie, chciałbym pozdrowić moją najukochańszą, najwspanialszą, jedyną w swoim rodzaju małżonkę Agnieszkę, mojego synka Aleksandra, córkę Justynkę, no i oczywiście całe PRK, bo jesteście best of the best. Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: Pozdrawiam i jedziemy z piosenką dla pozdrowionych.

0: Wspomnienie wakacji teraz na antenie PRK Polskiego Radia. My kierowców kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask, jak się okazuje. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja. Tak, Turcja była najpopularniejszym krajem, odgadliście. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
1: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę all inclusive. Preferowany czas wyjazdu to jeden tydzień, więc przez tydzień jedliśmy all inclusive w hotelach w Turcji i nie tylko. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął znacząco na chęć podróżowania Polaków. Biura musiały tylko jednak zmodyfikować ofertę.
2: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach. W kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
0: A z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Tam wynajmowała, tam gdzie dolecieli, wynajmowała ewentualnie samochody. Z tego rodzaju transportu skorzystało 9,5 miliona podróżujących. No to wspomnieliśmy wakacje, teraz mamy już wrzesień, drugi dzień września, przypominam, koniec wakacji. No, dla kogo koniec? Dlatego koniec, krzykną teraz studenci, którzy jeszcze wakacje mają. No i imprezują, party dla studentów, oddział zamknięty.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. Dwa. Ewska jest w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców ponownie. Znów ucięło coś. No nie wiem, co się dzieje z tym ucinaniem.
1: No ja też nie wiem. No,
0: a propos ucinania.
2: Robercie, ale to mógłby być fajny pseudonim artystyczny do pisania książek. Bert Allen. Pozdropienio.
0: Pozdropienio.
1: No i dobra. No i dobra. Patrz, na lepiej by się sprzedawały na pewno, bo to wiesz, no. Międzynarodowe. Tak. To zawsze zagraniczny
0: autor. A ja głupi
1: autor.
0: Pod swoim imieniem i nazwiskiem piszę.
1: To zawsze jest na przyszłość szansa. Tylko teraz już, wiesz, wszyscy będą wiedzieć, że to ty.
0: Bo Piniu zdradził. Pozdrawiam cię, Piniu. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie, naprawdę, jeżeli widzicie jakieś utrudnienia, dajcie znać. My dajemy co 20 minut 3 razy na godzinę. Ewa biega w tę i z powrotem, żeby sprawdzać te wiadomości drogowe. Sprawdza i same wiarygodne informacje już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście.

0: One też są takie, że są korki w miastach. Jest popołudniowy szczyt komunikacyjny, zaczął się rok szkolny, w związku z tym zdecydowanie widać to na ulicach polskich miast. Sprawdźmy południową obwodnicę Krakowa, bo tutaj dość spore spowolnienia na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od węzła Kraków Południe. No właściwie już za węzeł Tyniec, a więc za most na Wiśle, więc tutaj długie spowolnienie. To nie korek, widać, że samochody jadą, ale widać też, że zdecydowanie wolniej na tym odcinku. No i w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, spowolnienie jest do Balic, a także od mostu na Wiśle za węzeł Siedzina. Jeśli chodzi o wjazd do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny, to oczywiście droga krajowa numer 44 jest zakorkowana, a także mamy siódemkę, czyli Zakopianę, z korkami od Gaju do Libertowa, jadąc w kierunku Krakowa, a zjeżdżając węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego jest korek do Libertowa. Tu prowadzone są prace drogowe. No i mamy ten wypadek na wysokości Mogilan, to na jezdni w kierunku Krakowa. Przypomnijmy, to jest odcinek Myślenice Kraków, 680 km. Zepsuł się autobus, z którego wyciekły płyny eksploatacyjne i niestety całkowicie zablokowana na tym odcinku jest w tej chwili jezdnia w kierunku Krakowa. Czy można jakoś sensownie to objechać? Nie bardzo, mówiąc szczerze. Że trzeba byłoby zjechać w Głogoczowie na 52 i później przez Radziszów, Rzozów, no i właśnie Skawinę. No ale przypominam, że od Skawiny do Krakowa też jest dość duży korek, więc być może lepiej jest poczekać. Albo no oczywiście można małymi trasami lokalnymi, ale to na pewno nie jest objazd dla samochodów osobowych. I jeszcze A1 na wysokości Włocławka, przypomnijmy, między węzłami Zachód i Północ po kolizji ciężarówki z osobówką jest zwężenie w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mamy jeszcze info od was. Halo, dzień dobry.
3: No witam was. Witam was, kochani kierowcy. Jadę drogą 455 z Jelcza Laskowic do Oławy, już 45 minut. Potężny korek. Tu są takie dwie drogi między Oławą a Jelczem Laskowicami, które są obie w jednym czasie w remoncie. Dzisiaj mieli upłynnić ten ruch, no i upłynnili tak, że stoimy jeszcze dłużej, jeszcze bardziej. Więc jeżeli chcecie z Jelcza Laskowic przedostać się do Oławy albo z Oławy do Jelcza Laskowic, to proponuję wam objechać to przez Brzeg Opolski albo przez Wrocław. Tyle ode mnie, spokojności.
2: Spokojności, dziękujemy za informację. I o to chodzi, żebyśmy sobie nawzajem pomagali i jechali razem. Za 6 minut będzie godzina 17. O 17 wiadomości, jak zdaniem synoptyków będzie wyglądała noc.

0: The Police, można powiedzieć, w asyście policjantów. Jechaliśmy teraz na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Za minutę będzie godzina 17. Powiedziałem, że o godzinie 17 informacje pogodowe o tym, jak wyobrażają sobie dzisiejszą noc synoptycy. Zwykle po 17 nie zadaję zagadek, ale co? No, po 17 też potrzebne są szare komórki za kierownicą, więc chyba jakaś będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13, prawie 14 stopni pokazują termometry w Suwałkach, 13,7 dokładnie, i tam jest najchłodniej zdecydowanie od co najmniej godziny. 24,3 w Rzeszowie pokazują termometry i tam jest najcieplej, na Podkarpaciu. Jak będzie dzisiejszego późnego wieczora i nocą? Zachmurzenie małe i umiarkowane. To dobra wiadomość, gorsza jest taka, że okresami też może być duże. Na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu miejscami przelotne opady deszczu. Czyli tak jak w dzień, a na południu możliwe lokalne burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, nocą to od 10 do 14 stopni, chłodniej jedynie na ziemi łódzkiej, w centralnej Polsce około 8 stopni zaledwie pokażą termometry. Wiatr pozostanie słaby i pozostanie zachodni, chociaż w drugiej części nocy będzie już zmieniał kierunek na południowo-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już po 17 ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 17 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z wiadomościami drogowymi. Oczywiście Mariusz przybywa. Posłuchajcie, co się dzieje o 17.10 na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień, ale wciąż kłopoty na autostradzie A1. Na odcinku Włocławek Zachód, Włocławek Północ w pobliżu 196 kilometra, który wypada w rejonie węzła Włocławek Zachód. Doszło tam do kolizji ciężarówki z autem osobowym, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada 4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe. W pobliżu miejscowości Malnia na 248 kilometrze zapaliło się auto osobowe. W wyniku pożaru akcji gaśniczej zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 kilometrze zepsuł się autobus. Doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej. Na 462 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Niestety dwie osoby są ranne, a trasa S19 jest drogą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17 minut po godzinie 17, odpowiedni czas, żeby kolejny raz rozruszać sobie szare komórki, a może się uda odgadnąć, o co one tak naprawdę chodzi. Dziś już mówiłem, że mamy święta nietypowe 2 września, czyli dzień pozyskiwania talentów i jeden pan śpiewał, że ma talent na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Mamy również dzień dużego rozmiaru i tak sobie przypomniałem, że taki duży rozmiar miał ktoś albo coś, o czym teraz będzie mowa. Posłuchajcie.
1: Po co jest ten...
2: Właśnie, po co?
1: Otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta.
0: No a ja właśnie pytam. O co chodzi? O czym mówił... albo o kim mówił ten pan z tym drugim panem? O co chodzi tak naprawdę? Aplikacja służy do tego, żebyście udzielili odpowiedzi. W tym momencie możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe w dniu dużego rozmiaru, bo to, o co pytam, było duże. To mogę podpowiedzieć, ale co to było albo kto to był? Czekam.

0: 24 minuty po godzinie 17. Kolejna informacja drogowa od Was. Słuchamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A4 w stronę Wrocławia, 140 km. Jest, nazwałbym to taki meksykański korek, bo na 143 km jakieś zdarzenie ciężarówki z osobówką. Autostrada jest przejezdna, natomiast pozostał po tym zdarzeniu meksykański korek, który przesuwa się w stronę Kątów. Pozdrawiam, Piotr.
0: Dziękujemy, Piotrze, za informację o meksykańskim korku w Polsce. Przypominam zagadkę ostatnią dzisiejszego popołudnia w Wysokich Obrotach. Mówili, że nie zapytam, a zapytałem.
2: Po co jest ten... Właśnie, po co? Otóż to... Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta.
0: No ale ja zapytałem i mam nadzieję, że jednak ktoś wie, o co pytam. O czym, o kim rozmawiali ci panowie?

0: 17.30, no to jak brzmi odpowiedź? Halo, halo?
1: Jeśli chodzi o zagadkę, to chyba chodzi o film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, kiedy jako klient Stanisław tym rozmawia z fotografem pokorą na temat rozmiaru zdjęć.
0: Aha.
1: Patyl Stefan Stigła.
0: Nie, nie chodzi o rozmiar zdjęcia, chodzi o pewną, powiedziałbym, postać, figurę, wielką figurę. Podpowiem, że nawet tak wielką, że helikopter musiał ją transportować. O co chodzi, do tego wrócimy, a teraz wracamy na Polskie Drogi z Mariuszem Dąbrowskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, odcinek węzeł Włocławek Zachód, węzeł Włocławek Północ, 196 km. Kolizja ciężarówki z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe. W pobliżu miejscowości Malnia na 248 km zapalił się samochód osobowy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Taka była sytuacja przed kilkunastu jeszcze minutami. Najświeższe doniesienia z A4 są takie, że na 248 km odblokowano jeden z pasów w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków.

0: pobliżu Mogilan na 680 km zepsuł się autobus, ale z tego autobusu wyciekły płyny eksploatacyjne. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Inne miejsce na siódemce, ale tu chodzi o trasę S7, odcinek węzeł Białobrzegi, południe, węzeł Kamień, 445 km. Pożar auta dostawczego, zablokowany jeden pas w kierunku Radomia. S8 w Warszawie, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego. W rejonie węzła Powązkowska na 12 km doszło do kolizji auta osobowego z busem. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. No i korek. Jest korek na S8, na jej stołecznym fragmencie dość spory, bo zaczyna się tak w rejonie Blizny Łaszczyńskiego i ciągnie się aż po Marymont. To dla jadących w stronę Białegostoku, w przeciwną stronę, dla jadących od Białegostoku, od Marek, w stronę Łodzi, Poznania, korek jest od Żerania po Marymont. Także proszę mieć to na uwadze. S19, odcinek węzeł Sokołów, Małopolski węzeł Jasionka. W pobliżu Stobiernej na 462 km zdarzyły się dwa auta osobowe. W tym wypadku ucierpiały dwie osoby. S19 jest na 462 km trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak, o kim, o czym była mowa? Halo, halo?
3: No dzień dobry, czy to chodzi o misia? Pozdrawiam, Piotr.
2: Pozdrawiam, Piotrze. Czy to chodzi o misia? Po co jest ten miś? Pisze Czupur z Durango. Ma rację?
4: O. Dzień dobry, oczywiście chodzi o misia. Pozdrawiam, Marek.
2: Pozdrawiam, Marku. Oczywiście chodzi o misia. Sołtys Kwidzyn też tak napisał. Ania Starnowa jest podobnego zdania. Konrad z Wieśka. Chodzi o misia. Kadas, Ewa, Peter, Janusz z Łomży. Kto jeszcze?
5: Halo. Oczywiście chodziło o tego misia. Misia na skalę naszych możliwości. Pozdrawiam, Bartek.
2: Pozdrawiam, Bartku.
6: Witam. To oczywiście miś na miarę naszych możliwości. Pozdrawiam, Piotrek z Wrocławia.
2: Piotrek z Wrocławia był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrali wiadomość. A jeszcze Janusz z Łomży, Rebmi, miś napisał Seb Wawy, z Wawy, ale najszybszy był Tom Kon. Czyli Piotrek z Wrocławia i Tom Kon. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa i fanfary dla wszystkich. Oczywiście, że chodziło o misia. Ten miś duży był. Stąd pojawił się oczywiście w dniu dużego rozmiaru. Ten miś, prawda?
7: Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta.
2: A jednak zapytałem.
7: Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości.
2: No to jedziemy. Z Lenem Krawicem. Teraz, na wysokich obrotach, na 25 minut przed godziną 18.

Cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. I włączamy szybkie tempo. Green Day już teraz dla naszych słuchaczy i słuchaczy.

0: No to mamy koncert życzeń. Słuchamy.
1: Witam, tu Tomkon. Serdeczne i gorące pozdrowienia dla moich dzieci, Ani oraz syna Marcela, który niedawno zdał prawo jazdy w pierwszym podejściu, a także dla mojej żony Beaty z gorącymi życzeniami i w odpowiedzi na żywotne potrzeby społeczeństwa. Pozdrawiam, Tomkon.
0: No to gramy dla rodziny Tomkona.

0: Wilki kończą, a za chwileczkę zacznie Mariusz Dąbrowski, który jest w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 50 Sochaczew-Wyszogród w pobliżu miejscowości Lubiejew na 84 kilometrze zdarzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba poniosła w tym wypadku śmierć na miejscu. Droga nr 50 jest zablokowaną. Stało się to 35 minut po 17. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Włocławek Zachód, węzeł Włocławek Północ na 196 kilometrze, gdzie doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym i były problemy na jezdni w kierunku Trójmiasta. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe w pobliżu Malni na 248 kilometrze. Tam pali się samochód osobowy. Akcja gaśnicza, pożar sprawiły, że jezdnia w kierunku Wrocławia najpierw została zablokowana. Od pewnego czasu jedzie się jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 6 minut będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie Zbyszek Zegler. Co robisz właśnie?
1: No zostać na luzie z Radiem Kierowców. Najlepiej słuchać nas do końca, do 22, bo po 19 będą atrakcje w postaci najprzystojniejszego wokalisty. Tak, on jest nawet nazywany, pamiętam, że jak pracowałem w MTV, w którym ty też pracowałeś, to koleżanki mówiły, że to jest taki polski Jim Morrison. Wrócił do Manchesteru.
0: Na fryzurę.
1: Też, ale no i wygląda tak. W ruchach też jest taki trochę
0: Morrisonowy.
1: Natomiast żyje, szczęśliwie żyje, ma się dobrze. Maciek Tacher wrócił do Manchesteru i razem z liderem Sławkiem Załańskim będzie naszym gościem.
0: I prosto z Manchesteru przyjadą do nas.
1: A nawet z Torunia.
0: O! Zbyszek Zegler po godzinie 18 na
1: Zapraszam i dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Wiolonczeli tak pięknie kończy utwór Paragwaj Lechia Nerkaki. To był szok, że odszedł z Klausem Mitwocha, no ale odszedł. I jak się okazuje, z korzyścią dla wszystkich, szczególnie dla fanów, bo solowa kariera pięknie rozkwita, mimo że podobno dobiega końca. Ale tego się dowiemy w najbliższym czasie. W sensie będzie potwierdzenie, że to na pewno ta ostatnia trasa koncertowa, ta ostatnia trasa koncertowa. Zbliża się godzina 18. Sprawdzamy, co tam na termometrach w kraju, w jakich okolicznościach pogodowych przychodzi nam się przemieszczać. Jedziemy teraz, no, najchętniej przez Racibórz, bo tam najcieplej 23,8 stopnia. W ogóle ta południowo-zachodnia część Polski jest dosyć ciepła. Zresztą południowo-wschodnia też całkiem przyzwoicie, 23,5. W Rzeszowie 22,8, na samych krańcach wschodnich, tuż przy granicy. Najchłodniej we Włodawie, 16 stopni w tej chwili, czyli wschód zimny. Chociaż to taka wyspa chłodu, można powiedzieć, bo naokoło wszędzie ciepło. Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, no jest, synoptycy napisali prawdę. Przelotne opady deszczu mogą nam się przytrafiać głównie w północnej i wschodniej połowie kraju. Teraz podobno pada w okolicach Olsztyna, Suwałk, Lublina i Rzeszowa. Możecie nam potwierdzić albo stwierdzić, że nein, jeżeli nie pada. Poprosimy o informacje w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Na północnym wschodzie i na północy miejscami mogą się pojawić też burze, podczas których spadnie do około 10-15 mm deszczu. Temperatury maksymalne w tej chwili od 18 stopni na północy, chociaż 16 we Włodawie, do 22 w centrum i na południu, chociaż 20 prawie 4 w Raciborzu. A jeszcze cieplej na południowym wschodzie, o tak, 23 do 25 stopni, to się zgadza. W nocy na Dolnym Śląsku i na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami, szczególnie na północy, przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu lokalnie możliwe będą burze. Temperatura minimalna w nocy, najchłodniej w Kotlinach Karpackich, około 7 stopni, a od 10 na południowym wschodzie do 14 na zachodzie, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum oraz nawet 16 stopni w nocy lokalnie nad morzem. Wiatr będzie słaby, na północnym wschodzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty. Zachodni i z południowego zachodu będzie wiał, w czasie burz na wybrzeżu porywy do 55 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy środowe na luzie z zespołem Manchester, to za godzinkę i parę minut. Maciek Tacher i Sławek Załęski. Natomiast od samego początku do samego końca jedziemy z Maćkiem Sampolskim, wydawcą, kierownikiem dzisiejszej redakcji, audycji, Eweliną Dobrzyńską, realizatorką, Mariuszem Dąbrowskim, który za 8 minut już powie, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam. Jedźmy razem do 22.

0: 10 minut temu minęła godzina 18. Sens tej historii jest taki, że wy korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców albo z numeru telefonu 22 513 11 11 i przysyłacie nam informacje drogowe z pierwszej ręki, bo te, które widzicie. A Mariusz Dąbrowski dołącza je do swoich źródeł tajnych, o których nie będziemy teraz tutaj rozmawiać, ale wiarygodnych, dzięki którym powstają serwisy, takie jak ten. Mariusz Dąbrowski, gotowy do zaprezentowania wiadomości.
1: Trzy razy tak.
0: Z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 50, odcinek Sochaczew-Wyszogród. W pobliżu miejscowości Lubiejew na 84 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć na miejscu, droga została zablokowana. Klasa ekspresowa S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej. Na 462 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, S19 jest zablokowana. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego w pobliżu węzła Powązkowska w Warszawie na 12 kilometrze. Doszło do kolizji autoosobowego z busem, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. A korek na S8 jest od Blizny Łaszczyńskiego aż po koło. W przeciwnym kierunku, w stronę Konotopy, Łodzi, Poznania, jest tylko ruch spowolniony na S8 na marymąckim odcinku tej trasy. Koniec kłopotów na S7 na odcinku węzeł Białobrzegi Południe, węzeł Kamień na 445 kilometrze na jezdni w kierunku Radomia. Nie ma już utrudnień po pożarze auta dostawczego. Droga krajowa nr 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 kilometrze zepsuł się autobus. Do tego należy dopisać jeszcze wyciek płynów eksploatacyjnych. W konsekwencji zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Autostrada A4, odcinek węzeł

0: Krapkowice, węzeł Opole Południe w pobliżu miejscowości Malnia. Na 248 kilometrze zapaliło się auto osobowe. Na zablokowanej do tej pory jezdni w kierunku Wrocławia odblokowano jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A kolejny serwis o godzinie 18.30. Zapraszamy, bo punktualnie, nie będziemy czekać na spóźnionych, zaprezentuje Mariusz następny.

0: Młodzieżowy zespół Kazik na żywo w PRK w Polskim Radiu Kierowców. To i o młodzieży teraz będzie. 19,5 minuty po godzinie 18 w Na Luzie w Radiu Kierowców. Informacja dla młodych, ale właściwie dla tak młodych, że i rodzice mogą posłuchać i przekazać. Bo młode osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy, muszą się liczyć od jutra ze zmianą przepisów. Przewidują one dodatkowe obowiązki przez co najmniej 2 lata, mówi Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Młodych kierowców, którzy uzyskają prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy, będzie obowiązywał okres próby 2- lub 3-letni. Obowiązywać ich będzie także niższy limit 12 punktów karnych. Młodego kierowcę bezwzględnie będzie obowiązywała zasada całkowitej trzeźwości.
0: Znacznie bardziej rygorystyczne zasady obejmą kierowców, którzy zdobędą uprawnienia jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, co jest, jak wiemy, już możliwe, a co dodaje Ewelina Wrona.
1: W trakcie okresu próbnego młody kierowca nie będzie mógł przewozić osób nieletnich bez obecności doświadczonego pasażera lub opiekuna i taki opiekun musi mieć najmniej 25 lat i 5 lat prawo jazdy, ale też nie będą mogli tacy 17-latkowie prowadzić pojazdów w celach zarobkowych i w tym przypadku naruszenie może skutkować odpowiedzialnością samego kierującego.
0: A konsekwencje też w tym przypadku poniesie osoba zlecająca. Prawo jazdy będzie można stracić po przekroczeniu 20 punktów karnych w ciągu pierwszego roku od uzyskania dokumentu. Równie niebezpieczne okaże się popełnienie 3 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie próbnym. Utratą uprawnień zakończy się także jazda po alkoholu. No i to akurat bardzo dobrze.

0: Zbliża się 18.30, no i Małgorzata Ostrowska wyśpiewała. No wszystkie słuchaczki śpiewały. Zjawia się i znika, jak śliczny taki Mister of America, ten nasz Mariusz Dąbrowski, co przedstawia serwisy drogowe. No.
1: Europejczyk, Europejczyk.
0: No, Mister of EU.
1: Ale Stany lubię.
0: No i super. Mariusz nam powie, co się dzieje na drogach teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo szybko zakończyły się kłopoty na autostradzie A1, na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów, w pobliżu miejscowości Kruszyna na 406 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas jezdni w kierunku Gorzyczek. Służby z tym utrudnieniem uwinęły się bardzo szybko i zepsuta ciężarówka nie stanowi już zagrożenia na autostradzie. Po kłopotach w innym miejscu A1 na odcinku węzeł Wrocławek Zachód, węzeł Wrocławek Północ, w pobliżu 196 kilometra odblokowana została całkowicie jezdnia w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe, miejscowość Malnia, 248 kilometr, pożar auta osobowego. Jest odblokowany jeden pas jezdni, a więc tylko tym jednym pasem można przedostać się w stronę Wrocławia. Krajowa 7, Myślenice, Kraków, w pobliżu Mogilan na 680 km. Awaria autobusu, do tego jeszcze trzeba dodać wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego, w pobliżu węzła Powązkowska, wszystko to na S8 na stołecznym warszawskim odcinku, 12 km. Kolizja auta osobowego z busem, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka, w pobliżu Stobiarnej na 462 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. S19 zablokowana i droga krajowa numer 50, Sochaczew-Wyszogród, w pobliżu miejscowości Lubiejew na 84 km, zderzenia autoosobowego z motocyklem. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Droga numer 50 na swym 84 km jest drogą zablokowaną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominamy o tym, że działa bardzo dobrze nasza aplikacja Polskie Radio Kierowców. Nazywa się tak jak my. Działa też nasz numer telefonu 22 513 11 11. Zachęcamy do korzystania. Wiem, że to robicie, ale im więcej waszych głosów, tym więcej

0: Za 24 minuty będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Wiadomość ze Susemki z okolic Wielunia, Walichnowy jest taka.
1: Droga S8 kierunek Wrocław, kilometr 194,4. Popsuta ciężarówka stoi częściowo na poboczu, częściowo zajmuje pas w stronę, prawy pas w stronę Wrocławia. Proszę uważać.
0: Dziękujemy bardzo, słuchaczu. Proszę uważać.

0: Jeżeli słuchaliście, to wiecie, że to Paulina Przybysz i Mama's Car. Jeżeli słuchaliście w ubiegłym tygodniu, jak miałem przyjemność jechać z Pauliną jej samochodem, jej mamuśkowozem, ta piosenka powstała właśnie w tym aucie. To Chrysler Town & Country. V6, Pentastar, no fajny samochód, fajny, bardzo, bardzo przyjemnie się podróżowało. Za 20,5 minuty będzie godzina 19, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja na luzie, ale nie zwalnia nas to z obowiązku informowania o rzeczach, którymi żyje cała Polska. Jest informacja odnośnie wczorajszych zdarzeń na jedynce. Kierowca, który wjechał wczoraj w ludzi pracujących na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty dziś. Grozi mu 8 lat więzienia. O szczegółach Krzysztof Słabikowski z Polskiego Radia Katowice.
1: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. 32-latek przyznaje się jedynie do pierwszego zarzutu, ale tłumaczy, że nie pamięta okoliczności zdarzenia. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
0: We wszczętym dziś śledztwie sprawdzane będzie także rzekome nieprawidłowe oznakowanie robót drogowych. Do wypadku doszło wczoraj rano na autostradzie A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne.

0: Co to za zła kobieta musiała być, że z taką radością Chris Isaak śpiewa My Baby Left Me. Standard rockabilowy w wykonaniu słynnego pieśniarza amerykańskiego u nas na luzie. W Polskim Radiu Kierowców piosenka skończyła się dokładnie 10 minut przed godziną 19. Uśmiechał się pogodnie Mariusz Dąbrowski, więc pewnie się piosenka podobała.
1: Tak, ale twoja sentencja z nią związana jeszcze bardziej.
0: Interpretacja libretta. To posłuchajmy teraz interpretacji Wiadomości Drogowych w wykonaniu Mariusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 50, Sochaczew, Wyszogród, w pobliżu Lubiejewa na 84 km po zdarzeniu autoosobowego z motocyklem. Jedna osoba poniosła śmierć w tym wypadku, a droga nr 50 na 84 km jest trasą zablokowaną. S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka, w pobliżu miejscowości Stobierna. Na 462 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne. Była droga przez pewien czas zablokowaną, teraz odblokowano jeden pas ruchu. Raz jeszcze S19. Odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Północ w pobliżu miejscowości Lasy. Na 42 kilometrze kolizja aut osobowego z busem, zablokowany jeden pas w kierunku Lublina. Krajowa 10, odcinek Skępe-Sierpc w pobliżu miejscowości Studzieniec. Na 390 km zdarzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, 10 zablokowana. S8, 194 km jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i częściowo prawy pas. Proszę o ostrożność. O to ostrożność prosi również nasz słuchacz, który o tym incydencie poinformował. S8 jeszcze raz, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego w Warszawie, 12 km, to jest rejon węzła Powązkowska. Kolizja autoosobowego z busem, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy, no ale spory korek na tej S8. Krajowa 7, Myślenice Kraków, w pobliżu Mogilan na 680 km, awaria autobusu, zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa. I autostrada A4, węzeł Krapkowica, węzeł Opole Południe, w pobliżu miejscowości Malnia na 204

0: 48 kilometrze pożar autoosobowego. Odblokowano jeden pas jezdni na zablokowanej do tej pory jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po 19 w Naluzie goście, zespół Manchester się u nas pojawi.

0: Zespół Jamal zdecydowanie podniósł temperaturę w swoim Defto w Perka w Polskim Radiu Kierowców w audycji Na Luzie. Informacje pogodowe. W tej chwili najcieplejsze miasto w naszym kraju to Opole. 22,9 stopnia tamże, a najchłodniejsze to Zamość, tylko 15,6. Minęła 19.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Minęła godzina 19, więc powiem, jak nam się będzie jutro jechało, jeżeli chodzi o pogodę. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu także burze. W czasie burz może spaść od 10 do 15 mm deszczu. To tak jak dzisiaj, jeszcze możemy się spodziewać na północy i północnym wschodzie deszczu i burz. Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19. I to jest maksymalna wartość, którą zobaczymy między 14, 15 a 16, gdzieś tak prawdopodobnie. 19, 20, 23 stopnie jutro maksymalnie. Wiatr przy tym będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, powieje z zachodu i z południowego zachodu. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km na godzinę, a wieczorem jutro w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim spotkamy się z reprezentantami zespołu Manchester, Maćkiem Tacherem i Sławkiem Załońskim, a wszyscy przyszli, nawet i brat Sławka Darek, no, cały zespół się stawił, ale żeby nie było chaosu, to będę rozmawiał z Maćkiem i ze Sławkiem. A poza nimi w dzisiejszym Na Luzie występują Maciek Sampolski jako wydawca, Ewelina Dobrzyńska, która realizuje program, Mariusz Dąbrowski mówi, co się dzieje na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam, żebyśmy razem do godziny 22 spędzali ten czas na chwałę wszystkich przemieszczających się po naszym pięknym kraju i poza granicami też.

0: To, że nie ma fal, to nawet dobrze, ale czy są o tej porze jeszcze jakieś utrudnienia na drogach? To jest rzecz, która myślę, że jest warta sprawdzenia. Co zrobimy oczywiście w Perka w Polskim Radiu Kierowców właśnie teraz, bo minęła 19:10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe, 248 km. Na zablokowanej jezdni w kierunku Wrocławia odblokowano jeden pas. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków, w pobliżu Mogila na 680 km. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego, w pobliżu 12 km w Warszawie. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. S8, 194 km jezdni w kierunku Wrocławia. Unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i prawy pas. Apel o ostrożność, o to prosi nasz słuchacz, który informuje wszystkich właśnie o takim zdarzeniu. Krajowa 10, odcinek Skępe-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 km. Droga jest zablokowana po zderzeniu dwóch autosobowych, w którym 3 osoby zostały ranne. S19, odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Północ w pobliżu miejscowości Lasy na 42 km. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. Raz jeszcze S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu miejscowości Stobierne na 462 km. Zderzenie dwóch autosobowych, 2 osoby ranne. Na zablokowanej do tej chwili trasie odblokowano jeden pas w kierunku Lublina. No i 50, odcinek Sochaczew-Wyszogród w pobliżu Lubiejewa na 84 km. Droga jest wciąż zablokowana po wypadku śmiertelnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę spotkanie z muzykami zespołu Manchester, zespół znany z takich hitów jak Dziewczyna Gangstera, Berlin Lubi Deszcz, Lubię Twoje Włosy, wokalista Maciej Tacher i lider, gitarzysta Sławek Załęski będą naszymi gośćmi.

0: Czwerka w Polskim Radiu Kierowców z ogromną radością, chociaż i trochę niepokojem. Witam zespół Manchester w Na Luzie. Na Luzie to jest nazwa tej audycji.
1: Witam.
0: Maciek Tacher już się odezwał i Sławek Załański.
2: Witam, witam.
0: Witam was bardzo serdecznie. Skąd obawy? Obawiam się, że Maciek, jak zadam pierwsze ostre pytanie, to trzaśniesz drzwiami i wyjdziesz, nie weźmiesz torebki, ale może być tak sobie. Dlaczego szedłeś z Manchesteru?
3: Wiesz co, no to był taki czas, gdzie niespecjalnie nam się układało. Każdy miał jakąś tam inną koncepcję na to, co dalej.
0: Sławek obserwuje w tej chwili, jaki mamy interesujący sufit.
3: Tak, prawda. I zamiast wiesz, przeciągać linę, to stwierdziłem, że lepiej ją puścić i jakby oddalić się na swoje.
0: No właśnie, a to swoje wyszło czy nie wyszło?
3: Wiesz,
0: to
3: zależy jak, wiesz...
0: No właśnie z twojej perspektywy.
3: No, mi się wydaje, że...
0: Będziesz cały czas też robił tacherowe rzeczy, czy...
3: Na razie nie, na razie się skupię na Manchesterze i jakoś tak nie czuję potrzeby robienia swoich rzeczy. Więc póki co nie, ale no przez 6 lat ja sobie bardzo fajnie odpocząłem, jakby nabrałem dystansu do wielu rzeczy, jakby wyżyłem się też. Troszkę tak, pewnie. Wydałem 3 płyty, 2 autorskie, 1 w duecie, także jakby się też zrealizowałem jako autor, jako no, właściwie pan od wszystkiego, nie? Więc po tych 6 latach stwierdziłem, no może spróbujmy zobaczyć, czy da się to jeszcze raz ugryźć.
0: No. I co, ty byłeś inicjatorem?
3: Właściwie nie, myśmy się tak troszkę... No chłopaki dzwonili tam co jakiś czas, jakby podpytywali, może już?
0: Sławek, jak to było? To kto pierwszy wyciągnął rękę?
2: No właśnie tak w ogóle to chyba ja. Stwierdziliśmy, że no już za długo tutaj tej absencji i Maciek musi wrócić, więc się umówiliśmy, pamiętam, to był bardzo, bardzo gorący dzień na Starówce.
0: W ubiegłym roku.
3: Nie, to już było
2: 3 lata, nie? I ja poszedłem tam z propozycją, byłem przekonany, że Maciek powie, no nie stary, to ci mówię źle razy, że nie. No dobra. Bardzo się zdziwiłem.
0: Wziął się z zaskoczenia.
2: Kupiliśmy sobie wodę, pogadaliśmy. Tam musieliśmy tylko omówić twarde warunki Maćka, na jakich zasadach ma wrócić. Pamiętam, że na takich, że to on teraz będzie wszystko robił, a my mamy się nie odzywać.
3: No.
0: Czyli nowe piosenki już są twojego autorstwa i zespół akompaniujący.
3: Mamy już 4 utwory, no chyba 4 czy 5 wydaliśmy i różnie to jest różnie. No, ostatnio Sławek komponuje znowu i jakby wróciliśmy do takiego starego systemu. Gdzie starego,
0: muzyka,
3: gdzie
0: stała.
2: No właśnie to jest tak, że no bo kilka piosenek rzeczywiście Maciek skomponował.
3: Znaczy, mieliśmy kompozytor zewnętrzny.
2: Współprodukcję z różnymi ludźmi, ale chyba Maciek zgodzi się, że jednak to, że zaczęliśmy od powiedzmy roku chyba, znowu absolutnie starą formułę, no, czyli ja komponuję, Maciek pisze teksty, a reszta się nie wtrąca, to myślę, że to przyniosło rezultaty, no chociażby wyświetlenia są diametralnie wyższe niż tego eksperymentu, powiedzmy, z różnymi producentami.
0: Dobra, bo się zaczyna kolejny konflikt, no dajcie spokój. Ringo, spokojnie. John.
2: Czysta matematyka.
0: Słuchajcie, jak było, Sławek, najpierw do ciebie to pytanie, jak było na pierwszym koncercie po powrocie Maćka? Bardziej byłeś zestresowany, czy bardziej byłeś zmobilizowany?

0: Nie, no było fantastycznie. W ogóle nie byłem zestresowany, dlatego że co mnie bardzo zdziwiło, to było w Toruniu i jakby bardzo się szybko wieść rozeszła, że
1: Maciek wraca.
0: W cudzysłowie, wrócił znaczy, stary
1: Maciek. Bo tak, bo tamten też był
2: pierwszy
1: Maciek.
2: Był taki jeszcze, wiesz, nieformalny chyba.
0: Tak, ta, no ale jakby no...
1: Z publicznością.
0: Chcę powiedzieć, że po prostu była ogromna frekwencja. I naprawdę się nie spodziewaliśmy, bo grając na przykład no, z poprzednim składzie, tym sześciowym nazwijmy to, no było, nie wiem, z 3 razy mniej ludzi. Więc na pewno absolutnie...
1: Otworzyli jednostkę wojskową jakąś?
0: Tak, żeńską. Absolutnie, no ja byłem mega zdziwiony, ale tak typu, że szczęśliwy, że jednak rzeczywiście, bo tak tego, wiesz, takie głosy...
2: 4 osoby były, a wcześniej była jedna.
0: Tak, tu były 4000, a wtedy było 1000. Mm-hmm. Ja byłem po prostu szczęśliwy, dlatego że, no i te i głosy, że no dobra, no to teraz można zacząć chodzić. Nasza fanka Kary też powiedziała, no dobra, to muszę znowu zacząć jeździć na koncerty. Więc bardzo pozytywnie.
1: Fanka Kary?
0: Tak się... Za Kary. Nie, Karolina, pozdrawiam cię serdecznie. Okay.
1: No dobrze, ciekawe, czy słucha. Maciek, a ty jak wychodziłeś przed swoją, jakby nie patrzeć, publiczność?
2: Właściwie nic się nie zmieniło tak naprawdę. Po tych 6 latach wróciłem do zespołu, jakby nie było tej przerwy. Mm-hmm. Tak jakby
0: po globie, super.
2: No, w ogóle nie odczułem jakiejś różnicy specjalnie, także...
1: Dobrze, to posłuchajmy w takim razie starego, nowego Manchesteru. Nie, no nowego, bo tak, na początku były Lubię Twoje Włosy, nie mogliśmy inaczej zacząć, więc teraz wybierajcie, którą piosenkę zaprezentujemy słuchaczkom i słuchaczom Radia Kierowców.
0: No to może chronologicznie.
2: To na chwilę, tak?
0: Na chwilę.
1: Dobra. Na chwilę zespół Manchester, który jeszcze za chwilę pobędzie z nami w Na Luzie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Kasia Półrolniczak, czyli Katia, nam śpiewała w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym punktualnie o 19.30 mamy dla Was wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz mniejszy, coraz krótszy korek na S8 na jej stołecznym odcinku. W tej chwili korek jest od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. A wszystko to za sprawą tego, że między węzłem Prymasa Tysiąclecia, węzłem Broniewskiego w pobliżu Powązkowskiej na 11, właściwie na 12 kilometrze doszło do kolizji auta osobowego z busem, przez co zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Przypominamy i przestrzegamy, S8 raz jeszcze, jej 194 kilometr jezdnia w kierunku Wrocławia. Unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i prawy pas. Apel o ostrożność dla tych wszystkich, którzy przejeżdżają to miejsce. Krajowa 10, odcinek Skępe-Sierpc w pobliżu Studzieńca. Na 390 km doszło do zdarzenia dwóch autosobowych, trzy osoby ranne. 10 jest w Studzieńcu drogą zablokowaną. S19, odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Północ w pobliżu miejscowości Lasy. Na 42 kilometrze doszło do kolizji autoosobowego z busem. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Lublina. I raz jeszcze S19, odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej. Na 462 kilometrze po zdarzeniu dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Droga była przez pewien czas zablokowana, teraz jest odblokowany jeden pas jezdni w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy z reprezentantami zespołu Manchester, Maćkiem Tacherem i Sławkiem Załańskim, ale kątem oka spoglądam do aplikacji i między innymi taka wiadomość. Dobry wieczór, jak zwykle rozmowy na poziomie, bardzo przyjemnie się Was słucha. Czekam na konkurs z płytą i z odpowiedzią, że poprawna odpowiedź to... Pozdrawiam serdecznie chłopaki, Marcin z Michałowa. Marcinie, no niestety Manchester jeszcze płyty nie wysmażył nowej z Maćkiem Tacherem, także no tutaj będziemy oczywiście puszować. Presja duża na artystach, ale na razie nie mamy czego rozdać. Natomiast muzyka nowa będzie oczywiście.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie Na Luzie, w którym dzisiaj goszczę reprezentantów zespołu Manchester, chociaż wszyscy przyjechali, ale żeby nam się komunikacja nie zaburzała, to rozmawiamy ze Sławkiem Załańskim, liderem, gitarzystą, i z synem marnotrawnym, który powrócił na łono zespołu, Maciej Tacher, wokalista, współkompozytor, librecista, solo. Jak już piszesz to sam, prawda? Teksty.
1: Tak.
0: Nie zadałem pytania, które jest obowiązkowe w Polskim Radiu Kierowców. Czym do nas przyjechaliście dzisiaj?
1: To jest dłuższa historia, Sławek.
2: No, nie musisz być złośliwy tak od razu, bo ty wiesz. Przyjechaliśmy najlepszym samochodem na świecie, czyli Mercedesem. Nasz perkusista ma Mercedesa, ja mam Mercedesa, mój brat ma Mercedesa, tylko że to jest Sprinter. I skończył mu się alternator. No to oczywiście nie muszę ci tłumaczyć. Tylko Maciek nie wie, o co chodzi.
0: Wszystkim stają włosy na
1: plecach. Alternator 2 jest w kinach.
0: Nie no, alternator jest zdecydowanie groźniejszy niż Terminator, więc bardzo wam współczuję. Ale dojechaliście, bardzo się cieszę.
2: Z duszą na ramieniu.
0: Że dotarliście. Teraz z duszą na ramieniu będzie rachunek. Trzeba zapłacić za ten alternator, czy samochód do złomowania, bo to już jest taki...
2: A to już się właściciel samochodu martwi.
0: Okej. Słuchajcie, mamy w tej chwili taką sytuację, wydaje mi się, przejściową. Trochę jak te 20 lat temu, kiedy zaczynaliście, że nie wiadomo, czy rok to jeszcze będzie się rozwijał, czy rok już się zwinął i już w ogóle będziemy tylko słuchać starego Deep Purple, tym bardziej, że jest nowe, bardzo fajne. Co wy sądzicie o tym? No bo jednak jakby nie patrzeć, Manchester zawsze jedną nogą, znaczy no zawsze obiema nogami gitarowo staliście, natomiast no jak z waszej perspektywy, ze środka wygląda sytuacja, Maciek, młodego rokowego zespołu z 20-letnim stażem?
1: Młodego, wiecznie. Coś, co zależy, kogo zapytać. Niektórzy mówią, że niby rok wraca, albo że za chwilę wróci, bo ile można, albo że niektórzy popowe gwiazdy wykorzystują jednak gitarzystów nagle na koncertach, którzy tam wychodzą nagle i grają jakieś solo. To trudno powiedzieć, tak naprawdę teraz jest pełno wszystkiego i zależy, gdzie ucho przystawić, tam coś znajdziesz. Więc myślę, że ten rok sobie będzie funkcjonował na pewno już nie w głównym nurcie. Nie wydaje mi się, żeby on
0: nie tak
1: wrócił.
0: Nie tak jak w 91, 92, 93.
1: To już...

0: chyba nie specjalnie się.
1: No, ale nas to właściwie trochę nie obchodzi, dlatego że my po prostu przyjęliśmy teraz jakby nowe piosenki, stary vibe i tak mamy zamiar po prostu grać gitarowo, rockowo i zesowo cały czas. Więc kto nas puści, to nas puści, kto nie, to nie grzeba.
2: No i właśnie a propos kto nas puści, bo tak naprawdę kluczowe jest pytanie i można to wymierzyć, ile koncertów macie zaplanowanych i czy to jest taka ilość, która pozwoli na takie z czystym sumieniem powiedzenie, no fajnie jest.
0: Wiesz co, mamy akurat trasę na 20-lecie teraz promującą, jesienną, zaplanowaną. To jest na razie 5 koncertów, zobaczymy, może się coś
2: wiesz,
0: tam...
2: Jeżeli 5 na Narodowym, na Ergo Arenie, w Atlas Arenie...
1: Tak, 5 razy spokojnie. Na Narodowym, powiedziałem, że ruszyła czwartek, piątek.
2: No dobrze, gdzie pierwszy raz?
0: Zaczynamy od Odessy w Warszawie, taki klub jest, więc zapraszamy, to będzie 25, zdaje się, września, jeśli dobrze pamiętam.
2: Już, niedługo.
0: Mhm. A później jest koncert toruński, czyli gramy w naszym toruńskim Lizard Kingu. Tam to będzie 1 października, zdaje się. Później będzie jeszcze Gdańsk, Rybnik i albo Jelenia Góra, albo Wrocław. Także. Mhm.
2: Nie, no to super, to bardzo przyzwoite.
0: Bilety już są, można kupować, także wszystko już jest na socialach.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie, bo no, koncertowo Manchester jeszcze lepiej niż ze studia, więc warto, no bo można zobaczyć z bliska Maćka, dziewczynę.
0: No właśnie.
2: Więc tak. Myślałeś o tym, żeby obciąć włosy, czy obciąłeś w czasie tych 6 lat? Czy...
0: Nie obcinałem, właśnie nie od czasów studiów mam dłuższe raczej. Bardzo młodo wyglądam jak obecne, a ogólnie młodo wyglądam, więc już nie chcę jakby...
2: Ciągle pokazywać dowód osobisty, no żeby kupić piwo. Okay. Czy możemy, Sławku, chwilę porozmawiać o twoim samochodzie, bo masz wyjątkowe auto.
0: Na razie, ja idę.
2: Jeszcze wrócimy do ciebie, natomiast słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców bardzo lubią te opowieści, bo to nie jest wiedza, którą na co dzień szafuje menedżer, gdzie można sobie na socialach przeczytać o tym, jakim Mercedesem ty jeździsz.
1: Czy to jest w ogóle, słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja i mój brat Darek jeździmy prawie identycznymi samochodami, żeby było śmieszniej. One są ze złotoryi, więc mamy prawie identyczne. W Toruniu to jest DZL, to jest dziwna sprawa, ale mamy na jednym podwórku dwa takie same samochody i jeszcze, uwaga, są dokładnie w takim samym kolorze. Różnią się tylko silnikami. No. I to jest C-klasa, W203 zdaje się. Mm-hmm. No, C-klasa taka. No, ja mam to są takie świeże samochodziki, typu mój jest 25-letni, a Darka 24.
2: No wiesz, że później się zepsuły Mercedesy, więc po prostu macie te lepsze.
1: Tak, ale już wiem, co się zepsuje, alternator, więc już teraz spokojnie już.
2: Dobrze, a silnik ten większy jest u ciebie, czy u Darka?
1: Jest u Darka. Mm-hmm. 3.2 zdaje się. A ja mam taki, wiesz, taki z typu z kompresorkiem, taki, mm-hmm. taki nie wiem, taki...
2: Czterocylindrowy.
1: Mój brat ma 6 i no, jest taki bardziej mercedesowy, nie?
2: Znaczy, słuchaj, jeżeli jest dobrze zachowany, to w którymś momencie zaczyna funkcjonować jako klasyk. Ja na przykład się przyglądałem ostatnio rekinom 6 BMW i one już w tej chwili kosztują prawie tyle, co nowe samochody, więc jeżeli jest dobrze utrzymany z końca lat 70. czy z początku 80., no to trzeba za niego zapłacić prawie tyle samo, więc wiesz, bez kokieterii tutaj.
1: A mogę tylko dodać jako reklama tego samochodu, że jest naprawdę bardzo łatwy, tani w utrzymaniu. Dziwne, nie? Bo wspomniałem, że Mercedesy naprawdę łatwy w utrzymaniu. Ostatnio pojechałem na zakupy i zapomniałem, że trzeba też spojrzeć w lewo i wyjechałem sobie i było wielkie boom.
2: Auć.
1: A typu, że no, wyglądało to dosyć, typu, że chyba na złą. Natomiast naprawa wyniosła mi około 3000. Co byłem
2: czyli
1: zdumiony.
2: Tylko i...
1: Zdumiony. Byłem zdumiony, że nie raczej liczyłem, że to będzie 30000. Aha. Czyli nieopłacalne.
2: No to...
1: Więc naprawdę klasa C, taka około 20 lat, muszę naprawdę bardzo tanio
2: cenna
1: naprawić.
2: Wiedza.
1: To,
2: cenna
1: dzielę wiedza. Się wiedzą.
2: Dziękujemy bardzo. Maciek, czy jesteś w tej chwili w takim stadium swojego artystycznego żywota, że z automatu wchodzisz, śpiewasz, nie ma tremy, jest tylko fajna zabawa? Czy jest tak, że jak piszesz, to masz na przykład więcej przemyśleń jako dojrzalszy artysta, nie ma już tak, lubię twoje włosy, ha, ha, ha, czy autostrada kłamstw, jakieś ten, tylko się bardziej boksujesz z tym, że autocenzurujesz się? Może

0: ten sposób krócej?
1: Staram się rzeczywiście, żeby nie wracać do takiego juwenaliowego, powiedzmy, że tak powiem, klimatu początków Manchesteru. Rzeczywiście te Lubię Twoje Włosy to był mój tekst taki, który się trochę wpisywał w ten klimat, on był dosyć taki prosty. Teraz staram się pisać trochę już inaczej. A trema zawsze jakaś jest, mówisz o koncertach, tak? Mm-hmm. Zawsze jakaś jest i właśnie też sobie muszę często powtarzać, że baw się tym, stary, bo tak to jest kompletnie bez sensu, nie? Ale no taki mam charakter, jestem introwertykiem, więc zawsze sobie to jednak muszę powiedzieć. Weź, idziesz tam się bawić, a nie...
0: Kopnij się w tył i do boju. No dobrze, Maciek Tacher, Sławek Zeloński z zespołu Manchester są z nami w studiu. Bardzo się cieszę i napawam tą chwilą. Posłuchajmy następnej piosenki. Która ta nowa była kolejna? Po na chwilę.
1: Kochać to za mało.
0: Posłuchajmy Kochać to za mało.

0: I tak właśnie brzmi nowy Manchester. Maciej Tacher znowu wokalistą tego zespołu, z którym będziemy kontynuować rozmowę, bo jeszcze jest dosyć dużo wątków po godzinie 20. Teraz dokładnie 10 minut, niespełna 10 minut przed 8. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na S8 w Warszawie, na odcinku węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego, w pobliżu węzła Powązkowska na 12 kilometrze. Tam po kolizji autoosobowego z wozem zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku, w kierunku centrum stolicy. Teraz S8 jedzie się, powinno jechać się bez utrudnień, ale jeszcze spowolnienie na odcinku od Koła po Marymont. Cały czas jest dla jadących w stronę Białegostoku. Proszę pamiętać, że w zupełnie innym miejscu tej trasy, na południe od Warszawy, na 194 kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia, stoi unieruchomiona ciężarówka, która zajmuje pobocze i prawy pas. Apel naszego słuchacza, który nam zgłosił sprawę, a także nas do państwa, o ostrożną jazdę w tym miejscu S8. Krajowa dziesiątka Skępe Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. S19, odcinek węzeł Wilkoła z węzeł Kraśnik Północ w pobliżu miejscowości Lasy na 42 kilometrze. Po kolizji autoosobowego z busem zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Lublina. I S19 raz jeszcze. Odcinek węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu miejscowości Stobierna na 462 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Na zablokowanej trasie odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Lublina i droga krajowa numer 50, odcinek Sochacza Wyszogród w pobliżu Lubiejewa na 84 kilometrze. Zderzenie autoosobowego z motocyklem. W tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest wciąż trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie uważam.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: No piosenka cały czas działa, ale libretto trochę się zdezaktualizowało. Myślę, że już takich różnic nie widać specjalnie, czy ktoś z miasta, czy spoza. No ale te 34 lata temu to rzeczywiście można było poczuć. Nie czuć natomiast, że upłynęło tyle czasu, jak się słucha piosenki, bo cały czas bardzo atrakcyjna. Kuba Sienkiewicz w 1987 roku już popełnił to dzieło. 5 lat później piosenka została wydana na płycie elektrycznych gitar. Wielka radość. Minęła godzina 20.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie z zespołem Manchester. Weseli uczestnicy tej formacji, muzycy Maciek Tacher i Sławek Załoński, będą opowiadać o swoich planach już za kilkanaście minut. Teraz ja opowiem o tym, w jakich warunkach będziemy jeździć pogodowych w ciągu najbliższych godzin. I jeszcze może zwrócę uwagę na to, że cały czas bardzo ciepło w Raciborzu. Mimo że jest 20 na zegarach, to 22,2 stopnia na termometrach w Raciborzu. Najchłodniejsze miasto w Polsce z kolei to Włodawa w tej chwili. 15,5 stopnia tam w tej chwili na termometrach. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy, we wschodniej połowie kraju i południu miejscami będzie padał przelotny deszcz. A na południu możliwe są także lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do około 10 mm. Miejscami na wschodzie i południowym wschodzie mgły będą w nocy ograniczały widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna. Najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, około 9 stopni. A na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Chłodniej jeszcze na ziemi łódzkiej, około 8. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na ogół zachodni i z południowego zachodu. W szczytowych partiach Sudetów porywy do nawet 55 km na godzinę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Maciek Sampolski jest dzisiaj wydawcą programu Na Luzie, którego słuchacie w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Ewelina Dobrzyńska dba o to, żeby to wszystko, co mówimy i gramy, brzmiało jak najlepiej, bo jest realizatorką. Mariusz Dąbrowski będzie informował o tym, co na drogach, już za niespełna 8 minut. Ja mówię do was i bardzo się z tego cieszę i zachęcam do tego, żebyśmy razem zostali, żebyście jechali z Radiem Kierowców. Zbyszek Zegler, zapraszam do tego, żebyście słuchali i aktywnie uczestniczyli, korzystając z aplikacji Polskie Radio Kierowców też.

0: 10 minut po godzinie 20. Najwyższa pora na raport z Gryfina. Siemanko Superduo, siemanko szanowni goście. Meldunek pogodowy z Gryfina. 18 stopni, zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, widoczność dobra. Antek z Gryfina donosi i wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności oraz miłego wieczoru. My również życzymy tego wszystkiego Antkowi i słuchamy wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowsze utrudnienie, droga krajowa nr 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów Drugich. Na 74 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. Jedna osoba jest ranna, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 53, szczyt Norozogi w pobliżu miejscowości Cis. Na 62 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 50, Sochacze Wyszogród w pobliżu Lubiejewa na 84 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z motocyklem. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga została zablokowana i trwa ta sytuacja do tej pory. Droga krajowa nr 10, Skępe-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Droga jest drogą zablokowaną, bo trzy osoby zostały ranne. S8, 194 kilometr, jezdnia w kierunku Wrocławia. Unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i prawy pas. Apel o ostrożność. Krajowa 7, Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 kilometrze. Awaria autobusu, zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja tylko przypomnę, że tak jak Antek z Gryfina, wy też możecie skorzystać z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można napisać albo nagrać się, bo jest też taka opcja, z informacjami dla innych kierowców. Poprosimy. 12,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Słuchacie na luzie, za chwilę wracamy do rozmowy z zespołem Manchester.

0: Tu Polskie Radio Kierowców, słuchacie audycji Na Luzie. Dzisiaj w roli głównej zespół Manchester w osobach Maćka Tachera. Hej. Bardzo się cieszę, że przybyłeś i wróciłeś.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Do Manchesteru. I Sławka Załańskiego, gitarzysty i lidera zespołu. Powiedzcie proszę, bo stuknęło wam wiosną 20 lat istnienia. Na przestrzeni tych 20 lat, wyłączając odejście i powrót Maćka, trzy takie rzeczy, które najbardziej was zaskoczyły, o których można by było powiedzieć, że są ikoniczne, najważniejsze dla zespołu Manchester.
2: Mnie najbardziej absolutnie zaskoczyło wygrana na festiwalu Top Trendy. To było, no...
0: W 8? 9?
2: Nie. No, 8, dawno temu, 2008. Ponieważ wszyscy myśleli, że wygra zespół wideo. Więc zaskoczenie było nie tylko u nas w zespole, ale w całym amfiteatrze i myślę, że w całym show biznesie. I to był dla mnie moment, w którym byłem najbardziej zdziwiony.
0: Maciek?
1: Może też to, że utwór Lubię Twoje Włosy stał się takim głównym naszym rozpoznawalnym hitem, chociaż nie był specjalnie jakoś w mainstreamie promowany wcale, a jednak jakoś dotarł do ludzi. Nawet jak teraz spotykam jakichś ludzi młodych, typu nie wiem, tam 20-latków, to oni kojarzą ten numer.
2: Tak. Chociaż prawie 30 milionów wyświetleń.
1: No, chociaż nie kojarzą czasem zespołu, ale ten numer znają, więc pomimo tego, że tego nie było, to jakoś to dotarcie jakimiś kanałami miało miejsce.
0: Mi się wydaje, że któraś z tych głównych stacji ogólnopolskich radiowych tam się zdarzyło.
1: Może się zdarzyło jedno.
0: Może nie był powerplayem, ale gdzieś tam się pojawiał. Natomiast, no to Sławek, do ciebie pytanie o te Lubię Twoje Włosy, bo tam jest bardzo specyficzny efekt użyty. Co tam jest w tym motywie w intro i później w refrenie. Co to jest za...
2: Gitara jest skrzypce równocześnie.
0: A.
2: Symultanicznie.
0: Okej. Okay. Poważnie?
2: Tak, tak. Natomiast wracając właśnie do tego numeru i a propos pewnych wirali, to ja niedawno odkryłem, że ten numer jest bardzo też popularny na TikToku. Mm-hmm. I uwaga, jakby...
0: Zakłady fryzjerskie.
2: Dokładnie. Fryzjerki sobie
1: tak?
2: nagrywają.
1: Tak.
2: Puszczając, widziałeś
1: to. Taki moment, co wiral
2: i tam
1: był.
2: Są naprawdę też milionowe wyświetlenia i właśnie tam układają sobie włosy. No ja i ty tak za bardzo nie wiem, no po co są włosy. A to jak Maciek pewnie by lepiej
1: znaczy, ja nie brałem udziału w tej wiralowej jakby zabawie.
2: No bo nie masz TikToka.
1: Nie mam TikToka.
0: Wszystko przed tobą. Polecam, bardzo fajna zabawa na ćwiczenie kciuka. Znaczy ja wszystko zrzucam, bo tam nie wierzę, że można to oglądać. I podobno jak się w ciągu ułamku sekundy to kliknie, to już później się nie pokazuje, więc po prostu trenuję kciuka w ten sposób. Słuchajcie, wiemy już o koncercie warszawskim, wiemy już o tym, że w Toruniu, czy to, że jesteście z takiego miasta z tradycjami, no bo i Republika z jednej strony i cała historia odnowy, to są rzeczy, które są ważne dla fanów rocka, to ma w jakikolwiek sposób znaczenie dla was i dla zespołu Manchester, że przepraszam, trwa? Ta spuścizna to jest jakiś dodatkowy taki boost, taka dodatkowa zachęta do tego, żeby Manchester dalej działał?
2: Tak, oczywiście. Zawsze mi chodziło, żeby mieć więcej wyświetleń niż każdy inny zespół z Torunia. I przez pewien czas chyba tak było nawet. Mhm. Też sobie chyba obliczyłem, że wystąpiliśmy chyba jako najczęstszy zespół.

0: no, do różnych takich dużych festiwalach. Mm-hmm. Także tutaj chciałem bardzo prześcignąć te legendy. Nie, oczywiście mówię żartem oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o zespół Republika, to był taki koncert Toruńskie Gwiazdy i jakby Mariusz Skulanowski wymyślił sobie taką formułę, że będzie to taki tribute. I ja wtedy pamiętam, że wystąpiłem w trzech różnych zespołach i zagrałem 9 piosenek Republiki naraz. A że to są trudne piosenki.
1: Chyba więcej niż Zbyszek Krzywański.
0: Pozdrawiamy. To dostałem prawie zawału.
2: No my często bardzo uczestniczyliśmy na przestrzeni tych lat w różnych eventach związanych z Grzegorzem Ciechowskim, z Republiką. Trudno tego uniknąć, no, bo jakby Toruń żyje cały czas z Republiką. Jest mnóstwo tych, są rocznicowe koncerty. No
1: ale właśnie powstała Moja Krew, Twoja Krew i myślałem, że cię zaproszą. Rozmawiałem z Leszkiem Bielikiem, z Michałem Wiraszko. Tam podpowiadałem, wiecie, że Maciek Tacher wraca do Manchesteru i jakoś to się akurat...
2: Nie było miejsca już najwyraźniej. Okay. No, ale też jak zaczynaliśmy swoją przygodę jakoś tam w 2006-2007, to zaraz po tym całym MTV Rokuje, gdzie zresztą Leszek Bielik był jurorem, graliśmy później w Trójce utwór Republiki w studiu Agnieszki Osieckiej, więc jakoś to się tak przenikało. Mm. No.
1: Maciek, zdarza się jeszcze, że mówią do ciebie dziennikarze albo osoby z branży Polski Morrison?
2: Nikt tak nigdy nie mówił.
1: Nie? Nie, no mówi. No w MTV na przykład jak... to w MTV jeszcze ten klip latał. Bo jak ja pracowałem w MTV, tak, to wszystkie dziewczyny mówiły, że ten Polski Morrison.
2: To ja nie znałem.
0: No, w klipie była taka scena, jak cię przerobili.
2: Faktycznie. Było coś takiego. Lubię swoje włosy w klipie, ja tam jestem Lennonem i Morrisonem w pewnym momencie.
1: No patrz, ale Lennon na ciebie nie mówiły, a Morrison tak.
2: O kurczę, no, to było już tak dawno, że wyparłem to, nie wiem, zapomniałem.
1: Dobrze, jeżeli chcecie zobaczyć na żywo polskiego Morrisona, który nawet nie wiedział o tym, że jest polskim Morrisonem i po prostu
2: braci
1: Załęskich, czyli zespół Manchester, to zachęcamy do tego, żeby sprawdzać media społecznościowe, zwiększać im tam ilości klików. W Warszawie pierwszy koncert 25 września. Września i później w październiku będą kolejne, więc sprawdzajcie, żeby Manchester sprawdzić na żywo. Natomiast teraz posłuchamy piosenki, która już jest kolejną piosenką z Maćkiem na wokalu. A gracie te z poprzednim Maćkiem na koncertach? Czy
2: Nie.
1: Dobrze.
0: Jest
1: co
0: taki
1: było trzecie?
0: Ścisk, słuchaj, teraz wiadomo, tymi nowymi piosenkami, że naprawdę, no, tutaj może się pochwala, ale no, produkcja jest jak w fabryce.
1: To o tym za chwileczkę, dobrze? Bo chciałem jeszcze jedno wejście na temat przyszłości i kilku innych rzeczy. Natomiast trzecia w kolejności, nowa piosenka, Pokochać to za mało, to była...
2: No właśnie, mieliśmy na chwilę kochać i co, Kłam?
0: Tak.
1: Kłam. W takim razie Manchester w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: 29,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Chwila oddechu od emocji związanych z wizytą gości. Zespół Manchester dzisiaj w Naluzie, ale w Naluzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców bardzo uważnie przyglądamy się też temu, co w aplikacji przysyłacie nam, nagrywając i pisząc. Mamy nagranie.
1: Dobry wieczór, Tomek z Dużego. Właściwie to nie tylko Tomek, bo tu jeszcze siedzi Paweł obok mnie.
0: Dobry wieczór, panowie.
1: Jest. Ja go próbuję przekonać do Polskiego Radia Kierowców. No może da się przekonać, bo mu się to podoba, co słyszy w radiu. Miłego wieczoru wszystkim. Pozdrawiam najlepszą ekipę PRK i najlepsze radio kierowców. Nasze radio. Cóż, miłego wieczoru, a tym, co w drodze szerokości i mądrych kierowców obok. Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy was, panowie, i słuchamy, co na tych drogach się w tej chwili dzieje. Mariusz Dąbrowski gotowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Bardzo mi się podobało, jak słuchacz zaznaczył, że to nasze radio. To jedna rzecz, która mi się bardzo podobała, a druga, która mi się spodobała, też to padło z ust naszego słuchacza, że będzie nas słuchać.
0: No i kolegę przekonuje, także trzymamy kciuki za dobre efekty przekonywania.
3: No to w takim razie my też się dołączymy do przekonywania kolegi. Nie warto wyruszyć na trasę numer 74 na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów Drugich na 74 kilometrze po zderzeniu auta osobowego z motocyklem. Motocyklista jest ranny, wprowadzono ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. To droga krajowa numer 74, trasa numer 53, szczyt Norozogi w pobliżu miejscowości Cis. Na 62 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu, ruch wahadłowy. Krajowa 50, Sochaczew-Wyszogród w pobliżu Lubiejewa. Na 84 kilometrze zderzenie autoosobowego z motocyklem. Niestety motocyklista, najprawdopodobniej to motocyklista, ten słabszy uczestnik ruchu drogowego, poniósł śmierć na miejscu. Droga na 50 jest zablokowana na swym 84 kilometrze. Krajowa 10, Skępe-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych, trzy osoby ranne, droga zablokowana. S8, 194 km jezdni w kierunku Wrocławia. Zgłosili państwo, że unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i prawy pas. Warto mieć to na uwadze. Proszę o ostrożność. 194 km dla jadących w stronę Wrocławia na S8. Krajowa 7, Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 km. Awaria autobusu. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na chwilkę wyskoczymy do Detroit z The Raconteurs i za moment wracamy do Torunia z Manchesterem.

0: Słuchacie na luzie i bardzo się cieszę, że tak jest. I coraz częściej nam piszecie, że nowi słuchacze i słuchaczki się pojawiają. W każdym razie, na luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, dzisiaj zespół Manchester. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia Sławkowi Zamińskiemu i Maciejowi Tachelowi.
1: Dziękujemy.
0: Ponieważ jesteście coraz bardziej zajęci, ale czy tak zajęci, czy ty, Maciek, masz jeszcze jakieś zajęcie poza komponowaniem, pisaniem tekstów i nagrywaniem?
1: Nie, właściwie nie. To jest moje główne zajęcie.
0: Tak, a kto ostatnio się ustawił w kolejce po tekst albo po kompozycję?
1: Sławek.
0: Sławek, a ty w tym ogólniaku masz dożywocie już?
2: Tak, będziesz
0: tam zawsze pracował?
2: Ósme LO w Toruniu. Reklamuję, bo pani dyrektor prosiła, żebym reklamował. No, i za to będę mógł sobie raz pojechać na koncert. Tak, oczywiście jakby co roku zdaję maturę i mi nie wychodzi.
0: A są takie konkursy na najlepszych nauczycieli. Ty startujesz w tych zawodach? Tam, nie wiem, na najlepszego anglistę roku czy coś takiego?
2: Oczywiście, ani razu mi się nic nie udało wygrać.
0: No słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, ale my mieliśmy w czasie pandemii takie spotkanie telefoniczne i twoi uczniowie bardzo się zachwalali. Wtedy oni byli tak zmotywowani. Maciek, na pewno tego nie wiedziałeś, nie słyszałeś. Rozmawialiśmy i nagle spontanicznie oni zaczęli wiwatować na jego cześć w trakcie audycji radiowej.
2: Tak, bo to jeszcze chyba było,
0: muszą go lubić.
2: To chyba było jeszcze chyba krótko przed pandemią, bo pamiętam, że udzielałem wywiadu w klasie.
0: Tak.
2: Żeby tylko moja pani dyrektor nie słyszała teraz. Udzielałem wywiadu w klasie, bo nie mogę ich jakby wyjść, bo to jest nielegalne, więc mówię teraz cicho, mówię, bo ja tutaj będę wywiadu udzielał.
1: Lufy będą.
2: Tak. A oni w końcu nie wytrzymali rzeczywiście tak spontanicznie coś tam
0: było.
2: Tak to było. Także pierwszy wywiad chyba w historii udzielony w klasie podczas lekcji.
0: Wyrobiliśmy się, teraz też myślę, że się wyrobimy czasowo, ponieważ jest oczywiście kolejka kolejnych mediów. Nie będziemy tutaj wymieniać. Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, którzy będą z wami rozmawiali. Jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle istotna. Jeździcie często pewnie A1 ze względu na to, że przebiega przez Toruń. Widzicie na przestrzeni lat różnice w infrastrukturze.

0: że no 20 lat to jednak już jest trochę materiału do przerobienia. Ulice na pewno, no bo są autostrady, których nie było wcześniej, ale jak jeździcie do klubów, to jest też poprawa, że nie trzeba się o wodę mineralną dopominać. Jest jakoś troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o obsługę zespołów w trakcie koncertu?
1: Wiesz co, do klubów, no tych klubów nie gram aż tak dużo, no.
0: Czy plenery? No generalnie, jeżeli chodzi o koncerty.
2: Generalnie ta sprawa jest taka, że jak zaczynaliśmy grać, to jeżeli koncert był na przykład gdzieś na południu Polski, to podróż trwała 15 godzin.
0: No tak.
2: Nie było autostrad, nie, jakby taki bus nikogo nie wyprzedzi, no nie muszę ci mówić. Więc jest kolosalna różnica, nie?
1: Ja się trochę odzwyczaiłem, bo ja przez te 6 lat pociągami po prostu solo wszędzie, nie? Więc właściwie z książką czy z czymś tam, patrząc, co się dzieje. Nie?
0: No tak, ale później garderoba, no to już nieuniknione, prawda? No jeżeli grałeś koncerty.
1: Nie, no to się rzeczywiście pozmieniało.
0: A może się odwrotnie, może teraz jest gorzej, może
1: nie,
0: teraz trzeba się prosić o paluszki.
1: Jest znacznie lepiej, tak. Mm-hmm. I wszystko się pozmieniało na lepsze, jeśli chodzi o jakąś taką kulturę grania i
0: No dobrze, a z sztuczną inteligencją trzeba się zmierzyć z tym tematem. Jesteście za pan brat? Korzystacie, nie wiem, w teledyskach czy do robienia grafik?
2: Ja odpowiem. Proszę,
0: na to pytanie. Sławek.
2: Zaproponowałem Maćkowi zrobienie klipu ze sztuczną inteligencją. Chciałem być nowoczesny. Mm-hmm. I on powiedział: w życiu. I to jest koniec historii na temat AI. A co ja się strasznie zdenerwowałem, gdyż zajęło mi to, wiesz, 3 dni, żeby to poulepiać, taki kawałeczek. Ale Maciek spojrzał: a.
1: To znaczy, żeby nie było, że jestem jakimś takim straszliwym purystą, bo Sławek po prostu chciał zrobić wszystko.
2: Tam zrobiłem latającego Darka, którego porwały kruki.
1: Tak,
2: i Maciek powiedział, że nic sobie z tym. No.
1: Ja nie jestem jakimś takim zatwardziałem tutaj przeciwnikiem, bo myślę, że można wykorzystać AI i zrobić to dobrze. Teraz ten AI ma taki PR no dosyć zły, nie bez powodu, bo ten cały AI slop zalewa nas zewsząd i tak dalej, ale myślę, że ten jest nie do uniknięcia korzystanie z tego.
0: Narzędzie.
1: To jest narzędzie po prostu. Jeżeli się umie to zrobić...
2: Nagrało się, co powiedział?
0: Dobrze.
1: Jeżeli się umie z tego korzystać dobrze i jakby jest to tylko jakiś procencik tego, co się robi, no to jak najbardziej można to robić, no.
0: Maciek już się zorientował, że będziesz chciał, żebym to wyciął i wysłał ci, żebyś puszczał, jak będzie przeciw, więc na koniec się okazało, że tylko procencik. Dobrze, to jest jedna kwestia przyszłościowa. Druga, czy do obchodów 20-lecia mamy się jakoś szykować, będzie coś ekstra super, wydacie winyl best of albo, no nie wiem. Co robicie na jubileusz?
2: Przede wszystkim robimy jakby w Toruniu właśnie.
0: A Wiktoria jak udaje, że nie wie, o co chodzi w ogóle, bo jest z nami też menedżerka w studiu, ale tak. Milczy. Tort
2: na pewno szykuje jakąś gigantyczną niespodziankę.
1: Aha, właśnie zobaczę.
2: Ponieważ główne obchody, że powiem patetycznie, odbędą się właśnie w Toruniu, właśnie w tym klubie
0: 1 października.
2: Tak, właśnie. I tam, nie Wiktoria, tam... A też będą. A, to widzisz, to, też będą to są obchody. Niezliczone koncerty.
1: Czyli jednak Liam Gallagher wpadnie, tak? Nie.
0: O, proszę. No,
2: z psem.
0: Robi się ciekawie. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie zapraszamy na ten jubileusz. A, jeszcze jedna rzecz. Maciek, powiedziałeś, że pociągami jeździłeś, więc niewiele będą się różniły samochody, jak już będą autonomiczne. Słyszałeś o tym, że będą już na przykład taksówki w niektórych krajach skandynawskich, czy na Bałkanach. Słyszałem też, że są testowane Ubery czy Bolty jeżdżą bez kierowcy.
2: W Los Angeles.
0: To nawet bezpieczniejsze. O, tam
2: w Los Angeles
0: tak.
2: Są
0: i w San Francisco
2: absolutnie,
0: też.
2: W zasadzie większość teraz jest...
0: A byłeś? Jechałeś taką?
2: Widziałem film i znam ktoś, kto był.
0: Okej. Okay.
2: Więc widziałem film po prostu, jak moja koleżanka zamówiła sobie taksówkę i przyjechał samochód bez kierowcy.
0: Tak.
2: I taka... I co teraz? No, nie wsiedli. I to jest w tej chwili, myślę, że to jest większość. Także to nie jest wcale nuta przyszłości.
0: Nie. Kalifornia, jeżeli o to chodzi, i niektóre kantony w Chinach też już mają to jakby z defaultu.
2: A mógłbyś się pojechać taką taksówką?
0: Nie, wiesz, ja już jestem stary, co mi tam zostało.
2: To przygoda. To mi też nie zależy. Tak.
0: Natomiast, Maciek, gdyby się okazało, że te autonomiczne samochody wejdą, kupiłbyś sobie taki samochód, którym się jeździ bez prawa jazdy, tylko trzeba sztuczną inteligencję ogarnąć?
1: Myślę, że pewnie, jakby nie było stać, to why not? Mm-hmm. No nie wiem, ile to będzie kosztowało.
0: Pewnie się będzie wypożyczało, nie? Bo teraz jest taka tendencja, żeby raczej nie mieć, tylko

0: wypożyczać. No dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę z tego spotkania. Bardzo się cieszę, że kolejną piosenkę Manchesteru za chwilę usłyszą słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców. No i nie trzymam was więcej w niepewności. Tak, będziecie mogli już za chwileczkę wyjść ze studia.
1: Tak, do Mercedesa bez alternator.
0: Tak jest.
2: Z kierowcą.
0: No, ale w perspektywie przyjedzie zastępczy, więc może już taki działający bardziej. Zespół Manchester dzisiaj prezentowali w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji na luzie. Uśmiechnięty od ucha do ucha Maciej Tacher.
2: Dziękuję
0: i
2: bardzo.
0: Sławek Załański. Bardzo dziękuję. Powodzenia.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: Okazuje się, że i we dwóch można nieźle nahałasować. The Black Keys, Beautiful People za nami. Punktualnie 20:50. No my nie będziemy hałasować, ale we dwóch też staramy się zaintrygować was, zainteresować tym, co się dzieje także na drogach. Mariusz Dąbrowski opowie właśnie o tym teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w audycji Na Luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów II na 74 kilometrze. Po zderzeniu auto osobowego z motocyklem, motocyklista jest ranny, wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Droga Krajowa nr 53, odcinek Szczytno-Rozogi w pobliżu miejscowości Cis na 62 kilometrze. Ciężarówka wjechała do rowu, obowiązuje ruch wahadłowy. Droga Krajowa nr 50, odcinek Sochaczew-Wyszogród w pobliżu Lubiejewa na 84 kilometrze zderzenia autoosobowego z motocyklem. W tym wypadku słabszy uczestnik ruchu drogowego poniósł śmierć. Droga jest zablokowana, 50 na 84 kilometrze. Krajowa 7, Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 kilometrze. Awaria autobusu, zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa. Krajowa 10, Skępy-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 km, zderzenie dwóch autosobowych, 3 osoby ranne, 10 zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trochę matematyki teraz. 11 album zespołu Genesis ukazał się dokładnie 45 lat temu, znaczy prawie dokładnie, no bo w połowie września zaczynał się od tego utworu tytułowego, Abacab.

0: Piosenka motywacyjno-afirmacyjna, można powiedzieć energetyk w dźwiękach Kelly Clarkson i Stronger. Za nami, przed nami dowód na to, że aplikacja Polskie Radio Kierowców może przydać wszystkim tym, którzy zmierzają w kierunku, z którego już ktoś na przykład wyjeżdża. Posłuchajmy, co Włóczyki nam nagrał z Zakopianki.
1: Witam serdecznie. Chciałem tylko poinformować, że w Mogilanach już nie ma tego autobusu. Droga jest przejezdna. Pozdrawiam Włóczyki.
0: Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Minęła 21.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bardzo miło mi donieść, że cały czas, mimo że już jest ciemno i późno, mamy miejsca w kraju, gdzie jest powyżej 20 stopni. Racibórz i Wrocław, 20,2 stopnia Celsjusza w tej chwili na termometrach. Najchłodniej w Zamościu, ledwie 14,2. Jutro w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami. Jak duże zachmurzenie, to i przelotne opady deszczu. Lokalnie na Wybrzeżu i Podkarpaciu pojawią się też burze w ciągu dnia. W czasie burz może napadać od 10 do 15 mm deszczu, a rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie będą silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Nad morzem będzie oraz na Suwalszczyźnie chłodniej, maksymalnie 19, bo te temperatury, które podaję, to są najwyższe temperatury prognozowane na jutro, więc pewnie gdzieś między 14 a 15 można spodziewać się takich wartości na termometrach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, powieje z zachodu i z południowego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Triki w którymś momencie zadał się z Edem Kowalczykiem i powstało Evolution Revolution Love, którego słuchamy teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 21. W tej pół godzinie naszego spotkania w Na Luzie przyjrzymy się między innymi infrastrukturze ładowarek do samochodów elektrycznych. No, dzieje się, dzieje. O tym trochę później, bo teraz sprawdzamy, co na drogach się dzieje. Mariusz Dąbrowski to wie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 50 między Sochaczewem a Wyszogrodem w pobliżu Lubiejewa na 84 kilometrze. Przypomnę, po zdarzeniu auta osobowego z motocyklem słabszy uczestnik ruchu drogowego poniósł śmierć na miejscu w tym wypadku. Trasa była zablokowana przez ładnych kilka godzin od 17.30. W każdym razie droga krajowa numer 50 jest już przejezdna i przez 84 kilometr w obu kierunkach jedzie się już bez utrudnień. Nowy kłopot, autostrada 2, odcinek węzeł Konotopa, węzeł Pruszków, 455 kilometr, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, dwie osoby ranne, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Zdaniem służb przynajmniej 3 godziny drogowcy przewidują na rozwiązanie tego problemu, na likwidację utrudnień. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Być może przejazd jest możliwy jednym pasem, pasem awaryjnym, ale jeszcze nic, nie mamy większych informacji na temat tego zdarzenia. Proszę pamiętać, ogromny kłopot na 455 kilometrze, a dwójki dla jadących w stronę Poznania. Dziesiątka z Kępę-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 kilometrze, droga zablokowana. Krajowa siódemka, Myślenice-Kraków-Mogilany, 680 kilometr, zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 lata temu Tom Gregory wydał taką piosenkę Glow in the Dark, która tak nam się spodobała, że do dzisiaj ją gramy. Właśnie teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Hey.
1: Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego

Set Smiles, młody zespół, ale już marzą o fajnych samochodach, więc gramy. Ozdoba za nami, prawie 19 minut po godzinie 21. W Naluzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, problem, który dotyka, no, narasta. Złodzieje polują na kable do ładowarek samochodów elektrycznych i no, nie jest to nowość, to problem robi się coraz poważniejszy. Chodzi przede wszystkim o miedź znajdującą się w grubych przewodach szybkich ładowarek. Złodziej może sprzedać ją w skupie za najwyżej kilkaset złotych, a problem w tym, że cały

Cały nowy kabel do szybkiej ładowarki może kosztować nawet 15 tysięcy złotych, plus jeszcze wymiana. Czyli rachunek jest prosty. Kilkaset złotych zysku dla złodzieja i nawet kilkanaście tysięcy złotych strat dla operatora, a do tego dochodzą koszty naprawy, czasowe wyłączenie ładowarki, no i utrudnienia dla kierowców samochodów elektrycznych. Według szacunków firmy PowerDot kradzieże przewodów mogły dotknąć już około 10% stacji należących do różnych operatorów w naszym kraju. Skala infrastruktury jest zresztą coraz większa. W ciągu 5 lat liczba ogólnodostępnych szybkich punktów ładowania DC wzrosła w Polsce niemal 10-krotnie, z niespełna 700 do prawie 6 tysięcy. Łącznie działa już ponad 12,5 tysiąca publicznych punktów ładowania. No a każda skradziona wiązka przewodów oznacza nie tylko straty finansowe, ale też niedostępną ładowarkę, logiczne. No a kierowca, który przyjeżdża na miejsce z niemal pustą baterią, może zostać zmuszony do szukania kolejnego punktu i zmiany trasy. No poza tym najdroższym zasobem nas wszystkich jest czas. Operatorzy próbują problem ograniczać, stosują dodatkowe osłony i wzmocnienia kabli, monitoring, systemy alarmowe, utrzymują też zapasy przewodów, żeby po kradzieży jak najszybciej przywrócić stację do działania. No ale największy paradoks całej sprawy to, że kabel może być wart dla złodzieja te kilkaset złotych, ale jego wymiana może kosztować operatora kilkanaście tysięcy, a rachunek ostatecznie płaci nie tylko właściciel infrastruktury, ale pośrednio również użytkownicy samochodów elektrycznych rozłożone na kolejne ładowania. Co ciekawe, zapadły już pierwsze wyroki za tego typu kradzieże. W jednej ze spraw Sąd Rejonowy w Głogowie skazał sprawcę na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Maksymalny wymiar kary ustalono nawet na 5 lat więzienia. No i miejmy nadzieję, że to przemówi do wyobraźni tych, którzy kuszą się na takie występki.

0: Gimme the Night, George Benson z czasów, kiedy nie do końca chciał być jazzmenem. Dokładnie 21.30, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie i sprawdzamy, czy na luzie jeździ się w tej chwili po polskich drogach. Mariusz Dąbrowski nam to będzie uświadamiał teraz przez najbliższe dwie minuty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na Krajowej Dziesiątce między Skępem a Sierpcem w pobliżu miejscowości Studzieniec na 390 km. A po zdarzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu dość dramatycznym, bo trzy osoby zostały ranne, droga była przez kilka godzin zablokowana. Koniec kłopotów także na drodze krajowej nr 50 między Sochaczewem a Wyszogrodem w pobliżu Lubiejewa na 84 km. Tam doszło do zdarzenia autoosobowego i motocykla. Wypadek śmiertelny. Droga była zablokowana przez kilka godzin. I nowe utrudnienie. Autostrada 2, odcinek węzeł Konotopa, węzeł Pruszków. W pobliżu Konotopy na 455 km. Zderzenie ciężarówki i auta osobowego. Dwie osoby ranne, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Przynajmniej 3 godziny kłopotów na autostradzie A2 na jej 455 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim znowu przenosimy się w czasie do lat 90. Początek lat 90. na płycie Empire. Najgłośniejszy moment całej płyty. Kiedyś były takie urządzenia, które mierzyły to, jak się włożyło płytę do odtwarzacza. To jest tak mniej więcej 3/4 tej piosenki, której teraz posłuchamy. Niby ballada, Silent Lucidity, ale będzie trochę takiej podniosłości w tym utworze. Queensryche w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 28 minut przed 22.

0: Ostatnimy czas. Wielki fan Mercedesów, Jan Borysewicz w końcówce zostawcie Titanica prawie jak Eddie Van Halen. Nie, nie ma co porównywać. No, Jan to Jan. Jan bo za nami, Lady Punk za nami, zostawiamy Titanica i przyglądamy się temu co jutro. A jeszcze informacja z teraz, jest już poniżej 20 stopni wszędzie w Polsce. Najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju to Słubice. 18,6 stopnia na termometrach. Najchłodniej w Zamościu. 13,3 stopnia. No i dobrze już się trochę zacząć przygotowywać na to, co jutro i w kolejnych dniach się będzie działo, a stabilna pogoda utrzyma się w najbliższych dniach, przy czym noce i poranki będą już coraz chłodniejsze. Możliwe będą przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Mówiłem o tym przy prognozie pogody, ale Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że z zachodu będzie napływać powietrze polarnomorskie.
1: W ciągu dnia temperatura dzięki temu będzie wynosić w najcieplejszym momencie dnia od około 19-20 stopni nad morzem do 22, a nawet 25 stopni na południu kraju, ale coraz bardziej odczuwalne będą natomiast te chłodniejsze noce i rześkie poranki.
0: To jutro, a dzisiejsza noc będzie no, chłodna, od 10 do 15 stopni. W regionach podgórskich temperatura może być jeszcze niższa. No i przypominam, że na wschodzie kraju i w nocy, i rano mogą pojawiać się mgły.

0: Świadomy restart, rzecz, którą myślę, że można polecić każdemu. Bardzo mądrze pan Grubson zaśpiewał. Grubson, który w tej chwili prawdopodobnie szuka samochodu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak był naszym gościem i wyznał, że ostatni swój samochód wybierał przez ponad 7 miesięcy, więc bardzo prawdopodobne, że skoro był u nas prawie 2 miesiące temu, to właśnie proces wyboru już trwa. Tymczasem minęła 21:50. Pora sprawdzić, co dzieje się po raz ostatni dzisiejszego dnia na polskich drogach. W Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Konotopa, węzeł Pruszków, w pobliżu 455 km, to jest rejon Konotopy. Zdarzyły się ciężarówka z autem osobowym, dwie osoby ranne, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Nowe utrudnienie, S3, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska, 77 km, awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Krajowa 7, odcinek Myślenice, Kraków, w pobliżu Mogilan na 680 km, awaria autobusu. Zablokowana jezdnia w kierunku Krakowa. Droga krajowa numer 53. Odcinek Szczytno-Rozogi, w pobliżu miejscowości Cis na 62 km, ciężarówka w rowie, ruch wahadłowy, i droga krajowa numer 74, Piotrków Trybunalski, Kielce. W pobliżu Kostomłotów drugich na 74 km zderzyły się auto osobowe z motocyklem. Motocyklista ranny, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za mistrzowskie serwisy drogowe odpowiadał dzisiaj Mariusz Dąbrowski w Na Luzie. Mieliśmy też gości z zespołu Manchester z Torunia. Maciek Tacher i Sławek Załański opowiadali o swoim jubileuszu, między innymi 20-lecia istnienia zespołu Manchester. Całą audycję przygotował, pomagał zrealizować i czuwał nad tym, żeby wypadła jak najlepiej Maciek Sampolski, dzisiejszy wydawca. Dziękuję bardzo. Ewelina Dobrzyńska realizuje cały czas program i też kłaniam się nisko w podziękowaniach. Ale najbardziej to dziękuję wam, słuchaczom, słuchaczkom Radia Kierowców. Zbyszek Zegler, dziękuję bardzo. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: krok. W tobie odnalazłem dom.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.